bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: Reklama. Miasto Czelać i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
4: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
6: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
8: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
11: I po reklamie.
12: SK Małopolska News.
13: Witam, Rejduch, zapraszam. Pierwsza część linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się już w niedzielę. Oprócz torów powstały tam nowe stacje, przystanki, mosty, wiadukty, a także bezpieczne przejazdy drogowo-kolejowe.
14: Jesteśmy w przeddzień oddania tej linii kolejowej do tak zwanej wstępnej eksploatacji. Piotr Hamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Takiego procesu, który jest niezbędny do tego, by od połowy czerwca, zgodnie z zapowiedzią, po odcinku Nowy Sącz-Marcinkowice mogły ruszyć kursy pociągów pasażerskich. Rozkłady jazdy są już przygotowane, ten plan działania jest już przygotowany i finiszujemy z takimi działaniami niezbędnymi do tego, by można było tutaj bezpiecznie puścić ruch pociągów pasażerskich. Jeżeli chodzi o taką część, tą budowlaną, to linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz Klęczany jest gotowa, jest zrealizowana, jest w trakcie już takich ostatecznych odbiorów i jest przygotowywana do eksploatacji. Ten czas, który jest przed nami, czyli te pierwsze dni czerwca, poświęcimy z jednej strony na przygotowanie tutaj naszych pracowników do tego, by mogli w sposób sprawny i bezpieczny prowadzić ruch pociągów na tej linii kolejowej, no a także by przygotować do tego zadania przewoźników, którzy również muszą mieć czas na to, by zapoznać się z tym nowym szlakiem kolejowym, bo Ja przypomnę, że linia kolejowa numer 104 na odcinku Nowy Sącz - Marcinkowice została kompletnie zmodernizowana. To jest, mimo że ona biegnie mniej więcej w tym samym miejscu, to mamy do czynienia z zupełnie nową linią kolejową, dostosowaną do nowoczesnych, współczesnych parametrów. Troszkę inaczej położoną, jeżeli chodzi o te kwestie wysokościowe, troszkę inaczej obsługiwano, jeżeli chodzi o systemy sterowania ruchem kolejowym. Także to wszystko jest do opanowania, do przygotowania, by można było tutaj kursować już od połowy czerwca. Linia kolejowa, która została zmodernizowana, to ten najbardziej wschodni odcinek modernizowanej linii 104 Chabówka - Nowy Sącz, dokładnie odcinek Nowy Sącz - Bocznica - Klęczany. Pierwszym takim obiektem, który został zmodernizowany na tej linii kolejowej, patrząc od Nowego Sącza, to bezkolizyjne skrzyżowanie ulicy Kolejowej, Asnyka i Zielonej. Tam powstał nowy wiadukt kolejowy, nowy układ komunikacyjny dla mieszkańców Nowego Sącza. Obok stoi budynek lokalnego centrum sterowania. Serce tej inwestycji, jeżeli chodzi o sterowanie ruchem kolejowym, to właśnie w tym miejscu będą pracować dyżurni ruchu odpowiedzialni właśnie za bezpieczny przejazd po linii kolejowej 104. Dalej mamy przystanek kolejowy Nowy Sącz Miasto, zmodernizowany, powstał zupełnie nowy, nowoczesny peron, dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, no ale też ta cała okolica tego przystanku również się zmieniła, powstał nowy układ drogowy, wcześniej przejście podziemne w rejonie Kocich Plant, no i nowe obiekty inżynieryjne. Dużym wyzwaniem było przygotowanie zabezpieczeń tych skarb, ponieważ linia kolejowa 104 w tym miejscu jakby przytula się do Nowego Sącza w otoczeniu wysokich skarb, które trzeba było zabezpieczyć odpowiednimi murami oporowymi, chociażby tak, żeby ta linia była bezpieczna. Dzięki temu też zabezpieczyliśmy te nieruchomości, które znajdują się powyżej. Dalej powstały dwa mosty, jeden nad potokiem Żeglarka, a drugi nad Dunajcem. I dalej jest nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie na ulicy Krakowskiej, połączone z przystankiem Nowy Sącz - Chełmiec.

i już linia kolejowa biegnąca w kierunku Marcinkowic przez modernizowany przejazd kolejowy na ulicy Jagodowej. I tu w Marcinkowicach duża, nowoczesna stacja kolejowa. Stacja kolejowa dostosowana do tego, by w przyszłości mogły się tu krzyżować i mijać pociągi. Linia kolejowa numer 104, którą modernizujemy na wielu odcinkach, jest tutaj na tym odcinku z Chabówki do Nowego Sącza linią jednotorową, więc ważnym jest, by powstawały takie miejsca jak to w Marcinkowicach, by można było bezpiecznie i sprawnie mijać się pociągami, tak żeby jak najwięcej mogło ich w danym czasie kursować. Jeżeli chodzi o tą linię, która jest budowana na południe od Podłęża do Szczyżyca i dalej w kierunku Tymbarku i Mszany Dolnej, to ta linia będzie już linią dwutorową, dostosowaną do prędkości 160 km na godzinę. Jeżeli chodzi o ten odcinek, który będziemy obsługiwać od 14 czerwca, to tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę, ze względu na to, że są pewne łuki też, ze względu na ukształtowanie terenu, miejscami ta prędkość jest nieco ograniczana, natomiast 120 km na godzinę to jest ta główna liczba. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut. Od Marcinkowic do Nowego Sącza jest już przygotowany rozkład jazdy pociągów. Organizator transportu zgodnie z deklaracjami przystąpił od razu do eksploatacji tej linii kolejowej. Jest to kolejny efekt największej obecnej inwestycji polskich linii kolejowych na terenie kraju. Przypomnę, że od

stacji kolejowej w Męcinie, czyli wydłużenie tego połączenia z Marcinkowic o przystanek w Chomranicach i stację kolejową w Męcinie. To jest planowane na marzec 2027 roku. Ta data jest zależna od postępu prac, tam cały czas inwestycja jest realizowana. No i również w 2027 roku planujemy otworzyć połączenie z Męciny do Limanowej już z wykorzystaniem nowego tunelu kolejowego pod Pisarzową. I dzięki temu no, pomiędzy tymi ważnymi miastami w Małopolsce czas przejazdu będzie wynosił około 20-25 minut, jeżeli chodzi o te podróże pociągami regionalnymi, bo te pociągi, najszybsze pociągi dalekobieżne, które docelowo będą kursować z Nowego Sącza przez Limanową do Krakowa, no to tu czas przejazdu jest szacowany na około 20 minut dla tych najszybszych, nie zatrzymujących się na wszystkich przystankach pociągów, no a do Krakowa 60 minut. Na pewno to jest nowość, ponieważ od lat nie było tutaj regularnego ruchu pociągów na linii kolejowej 104. Oczywiście od pewnego czasu pojawiają się już pociągi techniczne, pociągi związane z tym, że wykonujemy prace budowlane, natomiast dopiero od niedługiego czasu funkcjonują na przejazdach kolejowo-drogowych urządzenia zabudowane w ramach modernizacji tej linii kolejowo-drogowej. Są to przejazdy kolejowe kategorii B. Przypomnę, że one się znajdują na ulicy w Nowym Sączu, na ulicy Mickiewicza, na ulicy Kościuszki i na ulicy Jagodowej. Jeszcze jeden przejazd kolejowo-drogowy znajduje się tutaj pomiędzy Nowym Sączem a Marcinkowicami w rejonie, bodajże jeszcze to jest Ordziostowa. No i każdy ten przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową, a także w rogatki. No i tutaj apel oczywiście do wszystkich użytkowników, do mieszkańców i pieszych, i rowerzystów, i kierowców, by stosować się do tych sygnałów, które są nadawane na tych przejazdach kolejowo-drogowych. Czerwone światło, które się zapala przed przejazdem pociągu, to nie jest sugestia ani propozycja, tylko to jest stop, po prostu wyraźny zakaz wjazdu na przejazd kolejowo-drogowy. Nie decydują opuszczające się rogatki, tylko decyduje czerwone światło. Jeżeli chodzi o nawierzchnię tuż przy przejazdach kolejowo-drogowych, no to tam wyznaczamy takie miejsce, w którym nie powinniśmy zatrzymywać samochodu, nawet jeżeli rogatki są podniesione. To znaczy jednym z najczęstszych błędów, które popełniają kierowcy, wjeżdżając na przejazdy kolejowo-drogowe, oprócz tego, że ignorują czerwone światło, jest to, że wjeżdżają na przejazd kolejowo-drogowy, mimo tego, że nie mogą go opuścić, że na przykład za przejazdem kolejowo-drogowym jest korek, więc stoją bezpośrednio na torach. W takim wypadku, nadjeżdżania pociągu, system zamyka rogatki i kierowca jest uwięziony pomiędzy rogatkami. I w takim wypadku jedynym rozwiązaniem jest wyłamanie rogatki, co po pierwsze ratuje nam życie, a po drugie też daje znać maszynistom, że coś niedobrego dzieje się na danym przejeździe kolejowo-drogowym. To pozwala im, nakazuje im tak naprawdę zwolnić do 20 km na godzinę i wzmożyć czujność i używać sygnału baczność. Także to jest takie działanie, które po prostu ratuje życie. Ale przede wszystkim nie powinniśmy się w ogóle znajdować pomiędzy rogatkami, jeżeli nie jesteśmy w stanie opuścić bezpiecznie przejazdu kolejowo-drogowego. Jeszcze może się zdarzyć taka sytuacja, że dojdzie do awarii samochodu akurat bezpośrednio na torach. Wiem, że to wydaje się mało prawdopodobne, ale i zdarzają się takie sytuacje. Lub też tuż przy torach. W takim wypadku, jeżeli samochód nie może samodzielnie zjechać z tego przejazdu kolejowo-drogowego, no to tutaj rozwiązaniem jest tak zwana żółta naklejka. Ona znajduje się na każdym przejeździe kolejowo-drogowym. W przypadku tych wyposażonych w rogatki, a o takich mówimy na linii Nowy Sącz Marcinkowice, ta naklejka jest na wewnętrznej stronie rogatki. Tam jest numer tego przejazdu kolejowo-drogowego i numer alarmowy. Dzięki temu możemy zgłosić dyspozytorowi numeru alarmowego, że na danym przejeździe kolejowo-drogowym dzieje się coś złego. On jest w stanie szybko skontaktować się ze służbami kolejowymi i wstrzymać ruch pociągów na danej linii kolejowej. Ten system działa, funkcjonuje. Miesięczne statystyki pokazują, że jest on wykorzystywany w całym

0: kraju i niejednokrotnie przyczynia się do tego, że unikamy takich tragicznych zdarzeń na torach. Natomiast jeżeli widzimy coś innego niepokojącego przy przejeździe kolejowo-drogowym, na przykład brakujące oznakowanie, zasłonięte znaki albo jakieś inne rzeczy, które nas niepokoją, których według nas być nie powinno, to też na tej żółtej naklejce jest numer do dyspozytora z lokalnego zakładu linii kolejowych i możemy zgłosić takie braki lub jakąś konieczność uzupełnienia oznakowania bezpośrednio do zarządcy infrastruktury kolejowej. Jeżeli chodzi o prace związane z modernizacją linii kolejowej na odcinku C1, czyli Tymbar-Glimanowa, no to tutaj już pierwsze prace w terenie się rozpoczęły. Rozpoczęły się prace związane z rozbiórką starotorza, rozpoczęły się prace z wycinką roślinności niezbędną do tego, by móc przygotować plac budowy do realizacji. No i już wczoraj odbyło się spotkanie z mieszkańcami Tymbarku, gdzie wykonawcy informowali właśnie o kolejnych krokach. Także tutaj już w najbliższych tygodniach kolejne działania na poszczególnych, czy to budowanych skrzyżowaniach, czy budowanych elementach infrastruktury pasażerskiej, takie jak stacja w Tymbarku, czy przystanek w Koszarach, tam już będą się rozpoczynać. Będziemy na bieżąco o tym zarówno my jako inwestor, jak i wykonawcy informować, bo rzeczywiście budowa tej linii kolejowej od Tymbarku do Limanowej, tam przewidujemy duży tunel, także estakadę o długości przeszło 2 km, będzie wymagać zmian w organizacji ruchu i będziemy o nich informować.
1: Na tym nie koniec, bo w kolejnych miesiącach będą kończone pozostałe odcinki. Cała trasa, która Nowy Sącz i Podhale połączy z Krakowem, będzie gotowa za 4 lata. Jest koncepcja odbudowy zamku w Nowym Sączu. Miasto przedstawiło wizualizację tej budowli. Ma ona nawiązywać do XVII-wiecznej architektury.
2: Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować koncepcję architektoniczną odbudowy zamku, która wykonana została na przełomie poprzedniego roku i obecnego. Mamy tam wersję koncepcji klasycznej, czyli taki najbardziej odpowiadający rzeczywisty stan faktyczny z okresu nowożytnego 1616 roku, bo my chcemy odbudować zamek w formie takiej, jaką tam książęta z rodu lubomirskich zakończyli po wielkim pożarze w 1611 roku. Ponadto chcielibyśmy też podsumować pracę Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod kątem kwerendy historycznej w zakresie zebrania wszystkich planów historycznych zamku, w przedmiocie też znalezisk archeologicznych. Tutaj opowieść o pracach archeologicznych od 2020 roku, kiedy były badania sondażowe. No i następnie rok po roku każdy sezon badawczy z kopaliskami. No i dodatkowo jeszcze monografie historyczne na temat zamku. Takie podsumowanie ogólne tego.
3: A to prawda, że miejsce, w którym stoi zamek, wcześniej też pełniło taką funkcję, jakby reprezentacyjną funkcję obronną, że podobno archeolodzy dokopali się do jakichś takich znalezisk, które świadczą o tym, że tutaj wcześniej coś było.
2: Tak, mamy bardzo ciekawe badania. Okazuje się, że pod warstwą murową zamku, czyli tą kamienną, która się nam kojarzy z istnieniem głównym zamku, okazało się, że znajdują się pozostałości jakichś konstrukcji drewnianych. To mogłoby wskazywać na to, że zamek przed czasami króla Wacława II miał już jakąś formę zabudowy. To potwierdza również znalezisko takich części naczyń krzemiennych z okresów prahistorycznych, które też potwierdza, że wzgórze zamkowe od prastarych czasów było zamieszkane i użytkowane. To może oczywiście świadczyć przeciwko tezie, która do tej pory była jakby obowiązująca, że zamek powstał tam w 1350-60 roku i był fundacji Kazimierza Wielkiego. Z tych wykopalisk i znalezisk wynika, że faza murowa zamku to był okres co najmniej Wacława II, a mogła być wcześniej nawet faza taka zimno-drewnianego jakiegoś grodu.
3: Na przykład przy, nie wiem, lokacji miasta, czy nawet jeszcze przed?
2: Przy lokacji miasta mielibyśmy inwestycję tą taką

0: odmienną. To by
1: musiało być jeszcze przed.
0: Tak, tam to musiało być przed, tym bardziej, że znajdujemy takie ułamki ceramiki wczesno-średniowiecznej, coś, co ma analogię w znaleziskach w Podegrodziu, gdzie nadmieniam, tam naukowcy uważali, że był pierwotny Sącz, właśnie ten wczesno-średniowieczny. Bardzo podobne znaleziska mamy na zamku w Sączu.
2: A skupmy się na tym, co jest teraz. Na ile realna jest odbudowa tego zamku?
0: Teraz jesteśmy w fazie planu ogólnego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ od 70 lat my mamy na wzgórzu zamkowym trwałą ruinę i tak to też jest przeznaczone w planie miejscowym. Żeby odbudować zamek w takiej wersji pełnej, jak chcemy, musi być zmieniony najpierw plan ogólny Starego Miasta i w oparciu o ten plan miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dopiero na tej podstawie można ogłaszać przetargi na wykonanie projektu budowlanego. Jeśli chodzi o plan ogólny, to jest już on na ukończeniu. Ma być głosowany przez Radę Miasta gdzieś około lipca tego roku, więc to nam przyspieszy sprawę. Po jego uchwaleniu będzie można przystąpić do zmiany tego miejscowego planu.
2: A jakie są koszty? Mogą być.
0: Kosztorys wykonawcy dokumentacji koncepcyjnej opiewa na 44 miliony złotych. Przy czym to jest tak podzielone, że od strony Dunajca musimy mieć mur oporowy taki do wieży i to

kosztorys wykonawcy dokumentacji koncepcyjnej opiewa na 44 miliony złotych. Przy czym to jest tak podzielone, że od strony Dunajca musimy mieć mur oporowy taki do wieży i to

0: koszt 8 milionów i utwardzenie terenu, dziedziniec zamkowy, pozostała kwota.
1: Możemy o jakichś konkretnych datach mówić?
0: Myślę, że wszystko jest uzależnione od tych prac planistycznych i od wykonania projektu budowlanego, bo w momencie, kiedy uzyskamy już pozwolenie na budowę, to będziemy mogli aplikować w taki profesjonalny sposób o środki, ponieważ tylko projekty, które dysponują już pozwoleniem na budowę, przykładowo z programu Phoenix, osiągają dobrą punktację i uzyskują dofinansowanie.
2: Ale nie możemy mieć
0: No nie, myślę, że to jest dużo wcześniejszy horyzont czasowy. Zmiana planu miejscowego, no to tu musimy wiedzieć, że gospodarzem tego tematu jest Urząd Miasta, więc na ile to wszystko będzie możliwe, uzgodnienia będą wypełnione, więc to jest okres 6-12 miesięcy, no i kwestia samego projektu budowlanego, no to jest pewnie około roku kolejnego. I po tym czasie będziemy mieć już pełną dokumentację do inwestycji.
3: Mówił prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Jarosław Suwała. Odbudowa może kosztować nawet 40 milionów złotych. Za niecałe 3 miesiące ruszy największy festiwal teatralno-muzyczny w Nowym Sączu i regionie. Chodzi o Sądecką Jesień Kulturalną. W repertuarze dużo spektakli, ale też koncertów. O szczegółach opowiedziała mi Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
4: W tym roku obchodzimy już 6. edycję Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, która została rozszerzona po koncerty dzięki temu, że mamy nowy amfiteatr w Nowym Sączu, który się cieszy bardzo dużą popularnością. Jest to największe wydarzenie kulturalne w regionie, gdzie mamy oprócz koncertów, amfiteatrze, tak jak już wspomniałam, spektakl teatralny w Miejskim Ośrodku Kultury. W

0: Wygniatowski, Marcin Wyrostek wraz z orkiestrą Karpatia Symfonia. Będzie to koncert inauguracyjny całej Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, który się rozpocznie 4 września w piątek. Następnie mamy hip-hopowe brzmienia Kali, Sarius i Kartki, które odbędzie się kolejnego dnia w piątek. Zapraszamy młodych fanów tej muzyki. Kolejnym koncertem będzie to koncert zespołu Fil 11 września. Powrócą oni do Nowego Sącza. Cieszy się również popularnością w sprzedaży. Zapraszam do zakupu biletów.
1: I to też będzie jakby część obchodów 20-lecia tego zespołu, tak?
0: Tak, dokładnie tak.
1: Będziemy mogli usłyszeć piosenki z całej kariery, z całej twórczości.
0: Dokładnie tak. Mamy również 12 września zespół Perfect z wyjątkowym głosem Łukasza Drapały. Wieczór pełen kultowych przebojów i muzycznych wspomnień. 13 września zapraszamy na koncert Mateusza Ziółko i Libera. Będzie to długi koncert, ponieważ Mateusz wystąpi sam. Kolejno wspólnie z Liberem zaśpiewają kilka utworów i po przerwie Liber wystąpi ze swoimi utworami. I tutaj również koncert Mateusza Ziółki będzie trasą koncertową, którą zaplanował na ten rok z okazji 40 urodzin. Pierwszy raz w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 18 września będziemy grać muzykę taneczną w wykonaniu Sibula. 19 września powracamy z regionalną muzyką, jak w ubiegłym roku. Wieczór pełen tańca, prawdziwych góralskich obrzędów pod tytułem Sądeckie granie i tańcowanie, tradycyjne kiszenie kapusty. Udział w tym przedsięwzięciu weźmie zespół regionalny Sądeczanie wraz z towarzyszącymi zespołami.
1: To taka nowość, od której w zeszłym roku żeście zapoczątkowali to wy jako organizatorzy. Czy było zainteresowanie? Cieszyło się to popularnością?
0: Było ogromne zainteresowanie. Przewyższyło tak naprawdę nasze oczekiwania. Nawet w dniu koncertu osoby, które przychodziły na plec zabaw i w ogóle skorzystać z całej infrastruktury Amfiteatru i Parku Strzeleckiego, dokupowały bilety, bo tak fantastycznie tam się dużo działo. Łącznie z przejazdem bryczek po Nowym Sączu, także cieszyło się to ogromną popularnością, dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy to kontynuować.
1: Troszkę w innym wydaniu, w innej wersji będzie inny obrząd, tak?
0: Tak, tak, tak. W zeszłym roku było to wesele lachowskie, w tym roku mamy kieszenie kapusty.
1: I to będzie jeden z ostatnich wydarzeń,
0: ale
1: tak?
0: Już mogę teraz powiedzieć, że mamy przygotowaną jeszcze jedną niespodziankę muzyczną, którą chcemy zaprezentować mieszkańcom.
1: Okej, to w takim razie pewnie czekamy z niecierpliwością, ale to Sądecka Jesień Kulturalna to nie tylko amfiteatr, bo też sporo będzie działo się w Miejskim Ośrodku Kultury. Tam jak zwykle teatry.
0: Teatry z całej Polski, Kapitol, Kwadrat, Potem Otem. Również powraca na deski Teatr Witkacego, szeroka gama spektakli i zapraszamy do zakupu biletów, ponieważ już naprawdę zostało ich niewiele.
1: Czy Sądecka Jesień Kulturalna cieszy się zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu?
0: Cieszy się. Głównie oczywiście spektakle, ludzie są spragnieni, jak widzimy po zainteresowaniu właśnie tych spektakli. No niestety Miejski Ośrodek Kultury ma swoje ograniczenia w pomieszczeniu widzów na jednej sali, dlatego też każdego roku przygotowujemy jeden spektakl w dwóch różnych godzinach, aby jak najwięcej osób mogło go obejrzeć.
1: Mhm. I też Teatr Robotniczy wystąpi
0: podczas
1: Sądeckiej Jesieni Kulturalnej,
0: oczywiście.
1: Czyli nasi
0: tym
1: ludzie.
0: Tak, nasi tutaj wspaniali aktorzy. W tym roku również właśnie będą inauguracją w Miejskim Ośrodku Kultury. Zazwyczaj był to spektakl kończący jesień w ośrodku. Tym razem będzie to premierowa odsłona na początku września.
1: No to zapraszamy w takim razie na Sądecką.
0: Ach, jeszcze jedno.
1: Jeszcze niespodzianka jakaś?
0: Jeszcze niespodzianka. Mamy również teatr zewnętrzny, który będzie grany przy zamku, przy ruinach zamku. Teatr tej ziemi, Janosik, Przebudzenie.
1: Sądecka Jesień Kulturalna.

0: Muzeum Ziemi Sądeckiej, Urzędu Marszałkowskiego, z programu mecenatu Małopolski, za wsparcie między innymi właśnie dzięki nim powstaje to dziwowisko. Oczywiście dziękujemy również panu dyrektorowi Zarychowi i miejskiemu Małopolskiemu Centrum Kultury Sochu. Tak, za ogromne wsparcie, między innymi na w sali baletowej.
1: Jak króciutko jeszcze tylko dodam, właśnie jak Natalia wspomniała, jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Marszałkowskiemu, że wspiera produkcję Oryny. Ja bym był bardzo wdzięczny, gdyby pan dyrektor Dariusz Gawęda od siebie może kilka słów, gdyby pan dyrektor był tak dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, przed momentem widzieliśmy urywek przedstawienia, który już niedługo będzie miał swoją premierę, a następnie będzie na festiwalu pokazana cała sztuka w miasteczku galicyjskim w Skansenie, tutaj w Nowym Sączu. No ja jestem pod wrażeniem, nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł zobaczyć całe to przedsięwzięcie. Szanowni państwo, jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, organu założycielskiego prowadzącego dwie instytucje tutaj nowosądeckie, jestem bardzo szczęśliwy, że dyrektorzy tak dobrze współpracują ze sobą, ale przede wszystkim też ze stowarzyszeniami, przyciągają niejako tutaj do siebie kulturę. Dziękuję panowie dyrektorzy, o to właśnie chodzi. Tak jak było powiedziane,

0: fundacja została wsparta dofinansowaniem z programu Mecenat Małopolski. W tym roku, w poprzednim do przedstawienia innego również. W tym roku to jest kwota 25 tysięcy. Przepraszam teraz, ale muszę pewne techniczne rzeczy również jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego tutaj powiedzieć, które są istotne generalnie dla Sądecczyzny. Wsparcie dla całego regionu sądeckiego w tegorocznym mecenacie to 487 tysięcy na realizację 27 projektów, w tym powiecie nowosądeckim 277 tysięcy, było 16 dotacji oraz w samym Nowym Sączu 210 tysięcy, 11 dotacji. Wsparcie w ubiegłym roku globalnie z wszystkich konkursów, wszystkich zadań, małych grantów wyniosło ponad 2 miliony 115 tysięcy 900 zł dla wsparcia 75 projektów globalnie dla Nowosądecczyzny, więc myślę, to podkreśla generalnie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego dla wszystkich inicjatyw, w tym również dla fundacji. Myślę, że ta polityka dalej będzie utrzymana, będziemy się mogli cieszyć takimi rzeczami, jak właśnie przed momentem widzieliśmy urywek. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. Ja chciałbym jeszcze poprosić szczególne osoby dla nas i dla fundacji, dla Teatru Tej Ziemi, dla naszej idei. Dwóch panów dyrektorów, pozwolę sobie po kolei, pan dyrektor Robert Ślusarek. Otwartość nieprawdopodobna. Szanowni Państwo, gdyby nie otwartość i Muzeum Ziemi Sądeckiej i Sokoła, nie bylibyśmy w stanie nic stworzyć. Więc bardzo, panie dyrektorze, dziękujemy. Czy pan dyrektor zechciałby zabrać głos, kilka słów?
2: Tak. Szanowni Państwo, ja serdecznie chcę podziękować Fundacji Teatrowi Tej Ziemi za tą właśnie otwartość, o której pan Szymon mówił. To jest też niezwykła ekipa i tak naprawdę zarząd, z którym się wspaniale współpracuje, teatru i jakby również wspaniałych aktorów, którzy tak naprawdę wzmacniają nasz program merytoryczny Muzeum w tym sezonie. My od przecież przynajmniej 3 lat współpracujemy wspólnie przy realizacji różnych przedsięwzięć, także tych artystycznych. Państwo spotykają się w miasteczku galicyjskim, także w skansenie, które stanowi taki naturalny jakby przekaz do właśnie tych inscenizacji, interakcji z publicznością, które są wyjątkowym wyzwaniem i też jest to dla nas zaszczyt, że możemy Państwa gościć, ale także i gości, którzy przybywają właśnie specjalnie przekonani, że zobaczą w tych okolicznościach skansenu, jak również i miasteczka, coś wyjątkowego. I tym wyjątkowym inscenizacją jest właśnie ta historia Oryny, Pawliszanki, która się świetnie wpisuje w krajobraz i miasteczka, jako właśnie miasteczka, czyli Tylicza, ale także i cała aura zabudowy skansenu sądeckiego, które stanowi naturalną scenografię dla Państwa realizacji. To jest wielki zaszczyt. Mam nadzieję, że ten projekt będziemy nadal kontynuować z dużymi sukcesami, a to gwarantuje tak naprawdę naszej instytucji dużą frekwencję, jak również i program, który jest niekonwencjonalny, niezwiązany w pełni jakby z realizacjami muzealnymi stricte, ale także artystycznymi. Za to serdecznie Państwu dziękuję.
1: I jeszcze, szanowni Państwo, poprosiłbym o głos pana dyrektora Zarycha, Andrzeja. Ja muszę to powiedzieć, nigdy, panie dyrektorze, nie miałem okazji tego powiedzieć. Sokół jest naszym domem produkcyjnym i jest to naprawdę dla nas wielki dar, że możemy tworzyć w tych przestrzeniach, bo tak to bylibyśmy bezdomni, bez własnej lokacji. Dlatego, panie dyrektorze, serdecznie dziękujemy, naprawdę. To jest dla nas niesamowite, że mamy miejsce, gdzie możemy działać. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo za te ciepłe słowa. No i jestem naprawdę dumny z tego, że w Sokole udało się przytulić Teatr Tej Ziemi. Ja tak chodziłem korytarzami, oglądałem próby czasami, podpatrywałem Was przez drzwi. I byłem niesamowicie ciekaw, co z tego wyjdzie, bo jak się widzi tylko pewne elementy układanki, no to wiadomo, że nie ma się obrazu całości. Dzisiaj tylko fragment zobaczyłem, ale już mam ogląd całości i przestaję być zazdrosny, że premiera nie będzie w Sokole, tylko gdzie indziej, bo wiem, że powinna być zupełnie gdzie indziej i bardzo się z tego cieszę. No i zapraszam do kolejnych projektów, które mam nadzieję wspólnie wszyscy będziemy robić.
4: Oryna Czarownica to nasze trzecie dziwowisko, o powodach, dla których sięgamy właśnie po...

0: do tej właśnie postaci opowie nam współtwórca Szymon Budzyk.
1: Strażnik opowieści.
2: Ja muszę Państwu nadać pełny kontekst, znaczy muszę zacząć od początku, skąd w ogóle pomysł na Teatr tej Ziemi, na Sądecczyźnie i skąd pomysł na nasze dziwowiska i jak wychwytujemy tematy. Pierwszym dziwowiskiem był Janosik Przebudzenie, gdzie historyczna ziemia sądecka, gdy zobaczyliśmy na mapę, zahaczyła o Słowację. I to był taki pierwszy punkt do poszukiwania, jaka postać, jaki bohater rozlewa się swoją legendą na ten teren. I padło na Janosika. Później Burza nad Popradem, gdzie bohaterem jest tak naprawdę upadłe rzemiosło, nie rzemiosło, pomocy. Flisactwo jest rzemiosłem, nie było rzemiosłem.
3: Profesją,
2: upadłym zawodem i tak naprawdę ono jest punktem wyjścia i bohaterem. I doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy kobiety w tym całym towarzystwie, prawda? Jakby Mateusz się uśmiecha do mnie, że może nie, ale tak, bardzo potrzebowaliśmy kobiety. I Oryna też jest geograficznie troszkę z innego punktu. Jak zobaczymy, mamy Janosika, który jest gdzieś jakby nad pełnym terytorium, później mamy Piwniczną, która jest jakby bardziej skupiona i teraz mamy Tylicz. No ona jest po prostu piękną opowieścią. Ja jakby nie chcę się rozwodzić na temat samej Oryny. Ja zapraszam bardzo serdecznie na to dziwowisko. To jest niezwykła historia o empatii przede wszystkim i która ma za zadanie empatię w nas budzić. I mam nadzieję, że nam się to uda i nam się to udało, więc zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie.
0: Historię tej opowieści już od lat dokumentuje pan Janusz Kieblerz. Panie Januszu, czy może nam pan powiedzieć kilka słów, dlaczego zajmuje się pan tak bardzo mocno tym tematem? Witam
4: serdecznie. Jest nam bardzo miło, że Oryna doczekała się tak pięknego dziwowiska. Każdy mieszkaniec Tylicza pewnie będzie zachwycony tą historią. A tak naprawdę zaczęło się od tego, że słuchajcie Państwo, 250 lat ta historia przetrwała w legendzie. To była legenda powtarzana przez mieszkańców Tylicza, ale nikt nie pomyślał, że to była prawda. Ja tutaj mam ze sobą księgę sądową miasta Tylicza. Na wielu stronach jest opisana historia Oryny. Pierwszą, można powiedzieć, taką pisemną wzmiankę już jako legendy dokonała pani Mokrzycka, bibliotekarka z Tylicza, później córka Basia Zwolennik, przewodnik po Muzeum Tylickiej Świętej Pamięci, upiększyła tą legendę i gdy byłem w komitecie organizacyjnym obchody 650-lecia Tylicza z panem Januszem Ciskiem, organizowaliśmy wystawę dokumentów i dotarliśmy do dokumentów w Archiwum Narodowym w Krakowie na ulicy Siennej i proszę zobaczyć, to jest efekt. To są księgi sądowa, księga notarialna od 1633 roku. Wiemy, co się działo w Tyliczu codziennie. I jak zacząłem analizować, tak szczerze powiem, to stworzyłem taki szlak historyczny z ratusza na Szubienicę i opisałem chyba 7 spraw, które zakończyły się śmiercią, jak prowadzono skazańców z ratusza na Szubienicę, więc zagłębiłem się w historię Oryny, co prawda bardzo trudna sprawa, ponieważ to pismo w 1773 roku no, było troszkę inne i słownictwo było inne, bo to był język taki bardzo specyficzny, mieszczan muszyńsko-tylickich, słuchany i spotykany tylko w tych dwóch miastach. No i zacząłem się zagłębiać w historię Oryny. Okazało się, że powstała bardzo fajna opowieść. Tą opowieść opowiadam w dniu dzisiejszego w Muzeum Tylickim, kiedy oprowadzam, pokazujemy dokumenty. No i tak to można powiedzieć, dotarłem tutaj do pana Szymona, czyż pan Szymon do mnie i powstała niesamowicie ciekawa, mam nadzieję, historia, opowieść i będzie
2: oparta
4: to
2: na faktach.
4: Zgadza się.
0: Proszę Państwa, Karolina Fortuna, czyli nasza tytułowa Orynejka. Karolino, opowiedz pokrótce, czym dla Ciebie jest ta postać?
5: Dla mnie postać Oryny jest archetypem kobiety niekoniecznie rozumianej,

0: niekoniecznie lubianej, która sięga do wiedzy, czy emocji, czy świadomości, o której może nawet my dziś na co dzień zapominamy, jest w połączeniu bardzo pięknym z naturą i z sobą samą i ma odwagę bycia sobą. Oczywiście księgi muszyńskie i wszystkie dokumenty, absolutnie nie ma tutaj wątpliwości, że opisują historię ofiary, natomiast dla mnie to jest historia odwagi i ta postać uczy też mnie odwagi w byciu sobą i mam nadzieję, że uda mi się przekazać taki właśnie element, pierwiastek naszym widzom, naszym widzkom i naszym widzom.
1: Nasze dziwowiska współtworzy z nami artystka wizualna Alicja Gołyźniak. Naturalność, prostota i redukcja. To trzy filary to ja. Twojej pracy.
2: Tak, dzień dobry Państwu. Zgadza się, w dziwowiskach, w pracy nad scenografią, kostiumami, rekwizytami ważne jest dla mnie dążenie do esencji, do operowania pewną zrozumiałą, czystą, jasną symboliką, zarówno uniwersalną, jak i wywodzącą się z naszej lokalności, z karpackości. Nie chodzi jednak o jakieś kopiowanie zdobnictwa, ale o wyciąganie pewnych elementów, które potem konstruujemy w spójny język sceniczny, ponadczasowy, uniwersalny, oparty też na takich zakorzenionych w nas archetypach. Ważne są kolory, formy, geometria zaczerpnięta z natury, okrąg, który jest jakby bardzo ważny dla Teatru tej Ziemi. Natura, przyroda, żywioły, które są odwieczną inspiracją i to wszystko w jednej fuzji chcemy

naszej lokalności, skarpackości. Nie chodzi jednak o jakieś kopiowanie zdobnictwa, ale o wyciąganie pewnych elementów, które potem konstruujemy w spójny język sceniczny, ponadczasowy, uniwersalny, oparty też na takich zakorzenionych w nas archetypach. Ważne są kolory, formy, geometria zaczerpnięta z natury, okrąg, który jest jakby bardzo ważny dla Teatru tej Ziemi. Natura, przyroda, żywioły, które są odwieczną inspiracją, i to wszystko w jednej fuzji chcemy.

0: koncerty, spacery etnograficzne. Wszystko odbywa się pod jednym hasłem wspólnym, w rytmie natury. W rytmie natury to nas prowadzi. Pokażemy, tak jak wspomniała Natalia, wszystkie nasze dziwowiska, czyli także Janosika Przebudzenie oraz Burzę nad Popradem. Swoje spektakle ponadto pokażą Stowarzyszenie Kobieca Transmisja wraz z Teatrem Eloe, Kinga Kowalska, Masza Winiarska, Mateusz Trębaczowski, wielu, wielu innych artystów, których teraz tu nie wymienię. Szymon teraz wchodzi.
1: Ważnym elementem festiwalu jest też organizowana przez nas międzynarodowa rezydencja. Naszymi gośćmi specjalnymi będzie Floyd Favell z narodu Cree, rdzenny Amerykanin z Kanady, badacz, teoretyk teatru, wykładowca, uczeń Jerzego Grotowskiego oraz Ewa Benesz, aktorka, performerka, tłumaczka, również związana z Teatrem Laboratorium. Zapraszamy bardzo serdecznie na przedstawienie autorstwa Floyda Sweet Cherry Wine. Można sprawdzić w programie, kiedy się odbywa, bodajże w sobotę 20 czerwca.
0: Tak, jest to naprawdę unikalna rzecz. Bardzo się cieszymy, że Floyd, którego mieliśmy okazję poznać w zeszłym roku w Kanadzie, przybywa do nas tutaj i będzie poszukiwał inspiracji właśnie na terenie skansenu, który jakże nas oczarował. Ale wracając do koncertów, bo chciałabym o nich kilka słów. A więc chór Cantores Carvatiani, znany w większości sądeczan i nie tylko, zespół z Żywca Sójki z wspaniałymi pieśniami, no i nasza gwiazda, wielka gwiazda, która otwiera festiwal, raniutko otwierają maleńkie dzieci spektaklem dla najnajów, a wieczorem koncert Górala, który jak wiemy, albo będziemy tego doznawać, łączy dawne brzmienia z elektroniką. Wydarzeń jest więcej, wszystkich ich nie wymienimy.
2: Festiwal Teatru Tej Ziemi już od 18 do 21 czerwca w Nowym Sączu. A teraz o nietypowej sali lekcyjnej. Zamieniła się ona w małe kino. Są tam fotele kinowe, projektory, plakaty promujące różne filmy, no a taką salę znajdziemy w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu. Stworzył ją i opowiedział nam o niej dyrektor szkoły Bogusław Kołcz.
3: Ta sala powstawała z pomysłu, który miał uczniów trochę rozbudzić kulturalnie, teatralnie i filmowo. I początkowo planowaliśmy tutaj wyświetlać tylko filmy czy fragmenty filmów, a z czasem dzięki moim kontaktom z Sokołem, z Heliosem udało się pozyskać takie, powiedzmy, że już oddawane do likwidacji stare fotele kinowe. I stworzyliśmy tutaj namiastkę sali kinowej w szkole z ekranem, z zasłonami, które się zasłaniają po wejściu do środka, z przyciemnionymi oknami, ale przede wszystkim z tym, co zapełnia nasze ściany i właściwie każdą wolną przestrzeń, czyli z czasem tutaj zagęszczaliśmy to pomieszczenie o zdobywane przeze mnie rekwizyty związane z filmem, takim już trochę starym kinem, bo są tutaj i projektory filmowe, które już dzisiaj wyszły z użytku, a moje pokolenie pamięta, że kiedyś w szkołach takie projektory były, albo przyjeżdżali różni tacy obwoźni filmowcy czy przedstawiciele kin, którzy ten aparat rozkładali w szkole i taki charakterystyczny, terkoczący dźwięk przesuwanej taśmy, a wcześniej zakładanej w takim labiryncie różnych krążków i przekładni na tym projektorze, więc ten terkoczący dźwięk do dzisiaj nam pozostał. Zresztą często puszczam młodzieży taki film, który stał się również charakterystycznym motywem przy wejściu do tej sali, film Cinema Paradiso, pokazujący miłość małego chłopca, zresztą wychowanego przez operatora kinowego, miłość małego chłopca do kina zgodnie z tytułem filmu. I ten chłopiec właśnie wychował się przy takich dawnych taśmach filmowych, celuloidowych, które sam nawijał na stary projektor i jeździł jeszcze z takimi dużymi rolkami tych taśm do różnych kin, gdzie odbywały się seanse.

Dzisiaj wszystko jest cyfrowe, nie mamy takich dużych taśm ze slajdami podzielonymi na klatki filmowe. To wszystko już odeszło do lamusa, ale dzięki temu mogą jeszcze zobaczyć, jak w ogóle kino się tworzyło, jak powstawało. Niestety historia kina dzisiaj już jest czymś zupełnie zapomnianym. Uczniowie, jak wchodzą do tej sali, to są atakowani różnego rodzaju wizerunkami, portretami popularnych gwiazd, można powiedzieć ikon kina, takich jak Marilyn Monroe, jak Audrey Hepburn, jak John Wayne, jak Charlie Chaplin. Niektórym z uczniów te nazwiska coś mówią, ale jak pytam na przykład, czy potrafią wymienić jakieś tytuły ich filmów, albo czy potrafią powiedzieć, o czym są te filmy, albo czy w ogóle oglądali, no to już jest cisza. Czyli dochodzimy do właśnie takich paradoksów, że dzisiaj nasi uczniowie w szkole praktycznie historii kina nie znają, a rzadko, co prawda, ale gdzieś tam na różnych kanałach filmowych czasem pojawiają się westerny, czasem się pojawiają właśnie filmy.

0: program ogólnopolski Barwy Epok i wprowadziłem tam bardzo dużo kontekstów teatralnych i filmowych. I oczywiście te arcydzieła polskiego kina dzisiaj traktowane są nawet w programach nauczania jak lektury obowiązkowej. Takie nazwiska jak Wajda, takie nazwiska jak Kieślowski, jak Zbigniew Rybczyński, laureat Oscara, gdzieś tam się w programach przewijają, no ale niestety w szkole jest jak jest, nauczyciele albo nie mają sprzętu, albo nie mają przygotowania, albo nie mają pasji, albo nie mają czasu, więc w naszej szkole wprowadziliśmy tutaj coś, czego nie ma nigdzie indziej, czyli warsztaty teatralne i filmowe i na specjalnych dodatkowych zajęciach języka polskiego rozszerzonego prowadzę takie dodatkowe zajęcia i z wielką satysfakcją muszę stwierdzić, że moi absolwenci na przykład po latach dziękują mi, że u nas w szkole dowiedzieli się, kto to jest Krzysztof Kieślowski, że ja pokazałem im, że kino psychologiczne, że kino symboliczne może być atrakcyjne, nie tylko film sensacyjny, przygodowy, czy jakaś komedia romantyczna. Więc zachwyciłem ich Kieślowskim, zachwyciłem ich Siekierezadą. Według Edwarda Stachury pokazałem im Popiół i Diament Andrzeja Wajdy. No i problem oczywiście jest taki, że trzeba na to znaleźć czas, bo taki film często nie jest możliwy do pokazania na jednej czy na dwóch godzinach lekcyjnych, więc trzeba przez dwa czy trzy tygodnie oglądać jakiś seans i po pierwsze, a po drugie no, trzeba w czasie oglądania robić stop klatki, trzeba omawiać jakiś fragment, trzeba pokazywać tworzywo filmu, język filmu, nie tylko omawiać treść, ale również zdjęcia, również scenografię. Jak mówimy na przykład o filmach Wojciecha Jerzego Hasa i oglądamy pierwszą wersję Lalki, no to tam akurat istotną rolę odgrywa scenografia w filmie i na to zwracamy uwagę. Jak oglądamy filmy Kieślowskiego, no to patrzymy na zdjęcia, to mówimy o muzyce Zbigniewa Preissnera, to zastanawiamy się nad symboliką i nad scenariuszem Piesiewicza i Kieślowskiego, więc takie elementy są istotne, ale w tej sali jest też, proszę zobaczyć, bardzo dużo takich filmowych gadżetów, które czasem przywożę z różnych wycieczek, a warto dodać, że byłem z naszą młodzieżą dwa razy w Hollywood, więc widzieliśmy wszystko od środka i Teatr Kodaka, gdzie są wręczane Oscary i gwiazdy i na chodniku z odciskami też największych sław kina. No i przywieźliśmy też z Hollywood klapsy filmowe i przywieźliśmy statuetki Oscara.
1: Właśnie miałem o tą statuetkę pytać, która przed nami.
0: Tak, tak. Z tych statuetek Oscara jest w sieci i teraz w różnych sklepach sporo. Najczęściej one nie są wiernym odtworzeniem tych statuetek, dlatego że statuetka Oscara jest znakiem zastrzeżonym. W ogóle nie wolno nawet używać słowa Oscar, tylko Nagroda Akademii. Natomiast my tutaj mamy dla celów dydaktycznych taką statuetkę gipsową, odtworzoną według tej prawdziwej, co można porównać na zdjęciach autentycznych Oscarów, bo był u nas na przykład na lekcjach w tej sali Zbigniew Rybczyński, laureat Oscara za film animowany i wybitny dzisiaj twórca wideoklipów i filmów dokumentalnych i filmów takich eksperymentalnych, więc możemy porównać na jego zdjęciu Oscara, że ten Oscar oryginalny trzyma miecz, prawda? A te wszystkie Oscary do zabawy gdzieś sprzedawane w sklepach mają wieniec laurowy albo gwiazdę. Więc jak tutaj przychodzą uczniowie do tej sali, to jedną z pierwszych takich satysfakcji dla nich jest możliwość zapozowania z Oscarem w ręku. Potem mogą sobie zrobić zdjęcie przy różnego rodzaju banerach gwiazd filmowych. Potem stają przy masce Charlie'ego Chaplina, nakładają ją na głowę, potem Zastanawiamy się, do czego właściwie

0: służy to uderzenie klapsu przy odpowiednich ujęciach, potem oglądają taśmy filmowe, potem przymierzają na przykład pas i kapelusz szeryfa z westernów i to wszystko są takie wprowadzenia do kina, które oczywiście mają ich zachęcić do tego magicznego świata. Zresztą my mamy w szkole w każdej sali lekcyjnej monitory interaktywne i młodzież może, czy dzieci mogą w każdej sali oglądać coś na dużym ekranie, ale jak przychodzą tutaj, to jest to dla nich zupełnie taki inny czarodziejski świat, dlatego że widzą opuszczany ekran, że widzą, że ja wyciągam pudełka z płytami DVD. Dzisiaj niestety z ubolewaniem już stwierdzam, że tak jak kiedyś wideo za moich czasów odeszło do lamusa, tak teraz już nawet płyty DVD odchodzą i niektórzy uczniowie nawet nie mają DVD w domu, bo jeżeli w ogóle korzystają z płytek, to je wkładają do dysku przenośnego w komputerze albo po prostu szukają filmów w sieci. Więc nawet te dawne płytki, które jeszcze zawierały opis filmu i czasem były jeszcze wkładane do książek, a te książki informowały o filmach, więc to też już odchodzi w cień. No i my staramy się jeszcze z tych dawnych płytek DVD tutaj młodzieży puszczać filmy, których albo na co dzień nikt by im nie polecił, albo które wydaje się, że będą nudne, bo są stare, a potrafią ich zauroczyć. Dla mnie to jest wielka satysfakcja, jak pokazuję naszej młodzieży czy dzieciom jakieś filmy, które zupełnie niczym by ich nie zainteresowały, a oni przy oglądaniu ze mną stwierdzają, że z wielką przyjemnością da się to oglądać. I tutaj jest na przykład film z lat 50., który nazywa się W samo południe, taki można powiedzieć klasyczny western, bo z tego filmu pochodzi między innymi właśnie ten plakat Garego Coopera, który idzie na tle tytułu Solidarność, prawda, i mówi, że w samo południe będziemy zmieniać Polskę. I młodzież ma okazję ten western na przykład zobaczyć i dochodzi do wniosku, że bohater tego filmu to jest taki typowy bohater romantyczny, przeżywający rozterki, dylematy, który musi wybrać między szczęściem osobistym a poświęceniem się dla innych i taki stróż prawa. No i to im się zaczyna podobać. I jeszcze wspaniała muzyka Dimitri Tiomkina. W podobny sposób młodzież reaguje na przykład jak ogląda taką klasyczną komedię Rzymskie wakacje z Audrey Hepburn i ta Audrey tam jest taką jakby ich rówieśnicą, która chce się wyrwać ze swojego pancerza księżniczki i stać się normalną dziewczyną i podróżuje nierozpoznana po Rzymie i przeżywa wiele zaskakujących przygód, więc okazuje się, że ten stary film jest też czarujący i uroczy. Jeszcze lepiej odbierają Casablanca, prawda, też taki kultowy film z 1942 roku i ta Casablanca też w wersji czarno-białej pokazuje wielkie romantyczne dylematy pary bohaterów granych przez Ingrid Bergman i Humphreya Bogarta. Dzisiaj prawie nikt nie ogląda Casablanki, nikt nie zna Casablanki, a nasi uczniowie właśnie potrafią cytować takie znane powiedzenia z tej Casablanki w rodzaju to jest początek dobrej przyjaźni albo tyle jest lokali na całym świecie i dlaczego musiała właśnie przyjść do mnie. No i oczywiście rozterki Humphreya Bogarta, czyli Ricka, który nie wie dlaczego został porzucony przez piękną Ilze czy Elze, a ta z kolei nie chce wyjawić, że jest rozdarta między ukochanym a mężem, który nagle okazał się żywy i wraca z obozu. Więc te filmy tutaj w tej sali filmowej nabierają innego sensu. Ja nawet zauważam, że jak powiem młodzieży, żeby obejrzała coś w domu, to nie zawsze można to wyegzekwować. A jeżeli siedzimy tutaj razem i na przykład puszczę im Ziemię Obiecaną, to oni stwierdzają, że to jest fascynujący film, że dzisiaj wydaje się długi, że dzisiaj się wydaje w domu, że jest to coś przestarzałego, jakaś ramota, a jak oglądamy wspólnie, to ich to wciąga, prawda?
1: Panie dyrektorze, czego zatem życzyć na przyszłość dla tej sali?
0: Życzyć, żeby po pierwsze, tak jak Czesław Miłosz marzył kiedyś, żeby książki były na półkach, to życzyć, żeby filmy nadal były na półkach, nie tylko w sieci, ale żeby również były gdzieś tam na półkach wkładane w książki albo trzymane w tych dawnych pudełkach po to, żeby można było w odpowiednim momencie jeszcze na jakimś sprzęcie, który się w domu zachował, żeby można było je uruchomić. Nie wiem, czy na przykład pan mi uwierzy, że ja teraz, bojąc się, że za jakiś czas już nie będzie czy na czym odtworzyć tych tysięcy filmów DVD, które zgromadziłem w swojej kolekcji, że ja kupiłem już na zaś 4 magnetowidy czy odtwarzacze DVD, prawda, żeby je mieć pod ręką, bo może się okazać, że nigdzie już za 4 czy 5 lat ich nie kupię.
1: Żeby pokazać młodym te filmy, które pan ma teraz na DVD.
0: Żeby można było jeszcze te płytki odtworzyć, bo są takie filmy na płytkach DVD, których nie odnajdzie się w streamingu, albo trzeba płacić tam dodatkowo, żeby to uruchomić, albo nie ma ich z lektorem polskim, czy nie ma napisów, więc na tych płytkach DVD jeszcze są dostępne. A poza tym, tak jak mówię, no tak to jest też z książkami, że można książkę poznać w audiobooku, można książkę sobie gdzieś tam przerzucać na ekranie tableta.
2: O sali kinowej w swojej szkole opowiedział nam dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Nowym Sączu Bogusław Kołcz.
3: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduchy, zapraszam. Z nowego parku rekreacyjno-edukacyjnego mogą korzystać już mieszkańcy Starego Sącza i turyści. Takie miejsce powstało na Miejskiej Górze obok Leśnego Molo. Park składa się z kilku stref, dzięki którym można poznawać przyrodę, historię i naturę, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
4: Przede wszystkim jest to strefa rekreacji, wypoczynku, edukacji, nauki. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Przeznaczona jest dla całych rodzin, oczywiście największym takim naciskiem na dzieci. Jest to polana w lesie, której zastosowaliśmy w niektórych przypadkach nowe technologie, ale po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę, bardziej dotknąć. Dlatego jest to miejsce, które wpisuje się w strategię zagospodarowania Miejskiej Góry, tego kompleksu rekreacyjnego, który można powiedzieć, od 8 lat już tak bardzo intensywnie inwestujemy w bezpośredniej bliskości centrum Starego Sącza, jako uzupełnienie atrakcji turystycznej, którą zdecydowanie jest ta historyczna zabudowa, klasztor sióstr Klarysek, ale tutaj otwieramy nowy obszar spędzania czasu, otwieramy również takie dopełnienie możliwości, więc strefa zmysłów, strefa taka, która pozwala dotykiem, pozwala dźwiękiem, słuchem, pozwala wzrokiem otwierać się na otaczającą przyrodę i nowe doznania. To jest czwarty etap, można powiedzieć. Pierwszy etap to był taki bardzo taki mały punkt widokowy, drugi etap to były ścieżki biegowo-rowerowe na Miejskiej Górze, 5 km ścieżek. I trzeci etap to była budowa Leśnego Mola, które stało się absolutnym hitem Starego Sącza, a w tej chwili właśnie Orbisfera plus takie jeszcze towarzyszące, w tej chwili już będące w fazie końcowej, elementy właśnie takiego miejsc integracji i schronu przeciwdeszczowego. To wszystko stwarza, że Miejska Góra staje się takim miejscem, gdzie można spędzić wiele godzin, szczególnie właśnie, jeżeli się jest w rodzinie, w gronie przyjaciół, w gronie z dziećmi i żeby to wszystko w jakiś sposób, ten czas spędzany na łonie natury, w ciszy, takim bardzo niekomercyjnym obszarze, żeby dawał wiele takiej radości i satysfakcji. Jeżeli chodzi o inwestycję samej Orbisfery, ona kosztowała niewiele ponad 2 700 000. 80% z tej kwoty to środki z programu Interreg Polska-Słowacja. Jest to kolejny nasz projekt, który realizowaliśmy z tego właśnie transgranicznego programu, kolejny projekt, który realizowaliśmy z naszym miastem partnerskim Lewocza. Po stronie lewockiej tam też pewne inwestycje kulturalne akurat w tym wypadku były realizowane. Cały program nazywa się Łączy Nas Natura i Kultura, więc tutaj akurat w tym wypadku my bardziej postawiliśmy na naturę i takie bliżej natury, nasz partner na kulturę, a w sumie tak naprawdę jedno i drugie nas bardzo mocno łączy. A dzięki temu, że pozyskujemy sukcesywnie te środki, przypomnę, że wszystkie te etapy, o których mówiłem wcześniej, również były realizowane z pomocą środków zewnętrznych, czy to właśnie programu Interreg, jak Leśne Molo, czy programu naszego regionalnego małopolskiego, jak w przypadku ścieżek biegowo-rowerowych, to właśnie dzięki tym środkom, dzięki tym pieniądzom możemy rozwijać tą ofertę rekreacyjną zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów, bo jestem przekonany, że to miejsce będzie ulubionym miejscem mieszkańców, ale też niezwykłą atrakcją turystyczną. My lubimy realizować takie rzeczy, które są niestandardowe, bo Stary Sącz jest absolutnie niepowtarzalny, więc chcemy robić takie rzeczy, które jednak są bardzo indywidualne i zostawiają w tych, którzy odwiedzają te miejsca, coś więcej.
5: Nazywam się Bartosz Tykłosa, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i bardzo to jest korzystne w funkcjonowaniu społeczności nie tylko tutaj starosądeckiej, ale i z okolic. Jest to bardzo przydatne przede wszystkim z perspektywy rozwoju dzieci, młodzieży i nie tylko, bo mogą korzystać też na pewno osoby starsze, ale głównie właśnie młodzież, która będzie poznawała ten świat, który jest dookoła nas i korzystała z tego, myślę, że w pełnym zakresie. Myślę, że tak, które też pomogą nam w rozwoju młodzieży i podniosą ten poziom sprawności jeszcze wyżej. W gminie Stary Sącz jest coraz więcej tych atrakcji, takich właśnie różnego rodzaju. Ale każda atrakcja, która będzie przybliżana do natury, do aktywności fizycznej, myślę, że to jest bardzo, bardzo duży plus.
6: Będzie Pan przychodził z uczniami tutaj na zajęcia?
5: Bardzo często. Bardzo często i ja myślę, że w każdej porze roku, bo na pewno, czy to będzie okres jesienny, letni, wiosenny, czy nawet zimowy, będzie to inne doznanie i inny wymiar tego miejsca.
7: Bardzo super, kreatywnie, fajnie, dużo zabawy i radości jest. Bardzo fajne są hamaki i szpinaczki. Bardzo fajne jest, jak można chodzić na boso po różnych kamykach, różnych rzeczy w lesie.
8: Bardzo się cieszę, że tu przyszliśmy. Bardzo fajnie w ogóle się tu bawić i fajnie, że jest coś nowego.

0: takich dla dużych i małych coś jest i nikt się tu nie nudzi. No fajne jest to, że jest kładka i można zauważyć dużo fajnych rzeczy przyrody i można też dużo rzeczy nowych zobaczyć i pozwiedzać.
1: Powiem szczerze, że jesteśmy tutaj pierwszy raz, dopiero co zobaczyliśmy ten park, o którym pan mówi, no i bardzo nas zaciekawił. Od razu pomyślałem o naszych dzieciakach, że świetnie by się tutaj bawiło. Myślę, że tak, że bardzo są potrzebne takie miejsca. Tak, zdecydowanie warto inwestować. My tutaj podążamy do leśnego mola i powiem szczerze, że na to natrafiliśmy przypadkiem, na ten park.
2: Ja bardzo cenię i bardzo doceniam kontakt z naturą, więc jak zobaczyłam to miejsce i myślę sobie o dzieciach i o tym deficycie tak naprawdę kontaktu z naturą, to myślę, że takie miejsce jak najbardziej powinno być, nie wiem, dofinansowywane, jak najbardziej rozwijane, jak najbardziej dostępne dla jak najszerszej liczby osób. Tak, edukacja, zabawa, tak naprawdę edukacja poprzez zabawę. W przyrodzie jeszcze, w otoczeniu, tak? Więc i dzieciaki mają możliwość tak naprawdę i powietrza, ale i też zerkania na tą zieleń, poznawania przyrody otaczającej.
3: Dodają mieszkańcy Starego Sącza, którzy nowy park już zobaczyli. Ja przypomnę, że Orbisfera, bo tak to miejsce nazywa się, znajduje się na Miejskiej Górze. Będzie remont hali sportowej w Nowym Sączu przy ulicy Nadbrzeżnej. Wymieniony będzie m.in. parkiet. Prace zaplanowano na wakacje.
4: No w związku z tym, że hala od ponad 20 lat nie była remontowana, w tym roku zamierzamy zmienić kilka rzeczy. Pierwszą taką zasadniczą i główną rzeczą to będzie renowacja parkietu, remont parkietu. Jak Państwo wiecie, jest dość mocno eksploatowana hala. Ten parkiet jest już mocno wytarty, w niektórych miejscach jest po prostu uszkodzony. Będziemy wymieniali poszycie, czyli część desek będzie wymieniać.

0: wspomnianych będzie lakierowane, będą naniesione nowe linie, tak żeby to było wielodyscyplinowe boisko.
1: Jak długo te prace potrwają?
0: Planujemy około 4 tygodni, natomiast no, życie pokaże. Mam nadzieję, że zmieścimy się w 4 tygodniach.
1: W tym czasie rozumiem, że hala będzie zamknięta.
0: Tak, remont planujemy na okres wakacyjny, wtedy kiedy hala jest praktycznie najmniej wykorzystywana. Chcielibyśmy i będziemy do tego dążyli, żeby od 1 września hala już była po remoncie. Myślę, że zacznie się w połowie lipca, najpóźniej 1 sierpnia.
1: Ale to nie jedyne prace, które planujecie wykonać na hali, bo wiemy, że też wymieniona będzie tablica, na której wyświetlane są wyniki.
0: Rzeczywiście tak, ta tablica to też historia tej hali. Od ponad 20 lat wisi i od ponad roku nie działa. Więc podjęliśmy też decyzję tutaj przy akceptacji pana prezydenta, że wymieniamy tablicę na nową. Będzie to już nowoczesna, multimedialna tablica, łącznie z dodatkowym wyświetlaczem, która będzie obsługiwana bezprzewodowo, jak również przewodowo.
1: A bezpieczeństwo? Bo też chcecie zadbać i poprawić bezpieczeństwo w tym obiekcie.
0: No tak, to kolejny element, który chcemy poprawić w budynku hali. Planujemy, już właśnie jesteśmy bardzo zaawansowani, już podpisaliśmy umowę na wymianę drzwi przeciwpożarowych. Te, które są, nie spełniają norm, no mają już też ponad 20 lat, więc te normy były zupełnie inne 20 lat temu, zupełnie inne są teraz. W tej chwili planujemy wymianę 8 par drzwi. Też w tym samym czasie, tak, wszystkie remonty, które planujemy w tym samym czasie równocześnie przeprowadzić.
1: Jakie są koszty tego remontu?
0: W sumie będzie to około 500 tysięcy złotych. No tak, lato zbliża się szybkimi krokami, czekamy na dobrą pogodę, natomiast my nad Łubinką już w tej chwili przeprowadzamy prace przygotowawcze, czyścimy niecki, sprawdzamy wszelkie urządzenia do uzdatniania wody, przygotowujemy całą infrastrukturę do przyjęcia gości.
1: Kiedy możemy się spodziewać otwarcia sezonu?
0: No, mam nadzieję, że będzie to ostatni tydzień czerwca, ale to wszystko zależy od pogody.
2: Mówił Wojciech Luberacki, dyrektor MOSiR Nowy Sącz. Fundacja Renovo podsumowała Renovo Fest. Impreza odbyła się w drugiej połowie maja. Podczas festiwalu zbierane były pieniądze na budowę domów dla dwóch potrzebujących rodzin. O akcji opowiedzieli mi Dawid Zawiliński i Łukasz Koczenasz z Fundacji Renovo.
3: Witamy serdecznie.
4: Witamy serdecznie.
1: No to powiedzcie, ile kasy udało się zebrać, bo pewnie wszyscy na to czekamy, wszyscy jesteśmy ciekawi, wszyscy zastanawiamy się i pewnie odbieraliście w ostatnich tygodniach mnóstwo telefonów.
4: Tak, dokładnie. Odbieraliśmy mnóstwo telefonów, wszyscy są ciekawi i bardzo dobrze, bo publiczność nam dopisała, ludzie nam dopisali, oczywiście pogoda nam dopisała. Renovo Fest również się udało, bez żadnych incydentów. Przebiegło super. Kwotę, którą udało się nam zebrać, jest to kwota 252 tysiące 06 zł i 52 grosze oraz 26 euro. Dla nas jest to bardzo dużo, ponieważ każdy projekt, który zaczynaliśmy od zera, a to nam bardzo pomoże w tych dwóch projektach, które niebawem pewnie też się tutaj spotkamy i zapowiemy, kiedy zaczynamy budowę.
1: Spodziewaliście się takiej kwoty?
4: Czy się spodziewaliśmy? Nie wiem, szczerze powiem. No nie spodziewaliśmy się. Powiem szczerze, że dla nas to jest też bardzo dużo, to nam bardzo dużo pomoże, bo projekty, które mamy zrobić, no wymagają mnóstwo czasu i mnóstwo pieniędzy, ale każdy projekt zaczynaliśmy od zera, więc my jesteśmy na wszystko przygotowani, więc bardzo się cieszymy w ogóle, że taka kwota się pojawiła i to nam bardzo, bardzo pracę ułatwi. Mhm.
1: Dawid, przypomnijmy, na co pieniądze pójdą, bo cel, jak wiemy, był szczytny.
3: Tak, cel jak zawsze w naszych działaniach fundacyjnych jest to cel związany z pomocą rodzinom i tym razem mamy dwie rodziny, które są naszymi beneficjentami. Pod opieką mamy panią, która prowadzi dom pieczy zastępczej, opiekuje się czwórką dzieci z różnymi problemami, z zespołami FAS. To są maluszki od 2 do 5 lat na tę chwilę oraz ma swoją dwójkę dzieci już prawie dorosłych. W tej chwili mieszka w wynajętej połowie domu tutaj na terenie Nowego Sącza, natomiast kilka lat temu rozpoczęła budowę w miejscowości Czeczewina, więc tam zostały postawione mury i będziemy ten dom kończyć i wyposażać tak.

0: żeby mogli się wprowadzać. Natomiast drugą panią, którą mamy, ona mieszka w gminie Grudek w chwili obecnej i ma dwóch synów z poważnym niepełnosprawnością, są autystykami takimi bardzo mocnymi. I pani została sama, ponieważ mąż zaraz po narodzinach dzieci zginął w wypadku samochodowym. No i tak się rozpoczęła jej tułaczka, więc my tam też postawimy im domek.
1: Czyli będziecie stawiać tak naprawdę dwa domy. Ile pieniędzy potrzeba, liczyliście?
2: No my przeliczyliśmy na chwilę obecną, że tak na piechotę licząc około 1,5 miliona. Mhm. Ale zbiórki dalej będą trwały, więc my się nie zajmujemy tym, że zebraliśmy mniej. Czy zbierzemy, czy nie zbierzemy, budowę będziemy prowadzić cały czas. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że nasza fundacja zawsze borykała się z funduszami, ponieważ my się na tym nigdy nie skupialiśmy. My skupiamy się zawsze na tym, żeby tym ludziom pomóc. To jest najważniejsze i angażujemy mnóstwo firm, mnóstwo ludzi, którzy wspierają nasze projekty i myślę, że teraz po tym Renovo Fest jest niesamowity odzew. Firmy się odzywają i mówię tutaj z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim ludziom zaangażowanym w Renovo Fest, przede wszystkim panu Andrzejowi Wiśniowskiemu za udostępnienie nam placu, udostępnienie całego terenu, prądu, panu wójtowi gminy Chełmiec, który też również się zaangażował. Ci dwaj panowie nam nie odmówili pomocy, bez nich ta impreza by się nie odbyła. No niestety to był największy wkład ich w tą imprezę i też mówię, no wszystkim dziękujemy tutaj, no mógłbym wymieniać do jutra te firmy, jest tak mnóstwo firm, które nam zaufało. I z całego serca wszystkim jeszcze raz bardzo dziękujemy.
1: Jeszcze chciałem zapytać, bo pewnie też jakby te pytania gdzieś tam u was się, do was się pojawiały. Czy ta kwota, te 250 tysięcy, które zebraliście, to są pieniądze, które stricte pójdą na budowę tych domów i nie będą one przeznaczone na jakieś tam opłaty jeszcze związane z organizacją tego festiwalu?
0: Bez dwóch zdań, tak. To my jakby podjęliśmy takie założenie z Łukaszem, że po prostu kwotę, którą zbieramy podczas wydarzenia i też troszkę przed wydarzeniem, bo tam były wcześniej jakieś licytacje uruchomione i tak dalej, loteria fantowa, no dużo tych aktywności było związanych z imprezą i te wszystkie fundusze poświęcamy na budowę domów, natomiast imprezę nam udało się, no można powiedzieć, blisko w 100% zorganizować z funduszy naszych partnerów, naszych sponsorów, naszych wystawców, ludzi, którzy tam wrzucali mniejszy lub większy swój wkład, chcąc się wystawić, pokazać, zaprezentować swoją firmę, czy skorzystać nawet z kolacji na Dinner in the Sky. To są wszystko firmy, tych firm było ponad 70 i to są ludzie, którzy tak naprawdę zasponsorowali tą całą imprezę, natomiast fundusze, które zebraliśmy, to są takie fundusze, których tak naprawdę chyba z Łukaszem nigdy nie mieliśmy w fundacji, bo zawsze zaczynając projekty to było 2 złote na koncie, albo w ogóle nie było, albo podchodziliśmy do projektów, które też jakby realizowaliśmy duże i nie mieliśmy tego budżetu na start, tak? Więc tutaj na pewno nam to pozwoli wystartować szybko i mocno, tak? A tak naprawdę no to 90% pomocy, które nasza fundacja otrzymuje od firm i różnych ludzi dobrego serca, to jest jednak pomoc barterowa. To jest materiał budowlany, to jest praca rąk ludzkich, więc tak czy inaczej my mamy te fundusze, które nam pozwolą pewne etapy popchnąć, natomiast my zachęcamy cały czas do tego, żeby naszą fundację wspierać, zgłaszać, jeżeli ktoś ma moce przerobowe, powiedzieć, zadzwonić, słuchajcie, mam, nie wiem, koparkę, mam paletę pustaków i tak dalej, bo to jakby standardowa nasza procedura, gdzie my zbieramy te fundusze cały czas i my też będziemy odpalać jeszcze zrzutki, które nam pozwolą jakby tym rodzinom dalej pomóc.
1: Dobra, ale powiedzcie mi jeszcze co dalej, bo mamy pieniądze zebrane, gdzieś tam jest mowa o projekcie, jeden dom już jest rozpoczęty i co teraz będzie się działo?
2: Teraz przystępujemy do analizy materiałów, które potrzebujemy i do budowy.
1: Jak długo będzie ta analiza trwała i kiedy ruszy budowa?
2: No będzie bardzo krótko trwała, bo my już mniej więcej wiemy, co potrzebujemy, ale jesteśmy na przyszły tydzień umówieni z wykonawcami i idziemy na taką wizję lokalną, co musimy na chwilę obecną szybko zgromadzić, żeby pchnąć pewne roboty do przodu. No i myślę, że początkiem lipca, może w połowie lipca, zaczniemy pełną parą po prostu, więc będziemy ten cały czas nagłaśniać, żeby pokazywać to, co obiecaliśmy, że to idzie jednak.

0: załatwi, bo o wiele rzeczy nie będziemy musieli żebrać, tylko po prostu są pieniążki na koncie.
1: Prosić.
0: Idziemy.
1: Prosić.
0: Tak, no prosić, no zgadza się, no ale my to uważamy, to jest takie dla nas, no takie trochę żebranie, nie, no bo my cały czas prosimy, nie, i cały czas tą rękę wyciągamy w imieniu rodzin, które potrzebują tej pomocy. My jesteśmy ich przedstawicielami i my decydujemy, jakie materiały potrzeba, i my to wszystko kolekcjonujemy, żeby coś po drodze nie przepadło, a było wbudowane właśnie w te fundamenty i w ten dom, który potrzebują te rodziny, nie?
1: Teraz zadam pytanie, którego nie lubicie, bo mi to kiedyś powiedzieliście, że nie pytaj nas o to, nie pytaj nas o to. Ile potrwa budowa? Ile sobie dajecie czasu? Tak plus minus.
2: Słuchaj.
1: Przepraszam, budowy.
2: Budowy. No generalnie patrząc na realia naszych ostatnich poczynań, to średnio jedna budowa trwała około 2,5 do 3 lat. No tutaj dzięki temu wydarzeniu, którym jakby rozpoczęliśmy tak naprawdę, bo Renovo Fest to było takie preludium do tych dwóch projektów. Odbiło się ono szerokim bardzo echem, bo

0: i gro partnerów, którzy też pewnie pierwszy raz o nas usłyszeli. Mamy nadzieję, że to potrwa zdecydowanie krócej niż 5 lat. Nie, no śmieję się, mam nadzieję, że to skrócimy do takiego bardzo, bardzo minimalnego czasu.
1: Ale konkretnie
0: nie mogę tego jakby określić, bo to jest zawsze tak, że my byśmy chcieli to zrobić w rok. Chcielibyśmy to zrobić w pół roku, żeby jak największej ilości pomóc, no ale tak naprawdę my jesteśmy skazani tutaj na, nasz sukces może determinuje współpraca z ludźmi i współpraca z mediami i współpraca ze sponsorami i każda złotówka wpłacona na nasze konto powoduje to, że my to robimy szybciej, tak? My nie jesteśmy w stanie popchnąć sznurka, natomiast możemy ten projekt pociągnąć do przodu.
1: Łukasz jeszcze chciał coś dopowiedzieć.
2: Ja chciałem tutaj właśnie dodać, bo tutaj padła odpowiedź, że mamy mnóstwo wyświetleń właśnie na Facebooku i tak właśnie jest, ale zaraz mogą się pojawić pytania, a dlaczego tak mało zebraliście? Nie wiem dlaczego, być może ludzie po prostu nas jeszcze mało rozpoznają w całej Polsce, ale dzięki temu Renovo Fest i dzięki temu, co będziemy robić, że nagłośniliśmy w ogóle tą sprawę, co chcemy robić, myślę, że w przyszłym roku, jak Bozia da i będzie możliwość zorganizowania takiej jeszcze potężnej imprezy, myślę, że po prostu te zbiórki będą większe. No też dla niektórych jesteśmy świeżą fundacją, ludzie w ogóle o nas nie słyszeli, też mieliśmy poblokowane trochę zasięgi, ale naprawdę staraliśmy się, co mogliśmy, to robiliśmy, żeby jednak w tą Polskę iść i pokazać tym ludziom, że taka fundacja tutaj jest na terenie Małopolski, w cudownym mieście Nowy Sącz i mam nadzieję, że to też nam otworzy drogę do wielu firm, których jeszcze nie mamy, które nas obserwują i ciężko było nam zaufać na takie wydarzenie, więc myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej po prostu i też myślę, że pogoda też nam dopisze i miejsce też gdzieś znajdziemy, gdzie taką imprezę będzie można zrobić. Bo
1: czyli planujecie kontynuację.
2: Planujemy, ale to jest wszystko jeszcze w powietrzu, patyki malowane, więc mam nadzieję, że na pewno ludzi poinformujemy i myślę, że może to będzie nawet cykliczna impreza. Kto wie, daj Panie Boże, żeby tak było.
1: My trzymamy kciuki za tę działalność i za to, żeby ta budowa, te budowy dwie szybko poszły. Dawid Zawiliński i Łukasz Koczenasz z Fundacji Renovo byli naszymi gośćmi. Dzięki panowie, no i do zobaczenia.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Przed nami Sądeckie Dni Literatury. Będzie to okazja do spotkania z autorami książek, wysłuchania koncertów i wzięcia udziału w różnych grach. O programie opowiedział nam Marek Rylewicz, dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
3: Dzień dobry panie redaktorze, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Drodzy państwo, Sądeckie Dni Literatury już bardzo mocno wpisały się w pejzaż, program kulturalny naszego pięknego miasta. Sądeckie Dni Literatury, co też to jest? Proszę państwa, to już w tym roku jest 7. odsłona. Za każdym razem Sądeckie Dni Literatury oscylują wokół literatury. W tym roku idziemy na żywioł. Zupełnie nie podejmujemy tematu żadnego gatunku literackiego. Po prostu robimy 2 dni święta literackiego, promującego czytelnictwo, kulturę w naszym pięknym mieście. I to też ma na celu. Przez 6 lat otrzymywaliśmy dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja Kultury. No w tym roku nam się to nie udało otrzymać. I kiedy dostawaliśmy to dofinansowanie, te uroczystości Sądeckich Dni Literatury trwały znacznie dłużej. Oczywiście były te 2 dni głównych obchodów, a w tym roku skupiamy się tylko na 2 dniach i mam nadzieję, że przygotowaliśmy program dla sądeczan, tych najmniejszych, jak i tych największych. Wspaniały program, taki, że mam nadzieję, że po tych 2 dniach będziecie państwo usatysfakcjonowani.
1: W takim razie, co czeka na nas przez te 2 dni?
3: Drodzy państwo, 12 i 13 czerwca, bardzo serdecznie zapraszam państwa 12 i 13 czerwca do parku imieniem pani Ireny Styczyńskiej przy ruinach Nowosądeckiego Zamku. Rozpoczynamy 12 czerwca, to jest piątek, o godzinie 9, baśniowym stand-upem. Baśniowy stand-up będzie dynamiczną, interaktywną i angażującą dzieci do wspólnej zabawy, rozmową oraz tworzeniem porywających historii. Nie zabraknie oczywiście uśmiechu, radości, jak to w stand-upie, wiadomo. Wszystkie dzieci będą bardzo mocno zaangażowane w to wydarzenie. Kto też naszym gościem jest? Oczywiście jest to pan Mateusz Gadający Świstak. Jest to sprawdzony animator kultury

Gadający świstak w charakterystyczny dla siebie sposób połączy ruch, improwizację. Dzięki temu dzieci staną się aktywnymi uczestnikami tego wydarzenia, a nie tylko słuchaczami, jak to zwykle bywa. Spotkanie będzie oczywiście okazją do poznania niezwykłych baśni, kultur z różnych stron świata. Bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście dla grup zorganizowanych obowiązują zapisy. Bardzo proszę na adres mailowy promocja@sbp.nowysacz.pl zgłaszać grupy zorganizowane na to wydarzenie, ewentualnie pod numerem telefonu 18 443 87 52 wewnętrzny 29. Bardzo serdecznie zapraszam i tym wspaniałym stand-upem zapraszamy naszych najmłodszych czytelników w piątek. A o godzinie 11 robimy sobie krótką przerwę i o godzinie 11 zapraszamy młodzież, starszych czytelników, mieszkańców wszystkich naszego pięknego miasta i nie tylko, bo gości również, na wspaniałe spotkanie z wyrazistym współczesnym polskim pisarzem, laureatem Nagrody Literackiej Nike oraz autorem cenionych powieści, opowiadań, scenariuszy filmowych i można by tak jeszcze bardzo długo mówić. Książki pana Wojciecha Kuczoka, bo to z nim będzie to spotkanie, cieszą się wielką popularnością i są rozchwytywane także na półce w Sądeckiej Bibliotece Publicznej w oddziale dla dzieci i młodzieży i na 7 filiach na terenie miasta nie leżą na półce. To mogę Państwu zagwarantować. Spotkanie to będzie oczywiście okazją do zadawania pytań, do bezpośredniego kontaktu z autorem, jak to bywa przy takich spotkaniach autorskich. Oczywiście nie zabraknie też refleksji o współczesnym człowieku, emocjach, doświadczeniach, które stają się punktem wyjścia do tworzenia właśnie przez pana Wojciecha Kuczoka tych wspaniałych powieści. I bardzo serdecznie już Państwa zapraszam 12 czerwca o godzinie 11 również w parku imieniem pani Ireny Styczyńskiej. Kolejne wydarzenie będzie o godzinie 13. Spotkamy się z pisarką, publicystką, działaczką społeczną i promotorką literatury. Autorka jest bardzo ceniona. Pisze powieści, reportaże, felietony, opowie o swojej twórczości, oczywiście o inspiracjach i o swoich bohaterach, którzy czasami są bardzo trudnymi bohaterami, ale bardzo istotnymi w swoich powieściach. Tak jak przy wcześniejszym spotkaniu z panem Wojciechem Kuczokiem, spotkanie to o godzinie 13, na którym będzie pani Sylwia Hutnik.

0: tego wspaniałego wydarzenia. Drodzy Państwo, powiem, że zaklinamy pogodę jak co roku, ale gdyby ewentualnie padało, to te dwa spotkania, trzy spotkania, czyli ten stand-up i dwa te spotkania autorskie, odbędą się w Sądeckiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Franciszkańskiej 11. Natomiast wieczorem o godzinie 18 wspaniała gratka dla wszystkich miłośników błyskotliwego humoru, wspaniałego języka, anegdot, refleksji. Drodzy Państwo, po raz kolejny do Sądeckiej Biblioteki Publicznej Nowego Sącza przyjeżdża pan profesor Jerzy Bralczyk, ale tym razem nie przyjeżdża sam, a w towarzystwie pana Michała Ogórka. Jest to jeżeli ktoś widział spotkanie tych dwóch panów, gwarantuje wspaniałą zabawę, ale nie tylko zabawę. Ci panowie znani są ze swojego niepowtarzalnego stylu. Spojrzą na współczesny świat przez pryzmat słów, obyczajów, codziennych doświadczeń, pokazując, jak język odzwierciedla nasze emocje, relacje i społeczne przemiany. Tematem tego wydarzenia jest rozmowa o języku, kulturze i współczesności. Drodzy Państwo, o godzinie 18-12 czerwca w parku imieniem Ireny Styczyńskiej zapraszam na to wyjątkowe spotkanie. Gośćmi są pan profesor Jerzy Bralczyk oraz pan Michał Ogórek. Jeżeli ta pogoda nie dopisałaby na to spotkanie odbędzie się w sali reprezentacyjnej Nowosądeckiego Ratusza. Dlatego też proszę śledzić naszą stronę biblioteczną i tam będą wszystkie informacje na bieżąco Państwu podawane.
1: To był piątek, a jak mówiliśmy, Sądeckie Dni Literatury trwają w tym roku 2 dni. Co przygotowaliście na sobotę?
0: W sobotę oczywiście 13 czerwca rozpoczynamy o godzinie 14. Również dla naszych najmłodszych mieszkańców. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w literacko-teatralnej zabawie. I to będzie wielkie show, będzie wspaniała scenografia, będzie coś dla ciała, dla ducha, dla rozrywki, bowiem naszym gościem, drodzy Państwo, moi najmłodsi czytelnicy, będzie naszym gościem pan poeta. Pan poeta zabierze uczestników do świata wyobraźni, humoru i dobrej zabawy. Podczas tego wyjątkowego spotkania z bohaterami jego książek, bo jak wiecie, pan poeta jest autorem wielu, wielu książek właśnie dla Was, w większości wierszowanych, ale są one, te książki dla dzieci są pełne uśmiechu, przygód, podróż i właśnie pan poeta zabierze Was w to wyjątkowe spotkanie. Przypomnę, 13 czerwca o godzinie 14 w parku imieniem Ireny Styczyńskiej przy ruinach zamku. Bardzo serdecznie zapraszam. Będzie to dynamiczna forma spotkania i sprawi ona, że każde dziecko poczuje się częścią niezwykłej opowieści i przeżyje literacką przygodę z wszystkimi zmysłami. Bardzo serdecznie zapraszam, moi drodzy, i na zakończenie drugiego dnia Sądeckich Dni, 7 Sądeckich Dni Literatury, będzie, drodzy Państwo, wspaniały koncert zespołu Plato. Tytuł koncertu: Projekt Grechuta. Kto z Państwa nie zna takich utworów jak Dni, których nie znamy, Wiosna, ach to ty, Będziesz moją panią, czy Ocalić od zapomnienia? Wspaniali artyści zaprezentują właśnie te wspaniałe utwory. Zespół Plato zdobył uznanie publiczności właśnie bestsellerowym albumem zatytułowanym Projekt Grechuta, wyprodukowanym przez Wojciecha Waglewskiego. Od lat grupa zachwyca koncertami w całej Polsce, tworząc niepowtarzalny klimat i budując wyjątkowy kontakt z publicznością. A na to też bardzo liczymy i mam nadzieję, że Państwo dopiszecie i te sądeckie, 7 Sądeckie Dni Literatury będą długo, długo jeszcze w naszych myślach i wspomnieniach.
1: Sądeckie Dni Literatury już w piątek i w sobotę. Nowe bloki z mieszkaniami na wynajem powstaną w Starym Sączu. Będą to budynki, w których znajdzie się blisko 100 mieszkań.
2: Ostatni nabór do tych bloków, które już kończymy w tej chwili budować, pokazał, że zainteresowanie jak najbardziej jest, zwłaszcza w tym momencie, gdy już potencjalni mieszkańcy widzą stojące bloki i konstatują to ze swoimi rzeczywistymi potrzebami. To już od dawna planowaliśmy, już uzyskaliśmy także już takie wstępne finansowanie, już ponieważ to jest cały montaż finansowy przy realizacji takiej inwestycji. Więc tutaj jakby zapewnienie realizacji mamy i w tej chwili realizujemy razem ze spółką Simma Polska kolejne kroki w celu

0: wybudowania dwóch kolejnych bloków na sąsiednich działkach, czy sąsiadujących z tymi dwoma, które już są na ukończeniu. Będzie tam tym razem 92 mieszkania, troszkę większe będą to mieszkania, ponieważ też analizując popyt, zainteresowanie, zauważyliśmy, że potencjalni lokatorzy jednak bardziej chcą, oczekują mieszkań większych, więc tutaj będzie więcej mieszkań trzypokojowych, dlatego też trochę będzie ich mniej, ale dzięki temu będą bardziej komfortowe. Standard bardzo podobny jak te, które dotychczas w tej chwili kończymy budować. Spodziewamy się, że podpisana umowa na zaprojektowanie zadaniem architektów jest również uzyskanie pozwolenia na budowę. 9 miesięcy mają na zrealizowanie tego zadania, więc wiosną przyszłego roku możemy spodziewać się przetargu na budowę tych bloków. No i w przeciągu kolejnych 2 lat powinny one zostać przekazane użytkownikom. No, robimy wszystko, żeby było to zrealizowane podczas tegorocznych wakacji, czyli lipiec, sierpień, żeby to był czas, kiedy mieszkańcy otrzymają klucze do swoich mieszkań. Bardziej skłaniamy się, żeby to był lipiec.
1: Pana zdaniem to jest dobre partnerstwo, dobry układ, jeżeli chodzi o taką formę budowy mieszkań?
0: Bardzo dobry, dlatego że on w dosyć niewielkim stopniu angażuje finanse gminy, które wiadomo, że tych potrzeb różnych jest, natomiast jednocześnie daje gminie taką możliwość takiego kreowania polityki mieszkaniowej na swoim terenie. Mówimy tutaj o mieszkaniach, które są dostępne na przyatrakcyjnych czynszach. Ten czynsz, bo to już wiemy, będzie wynosił około 22 zł za metr kwadratowy, ale mieszkańcy będą również, szczególnie ci, którzy są w trudniejszej sytuacji materialnej, starać się o tak zwane dopłaty do czynszu, bo również w takim programie jako gmina wystartujemy i z rządowych dotacji takie dotacje, z rządowych dotacji taki program uruchomimy. Więc to są naprawdę takie sposób, gdzie wielu mieszkańców może sobie swój problem mieszkaniowy rozwiązać. Jest to szansa na nowych mieszkańców w naszej gminie, co przy obecnej sytuacji demograficznej jest bardzo istotne. Również jest to istotne w kontekście rozwijającej się strefy aktywności gospodarczej, gdzie wiemy, że tych rąk do pracy już powoli zaczyna brakować, a apetyty przedsiębiorców, inwestorów są dosyć spore, więc i pomysłów tutaj na nowe inwestycje również się pojawia. Ale to wszystko będzie służyło rozwojowi Starego Sącza, naszej gminy, więc myślę, że ten model jest modelem kapitalnie wpisującym się i w oczekiwania mieszkańców, jak i w takie potrzeby rozwojowe Starego Sącza.
2: Mówił Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Budowa ma zacząć się wiosną przyszłego roku, a bloki będą gotowe za 3 lata.

0: jak i w takie potrzeby rozwojowe Starego Sącza.
1: Mówił Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Budowa ma zacząć się wiosną przyszłego roku, a bloki będą gotowe za 3 lata.

0: różnych dyscyplin sportowych.
1: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, gdzie w dniu dzisiejszym w sposób uroczysty, już formalny, otwieramy Centrum Hipoksji i Hiperoksji. To nasze centrum jest kolejnym elementem w infrastrukturze badawczej i dydaktycznej, która pozwala na rozwijanie umiejętności nie tylko przez studentów, ale również przez pracowników zatrudnionych w Akademii. To centrum będzie również miało trzecią nogę, to znaczy będzie możliwość udostępnienia tego centrum komercyjnie dla podmiotów, które będą zainteresowane tymi usługami, które Akademia będzie tutaj przedstawiać. No i Państwo, w związku z tym, że jest to centrum, które jest centrum specjalistycznym i rzeczywiście na dzisiejsze czasy jest bardzo nowoczesnym centrum, bardzo poproszę, aby wprowadziła nas w zagadnienia Centrum Hipoksji i Hiperoksji pani dziekan Wydziału, pani Monika, dr Monika Bigosińska.
2: Dzień dobry Państwu. Ja w swoim imieniu, również jak i pana rektora, cieszę się, że mamy nowy obiekt, który nie będzie służył tylko i wyłącznie dydaktyce, ale również badaniom naukowym. Chciałam powiedzieć, że kampus sportowo-dydaktyczny jest kampusem, który ma właściwie całe zaplecze do tego, żeby poprowadzić tutaj efektywny trening, efektywne badania, bo oprócz centrum, które się teraz otwiera, również mamy tutaj kriokomorę, mamy całe zaplecze fizjologiczne do badań, mamy stadion sportowy, salę sportową. Także w tym momencie jest to takie centrum, można powiedzieć, wszechstronne do tego, żeby właśnie wykorzystywać je w sposób nie tylko dydaktyczny dla naszych studentów, którzy oczywiście tutaj się kształcą na nauczycieli wychowania fizycznego, fizjoterapeutów i trenerów, ale również pod względem sportowym, czyli dla podniesienia wydolności, zdolności motorycznych, czy też badania tych zdolności właśnie tutaj w naszym wydziale. Także bardzo się cieszę, jest to kolejna pracownia, która tutaj podniesie nasz poziom naukowy. Mam nadzieję, że razem z Państwem będziemy mogli tutaj tworzyć wspólnie jakieś badania naukowe i z korzyścią zarówno dla Państwa, żeby podnieść swoją wydolność, swoje możliwości wydolnościowe, jak i dla nas, dla naukowców, którzy będą mogli się tutaj przy tej okazji rozwijać. Dziękuję bardzo.
3: Marcin Maciejczyk.
4: Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie przybliżyć, po co to jest i dlaczego to powstaje. Może zacznę od nazwy, w której są być może dwa trudne słowa, czyli ta hipoksja i hiperoksja. Generalnie chodzi o tlen, więc w powietrzu mamy 21% tlenu i zjawisko hipoksji polega na obniżeniu tego poziomu tlenu w powietrzu. Hiperoksja, zwiększamy ilość tego tlenu w powietrzu. Pojawia się pytanie, po co stwarzamy takie warunki w tym centrum, czyli dlaczego obniżamy te warunki albo zwiększamy ilość tlenu. I teraz tak, hipoksja jest zjawiskiem naturalnie występującym. Myślę, że większość z Państwa doświadczyło hipoksji będąc w górach, dlatego że im wyżej nad poziomem morza zmniejsza się ciśnienie atmosferyczne i to powoduje, że powietrze się rozrzedza, więc procentowo, mimo mamy 21% tlenu, to jednak dostępność tego tlenu jest mniejsza i mamy wówczas warunki hipoksyczne. Hiperoksja oczywiście nie występuje naturalnie, to sztuczne zjawisko wytwarzane właśnie w warunkach laboratoryjnych. I teraz dlaczego to powstaje na Wydziale Wychowania Fizycznego, przy kierunku Wychowania Fizycznego? Dlatego, że hipoksja, początki hipoksji związane są ze sportem. Żeby Państwu podać przykład, dlaczego to jest tak ważne zjawisko, odwołam się do Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. Meksyk jako miasto leży na wysokości 2300 metrów. I wówczas, kiedy były te Igrzyska Olimpijskie właśnie w tej mieście Meksyk, okazało się, że większość sportowców uzyskuje gorsze wyniki w dyscyplinach wytrzymałościowych. I przyczyna właśnie była jedna, to była właśnie hipoksja. I okazało się, że jest potrzeba aklimatyzowania zawodników do takich warunków. Czyli jeżeli wiemy, że zawodnik będzie startował w takich warunkach, no to trzeba go zaadoptować, przystosować. I to jest pierwsze zadanie naszego centrum tutaj, aklimatyzacja. Proszę popatrzeć, to jest tylko krok dalej. Himalaiści, alpiniści, jak jadą na swoje wyprawy, też aklimatyzują się, więc oni mogą wcześniej przed wyjazdem skorzystać właśnie z takiego centrum aklimatyzacyjnego, jakie mamy tutaj. Potem już tylko krok dalej okazało się, że hipoksja daje duże możliwości do treningu w sporcie i daje znacznie

0: znacznie lepsze efekty niż sam trening wykonywany w warunkach takich standardowych. I teraz okazało się, że szukając tych sekund, metrów, żeby poprawić swoje zdolności wysiłkowe, wdrożono właśnie w wielu dyscyplinach sportu, w szczególności tych wytrzymałościowych, ten trening hipoksyjny. Generalizując, on powoduje na to, że poprawiają się możliwości transportu tlenu, czyli my wykonując wysiłek fizyczny, jak chcemy poprawić swoje zdolności wytrzymałościowe, musimy transportować ten tlen do mięśni i mięśnie wówczas zużywają ten tlen. I teraz hipoksja powoduje to, że zaczynamy produkować więcej krwinek czerwonych, więcej mamy również hemoglobiny i poprawiają się nasze możliwości transportu tlenu i wówczas mamy możliwość zwiększenia swoich zdolności właśnie wytrzymałościowych głównie. I teraz to jest nie do osiągnięcia w normalnych warunkach treningowych, odbywających się w takich warunkach normooksyjnych. I teraz proszę popatrzeć, stwarzając takie warunki, dajemy możliwość zawodnikom wykonywania tego samego treningu, ale w warunkach hipoksyjnych. Więc mamy tutaj w Nowym Sączu teraz ośrodek, który jest jednym z nielicznych w Polsce, który pozwala właśnie zawodnikom korzystania z tych warunków hipoksyjnych. Dlaczego, jak Państwo za chwileczkę pójdą na górę, zwrócą pewnie Państwo uwagę, że nie tylko jest tam sala treningowa, ale są również pokoje hipoksyjne, w których można nocować. Dlatego, że istnieje kilka modeli tego treningu hipoksycznego. Tak bardzo ogólnie, taki podstawowy, od którego w ogóle się wszystko zaczęło, to był taki model treningowy mieszkaj wysoko, trening wysoko. I dawniej ci zawodnicy jeździli w tym celu właśnie do krajów, które są wysoko położone nad poziomem morza, tam trenowali. I to rzeczywiście był pierwszy taki model, który no, dawał problemy, czy powodował problemy logistyczne, ale również trenerom stwarzał trudności, dlatego że trzeba było redukować obciążenia treningowe. I powstawały zatem kolejne modyfikacje. Jednym z tych modyfikacji jest właśnie model typu mieszkaj wysoko, trenuj nisko, czyli mamy pokój hipoksyjny, gdzie zawodnik może sobie nocować, ale trening wychodzi, korzysta z obiektów, na przykład tutaj na uczelni, realizuje w normalnych warunkach, efekt bardzo podobny. Inna metoda treningu, chyba ostatnio, która staje się coraz bardziej popularna, to metoda trenuj wysoko, mieszkaj nisko. Czyli zawodnik przychodzi tylko na sam trening do takiej komory hipoksyjnej jak tutaj i wykonuje ten trening tylko w warunkach hipoksyjnej. Wszystko zależy od tego, jaki chcemy osiągnąć cel, ale proszę zwrócić uwagę, to centrum daje możliwości realizowania każdego modelu tego treningu. Więc rzeczywiście jest to unikatowe. Takich ośrodków w Polsce jest tylko kilka, więc spokojnie uczelnia może konkurować z centralnymi ośrodkami sportu, gdzie zwykle są lokalizowane takie centra. I to jest ta część związana ze sportem, natomiast druga część tego działalności centrum to już ta działalność pozazdrowotna, bo ta hipoksja szybko uzyskała uznanie nie tylko w sporcie, ale również w środowisku medycznym. I teraz wykorzystuje się tą hipoksję i fizjoterapii do treningów zdrowotnych, więc wychodzi to coraz bardziej poza sport, wchodzi już ten aspekt zdrowotny, więc już okazuje się, że nawet kluby fitness budują sobie takie centra hipoksyjne, ale nie tak rozwinięte jak to tutaj, bo nie ma możliwości noclegu. Więc za chwileczkę pójdziemy sobie tam na górę i chciałbym, żeby Państwo doświadczyli tych warunków hipoksyjnych. Mamy tam Kasprowy Wierch na górze w tym momencie, czyli około 2000 metrów nad poziomem morza. I więc doświadczą Państwo, jak się oddycha na takiej wysokości. Jest tam mniej więcej 16% tlenu, więc no ciekawe doświadczenie. Nic strasznego, nikomu nic się nie stanie, proszę się nie obawiać. Więc dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że krótko wprowadziłem w temat. Jeżeli będą dalsze pytania, to myślę, że chętnie gdzieś tam odpowiem Państwu. Także dziękuję bardzo.
1: Cieszę się ogromnie, że w ten sposób poszerzyła się oferta naszej uczelni, która na pewno ma pewien wpływ na rekrutację studentów, zwłaszcza na kierunek wychowanie fizyczne, fizjoterapia i w ogóle kierunki medyczne. Ponieważ wykorzystanie tak nowoczesnej bazy pozwoli studentom bezpośrednio, praktycznie poznać zasady działania, funkcjonowania, uczestniczyć w tym bezpośrednio. Sam osobiście jestem zainteresowany i hipoksją, i hiperoksją, a głównie hiperoksją, bo sam jestem, pan profesor mówił przed chwilą o tych warunkach zdrowotnych, nie tylko o treningu, ale również o sytuacji zdrowotnej. Jestem od wielu lat chory na

0: sarkoidozę płucną, jestem w remisji, jest wszystko okej. Okay. Ale przebywanie warunka hiperoksji, czyli tej zwiększonej ilości tlenu, dla mnie byłoby super korzystne. Natomiast jeżeli chodzi o hipoksję, to mogę powiedzieć tylko tyle, że już raz żeśmy sprawdzili znaczenie komory hipoksyjnej, tej, która mieściła się w poprzednim budynku tam przy hali, gdzie była tylko hipoksja. Wtedy drużyna Sendycji przygotowująca się, walcząca o awans do Ekstraklasy, który zresztą wywalczyła, korzystała nie tylko z komory Krio, komory hipoksyjnej. Wtedy trener Radosław Mroczkowski troszkę z taką obawą wchodził w ten temat, ale wszedł. I myślę, że efektem tych działań tutaj na uczelni, korzystania z tej odnowy biologicznej i tego właśnie wspomagania, tego prawidłowego wspomagania, pozwoliło Sandecji awansować. Jest tu jeden zawodnik, który wtedy uczestniczył, Bartek, dwóch, i Adrian Danek, którzy uczestniczyli w tych przygotowaniach, mogą sami nawet na ten temat coś powiedzieć. Ale jeszcze kończąc ten temat sportowy, stosowany był również tak zwany doping, ale dopuszczalny. Drużyna wyjeżdżała w warunki wysokogórskie, trenowała wysoko w górach. Pobierano krew tym zawodnikom, a później przed samymi zawodami tą krew, ich krew, pompowano do organizmu, który powodował zwiększenie wydolności oczywiście i ten efekt korzystny dla wyniku sportowego. No myślę, że tutaj pan profesor powiedział tak dużo na ten temat, więc nie mam sensu jeszcze tutaj to rozwijać, ale ja osobiście się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy startujący teraz akurat, ubiegający się o awans do finału Akademickich Mistrzostw Polski. W ubiegłym roku było wicemistrzostwo. Mam nadzieję, że może się uda wywalczyć coś więcej. I jeżeli byśmy się zakwalifikowali do Akademickich Mistrzostw Europy, to myślę, że będziemy chcieli skorzystać z przygotowania tej komory i tych warunków przede wszystkim hipoksyjnych.
1: Zapomniałem w sumie chyba Państwu powiedzieć najważniejszego, jakie warunki możemy tutaj stworzyć. Tutaj możemy stworzyć warunki do 6000 metrów nad poziomem morza, więc proszę popatrzeć, to nawet nie są Alpy, tylko to są warunki już zbliżone do tych, które występują u podnóży Himalajów, więc 6000 metrów to jest mniej więcej 10% tlenu w powietrzu. No i ta wysokość oczywiście jest zarezerwowana tylko dla himalajistów, bo sam trening dla sportowców odbywa się na znacznie niższych wysokościach, to są zwykle takie wysokości 2500 metrów, czyli dokładnie takie jak mamy właśnie na górze, więc w takich warunkach właśnie trenują zawodnicy, więc nie są to jakieś skrajne warunki, tylko właśnie takie optymalne, które pozwalają realizować ten trening, no bo proszę popatrzeć, to jest zarówno dwa stresory, stres związany z samym wysiłkiem i stres związany z niedotlenieniem, więc nie można tutaj stosować tych skrajnie dużych wysokości, więc dokładnie poczują Państwo te warunki, w których odbywa się taki tradycyjny trening hipoksyjny, jeżeli przejdziemy teraz na górę, chyba że ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś... Tak, jeżeli chodzi o hiperoksję, to tutaj zarówno hipoksja, jak i hiperoksja są normobaryczne. Być może Państwo kojarzą, ci, którzy związani są z ochroną zdrowia, jest tlenoterapia hiperbaryczna, czyli ta tlenoterapia związana jest właśnie z hiperoksją, czyli podawanie tlenu pod wysokim ciśnieniem, dlatego hiperbaryczna. No i tam podaje się właśnie ten tlen pacjentom, zazwyczaj po to, żeby się regenerowali, dotlenić ich i tym podobne. Natomiast tutaj te warunki, które mamy, to są warunki normobaryczne, czyli zarówno w pokojach i w warunkach hipoksji, jak i hiperbarii nie zmieniamy ciśnienia, bo tak jak wspomniałem, jak wchodzimy wysoko w góry, to ciśnienie spada. W tej tlenoterapii odbywającej się w warunkach szpitalnych jest hiperbaria, czyli wysokie ciśnienie nawet do 2 atmosfer. Natomiast no, tutaj nie zmieniamy tego ciśnienia, jest dokładnie takie samo. Modyfikujemy tylko skład powietrza, albo zwiększając, albo zmniejszając ilość tego tlenu. I w tych wybranych pokojach, bo ta hiperoksja polega na biernym przebywaniu, więc udostępniamy tutaj pokoje. Zwiększamy tam wówczas ilość tlenu do 30% z tych 21%, które normalnie mamy, więc powiedziałbym taka łagodniejsza wersja tej takiej szpitalnej tlenoterapii hiperbarycznej, ale to też pozwala nam wykonywać coś, co rzadko się robi, a staje się coraz bardziej popularne, bym powiedział, czyli kombinację treningu hipoksycznego, hiperoksyjnego, czyli proszę popatrzeć, nie tylko sama hipoksja, ale można bezpośrednio przejść i skorzystać z hiperoksji, czyli mamy dwa skrajne warunki, które wywołują jeszcze silniejsze te zmiany adaptacyjne, które no, dotychczas ciężko było połączyć. W centrum jest taka możliwość. Więc w tym momencie nie jest włączona tylko hiperoksja, jest tylko hipoksja, właśnie te wspomniane przeze mnie 2000 metrów. Wydaje mi się, że tutaj na południu Polski, no oczywiście AKF Kraków teraz ma podobną komorę hipoksyjną, natomiast no wydaje mi się, że tutaj na południu Polski żadna uczelnia nie ma takiej komory. Tak jak mówiłem, te komory, one nie są popularne. To raz, że koszt wybudowania takiej komory, no pan rektor pewnie, pan kanclerz wie, ile to kosztowało. Natomiast wszystko zależy od warunków, jakie są stworzone, czy to jest tylko do treningu, czy też do noclegu, natomiast no, nie są to popularne miejsca.
2: Szanowni Państwo, w nawiązaniu do tego, co powiedział Pan Profesor, ta część dydaktyczna, ta część zdrowotna, komercyjna jest bardzo ważna, natomiast jeszcze kolejnym elementem, który tu się pojawia, jest część naukowa i część badawcza. Pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będą mogli aplikować do projekty badawcze i będą mogły być wtedy realizowane projekty badawcze. Później te wyniki badań będą mogły być upubliczniane w świecie nauki. Czyli generalnie, jak Państwo widzą, jest to centrum, które ma swój, ma profil interdyscyplinarny, ale również szeroki zakres swoich usług. Jeżeli chodzi o koszty, koszt wybudowania tego centrum z adaptacją budynku to jest koszt około 1 800 000 zł.
1: Te badania naukowe, które są przeprowadzane, wskazują, że to stała się metoda uniwersalna. Ona początkowo była rzeczywiście ukierunkowana na sportowców, sportów wytrzymałościowych, dlatego że no, manipulujemy tlenem, który jest potrzebny do wykonywania tych wysiłków o charakterze wytrzymałościowym. Natomiast te ostatnie badania powodują, że hipoksja to nie tylko te zmiany hematologiczne, czyli związane z krwią, ale zachodzą jeszcze zmiany niehematologiczne, czyli na poziomie mięśniowym, krwienia mięśni, liczby mitochondriów. I te zmiany okazują się, że są też korzystne w tych dyscyplinach, nazwijmy je beztlenowych, czyli takich szybkościowo-siłowych, sprinterskie, więc powoli staje się to rzeczywiście już metodą taką uniwersalną. Kiedyś rzeczywiście nikt by nie pomyślał, żeby sprinterów albo jakieś inne dyscypliny związane ze szybkością się wpuszczać na taki trening hipoksyjny, a teraz okazuje się, że ci zawodnicy też poprawiają swoje możliwości wysiłkowe, więc rzeczywiście wszystkie te dyscypliny również mieszane, gdzie zarówno jest wytrzymałość, siła, szybkość, tak jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, czy wszystkie gry zespołowe, sporty walki, to też metoda, która rzeczywiście może przynieść korzyści tym zawodnikom. Natomiast to, co wspominałem, to był początek, sporty wytrzymałościowe. Teraz to już raczej metoda uniwersalna. Dlatego no, przeszła też do treningu zdrowotnego. Tutaj nie chodzi już tylko, żeby poprawić wytrzymałość, wydolność pacjentów, ale już mamy te zmiany, o których tutaj też wspominaliśmy, czyli zmiany zdrowotne, czyli mamy już regulację apetytu, ta hipoksja już staje się taką metodą leczenia otyłości, że pacjenci otyli są wpuszczani do tych hipoksji, bo redukuje masę ciała. Posprawia też regenerację, ma działanie neuroprotekcyjne, czyli proszę popatrzeć, już poprawia funkcje poznawcze, więc rzeczywiście robi się z tego metoda, która staje się już nie tylko związana stricte ze sportem, ale już rzeczywiście są wpuszczani pacjenci. Już widziałem ostatnie badania, gdzie proszę sobie wyobrazić, wprowadza się ten trening hipoksyjny u pacjentów po zawałach serca, czyli wydawałoby się, że ktoś ma zawał serca, bo niedokrwienie, niedotleniony, a tutaj wprowadza się ich do tego treningu hipoksyjnego, no bo oni adaptują się do niedotlenienia, czyli generalnie przygotowują się do tego kolejnego epizodu, czyli zapobieganie kolejnemu epizodowi takiemu niedokrwiennemu czy niedotlenienia, no bo oni się adaptują do niedotlenienia. Więc rzeczywiście metoda obiecująca, mimo że od wielu lat stosowana, natomiast pojawiają się kolejne gałęzie, już nie tylko w sporcie, w różnych dyscyplinach sportu, ale już próbuje się w coraz kolejnych jednostkach chorobowych próbować tej hipoksji lub kombinacji z hiperoksją. Dla osób z zewnątrz to odeślę Państwa do naszej strony internetowej, tam jest już wszystko opisane, ale generalnie dla osób z zewnątrz, których my nie znamy, wymagana będzie kwalifikacja lekarska, bo oczywiście są przeciwwskazania. No i tutaj po prostu lekarz będzie musiał wyrazić zgodę, że ktoś, kto chciałby skorzystać,

0: Musi przejść taką kwalifikację lekarską przez lekarza, żeby wykluczył przeciwwskazania, które oczywiście gdzieś tam, jak każdy w takich zabiegach fizykalnych, istnieją. A tak to potem już normalny proces rezerwacyjny i tak dalej. Więc to jest kluczowe właśnie stan zdrowia umożliwiający skorzystanie z hipoksji.
1: Mówił profesor Marcin Maciejczyk z ANS. W centrum mają być prowadzone zajęcia ze studentami i badania naukowe. Również ma ono działać komercyjnie. To może zachęcić rodziców do zapisywania dzieci na zajęcia z tenisa, a chodzi o sukces Mai Chwalińskiej. Tak było po pierwszych wygranych Igi Świątek czy Huberta Hurkacza.
2: Tak naprawdę zmianę już można było zauważyć po sukcesie oczywiście Igi Świątek. Już wtedy ten tenis zyskał jakby bardziej na popularności i

0: to może zachęcić rodziców do zapisywania dzieci na zajęcia z tenisa, a chodzi o sukces Mai Chwalińskiej. Tak było po pierwszych wygranych Igi Świątek czy Huberta Hurkacza.
1: Tak naprawdę zmianę już można było zauważyć po sukcesie oczywiście Igi Świątek. Już wtedy ten tenis zyskał jakby bardziej na popularności i

0: Roberta Hurkacza.
1: Tak naprawdę zmianę już można było zauważyć po sukcesie oczywiście Igi Świątek. Już wtedy ten tenis zyskał jakby bardziej na popularności i

0: Sukces Maj jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Jednak to, czy rzeczywiście przełoży się to na większe zainteresowanie, będziemy mogli ocenić, powiedzieć pewnie w okolicach września, kiedy będziemy mieć nabory na nowy sezon.
1: Ale pytają już teraz rodzice, czy na przykład są miejsca, bądź dzieci same, czy młodzież dzwonią, rozpytują.
0: Generalnie mamy dużo dzieciaków, które grają tak jakby z sezonu na sezon i te dzieci rzeczywiście grają regularnie, więc co roku przybywa, bo co roku też tworzy się jakaś nowa grupa. Teraz jakieś pojedyncze osoby rzeczywiście pytają, ale też myślę, że większość wie, że jednak będziemy wchodzić w przerwę wakacyjną i dopiero około września będzie można gdzieś zacząć spróbować swoich sił w tenisie, jeżeli ktoś nie próbował. Ale rzeczywiście tego tenisa i chętnych jest więcej. Tak jak wspomniałam, w ostatnich latach chociażby już poprzez Igę Świątek, Huberta Hurkacza, myślę, że Maja tutaj też na pewno dołoży cegiełkę do tego, żeby zmotywować młode osoby do trenowania. A przy okazji, jak zaczynają na przykład bardzo małe dzieciaki grać, to jest to też taki czynnik motywacyjny dla rodziców, którzy chcieliby w przyszłości pograć z dziećmi. I to sprawia, że ta gra dzieciaków motywuje też rodziców do tego, żeby zaczęli grę, bo każdy wiek jest dobry, to nie jest tak, że jak jesteśmy dorośli, to jest za późno. Można zacząć grę w tenisa w wieku 5, 15, 30, 40, 50, jak tylko forma i samopoczucie pozwala.
1: I też są takie grupy dla osób starszych, dla osób dorosłych tutaj u Was?
0: Są. Co roku powstaje jakaś grupa, przynajmniej jedna osób takich dorosłych, które zaczynają od podstaw, czyli totalnie nigdy nie miały rakiety w ręce i próbują po prostu od początku. I powiem, że mamy kilka takich grup, które już grają drugi, trzeci rok systematycznie, więc tu już fajnie widać progres w tym temacie.
1: Co tak naprawdę daje nam tenis, gra w tenisa?
0: Bardzo dużo. Trzeba spróbować, żeby się przekonać, ale na pewno jest to ogólnorozwojowa forma ruchu, więc wiadomo, kondycja, motoryka, jeżeli chodzi o koordynację, to wszystko tutaj sobie szlifujemy grając w tenisa. Pomijam, czy też należy wspomnieć właśnie o aspektach społecznych, czyli zawiązują się więzi pomiędzy ludźmi. Jest to też forma ruchu, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę wystarczą dwie osoby, żeby rozegrać fajny mecz i fajny trening, więc to myślę, że dla dzieci też jest właśnie, to jest coś, co u dzieci bardzo mi się podoba, że nie trzeba szukać wielu kolegów, koleżanek, wystarczą dwie osoby i tak naprawdę można bardzo fajnie spędzić czas dla osób, które lubią się ruszać oczywiście.
1: A myśli Pani, że to może się stać takim naszym sportem narodowym albo chociaż, no nie wiem, sportem lokalnym, tenis po tych ostatnich sukcesach Mai Chwalińskiej?
0: Mam nadzieję i bardzo chcielibyśmy, bo jest to taka bardzo kulturalna dyscyplina i tak jak wspomniałam, wnosi bardzo dużo fajnych rzeczy, nie tylko kondycyjnie, ale też i takich pod kątem właśnie znajomości. I mam nadzieję, że coraz więcej osób rzeczywiście będzie chciało grać, bo ja osobiście bardzo polecam.
2: Mówiła Mariola Frączek z jednej ze szkół tenisa w Nowym Sączu. Maja Chwalińska w sobotę wywalczyła drugie miejsce w tegorocznym turnieju French Open. I na koniec tego magazynu jeszcze jedna wiadomość. Turniej judo po raz kolejny odbędzie się w Bochni. Impreza już w najbliższą sobotę w hali Mosir przy ulicy Poniatowskiego. Na macie zobaczymy młodych zawodników z całej Polski i kilku krajów europejskich. Emocji na pewno nie zabraknie, a walki będzie można oglądać od godziny 10. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w naszym magazynie lokalnym. Michał Rejduch, dzięki, że byliście z nami przez ostatnią godzinę i przypominam, że na bieżąco informacje można śledzić na naszej stronie.
3: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Od kilku lat pomagają różnym osobom, zbierają pieniądze na leczenie i rehabilitację mieszkańców Nowego Sącza, a przy okazji organizują wielkie widowiska muzyczne. Mowa o członkach stowarzyszenia Robimy Coś Więcej, które w Nowym Sączu działa od kilku lat. O jego działalności opowiedziała nam Maria Polańska, założycielka i pomysłodawczyni.
4: Tak naprawdę niepoprawni optymiści są od lat 4. Wcześniejszy koncert po prostu nie miał tej nazwy. Wpadliśmy na nią rok później, wcześniej był ponad i pomimo koncert i jeszcze koncerty świąteczne. Także od 2019 roku działamy.
2: Co robicie?
4: Wszystko, co można zrobić, żeby komuś pomóc. A tak szczerze, głównie zajmujemy się taką działką bardziej artystyczną. organizujemy koncerty i widowiska artystyczne typowo charytatywne. Trochę odczarowujemy charytatywność. Chcemy też pokazać, że coś, co jest charytatywne, nie musi być słabe, może być naprawdę na wysokim poziomie i zorganizowane to wszystko pracą wolontariuszy, bez wkładów finansowych.

0: Więc tak się troszeczkę staramy tą charytatywność odczarowywać, co myślę, że idzie nam bardzo dobrze, a oprócz tego robimy też różne mniejsze akcje, czasem jakieś licytacje, czasem jakieś spotkania, akcje na mieście. Wszystko mniej więcej toczy się u nas wokół jednej osoby, bo na jeden rok obejmujemy po opieką jednego podopiecznego naszego stowarzyszenia. I właściwie cały rok akcje, które się dzieją się dla tej osoby i to jest różnie. Kiedyś jak mieliśmy dzieciaki, to było więcej akcji w szkołach. Teraz jak są to osoby dorosłe, którym pomagamy, to bardziej uderzamy właśnie na jakieś akcje w galerii po mieście Nowym Sączu. No tak naprawdę główna nasza praca to jest przygotowywanie koncertów i to zajmuje nam najwięcej czasu.
1: Bo to jest duży koncert, który zazwyczaj trwa półtorej do dwóch godzin.
0: Tak,
1: wy tam śpiewacie, wy tam tańczycie. Zaangażowanych jest w to około 150 wolontariuszy.
0: Dokładnie.
1: I tak jest co roku, mniej więcej to jest ta sama liczba.
0: Tak, liczba jest ta sama, ludzie są różni, wiadomo, to jest 5 lat, to już jest troszeczkę czasu, także ten przemiał ludzi jest cały czas, to ktoś nowy dochodzi, ktoś odchodzi, ludzie wyjeżdżają na studia po całej Polsce, po świecie, czasem nawet ktoś studiuje daleko, Warszawa, Bydgoszcz i tak przyjeżdża na nasze koncerty, jest naszym wolontariuszem. Mniej więcej utrzymujemy się cały czas tej liczby około 150 osób. Ja wszędzie podkreślam, że to jest około, bo w tamtym roku, nie wiem, mogło być 127, w tym roku jest 160, to tak naprawdę są takie liczby, ale jakby to nie ma do końca znaczenia, bo nawet może ktoś nie jest świadomy, że jest takim wolontariuszem z umową, że jest to raczej po prostu osoba, która lubi te działania i chce pomagać.
1: A w jaki sposób ty wyławiasz te osoby?
0: Na początku to byli tylko moi znajomi przez pierwszy rok działalności stowarzyszenia, a później zrobiło się to na tyle duże i chyba po prostu rozpoznawalne, że ludzie sami do nas uderzali. Początkowo były nabory, takie typowe nabory, że można było wysłać formularz zgłoszeniowy. My to rozpatrywaliśmy, dobieraliśmy, do której sekcji dana osoba pasuje i ona już sobie u nas działała, a na dzień dzisiejszy to my już nawet nie organizujemy naborów, dlatego że jest tyle chętnych po koncercie, którzy sami się do nas odzywają. I tak też polecam, że jeżeli ktoś czuje, że ma takie zasoby, żeby robić coś więcej, żeby pomagać, żeby się angażować, to żeby po prostu do nas się odzywał i wtedy my już indywidualnie podchodzimy do każdej osoby.
1: Ale szukacie kogo? Wokalistów, tancerzy, muzyków?
0: Głównie osoby, które są gdzieś w tym świecie artystycznym, czyli instrumentaliści, tancerze i muzycy, dokładnie tak jak powiedziałeś, ale też osoby, które na przykład lubią taką pracę koordynacyjno-organizacyjną, takie mróweczki, po prostu niezastąpione osoby, które spinają to całe
1: gdzieś
0: wydarzenie.
1: Gdzieś tam za tymi kulisami
0: tak,
1: stoją,
0: żeby ogarnąć tyle artystów, ludzi z taką duszą po prostu artystyczną, to naprawdę mamy też dużo wolontariuszy takich koordynacyjnych, organizacyjnych, no i także to też są bardzo potrzebne osoby.
1: I gdzie was można... Bez nich nie byłoby
0: tego. Pewnie nie byłoby tego wow na scenie, zdecydowanie.
1: A gdzie was można szukać, gdzie można znaleźć informacje o waszej działalności i o tym, żeby dołączyć?
0: Najlepiej na Facebooku, Instagramie czy innych social mediach, czy tam przez maila. Szczerze, najwięcej osób się do nas odzywa na Instagramie. Jest to taka platforma też, gdzie my na co dzień prawie dodajemy, co się u nas dzieje, więc myślę, że tam po prostu można pisać i bezpośrednio się kontaktować ze mną, czy z innymi osobami, które są za to odpowiedzialne.
1: A te koncerty, które organizujecie, to takie dość duże widowiska. Ile czasu wcześniej trzeba zacząć pracować z tymi ludźmi, żeby ten koncert był dopięty na ostatni guzik, gotowy, żebyście weszli z pełną petardą i zaczęli?
0: Co tydzień od lutego są próby. Co tydzień są próby wokalistów. Co mniej więcej 2 tygodnie przez pół roku są próby tancerzy, a później już co tydzień, więc te próby im jest bliżej wydarzenia, tym są bardziej, że tak powiem, pomnożone, ale jest to czas około 8 do 9 miesięcy przygotowań takiego widowiska. Tu też trzeba zaznaczyć to, że te wszystkie osoby, które u nas grają, śpiewają, tańczą, to są wolontariusze, więc oni muszą ten czas na próby, na przygotowania wpleść między swoje życie prywatne, między szkołę, studia, rodziny, bo to są osoby w różnym wieku, więc dlatego może tak dużo czasu nam potrzeba, bo jednak jest to robione taką pracą, no typowo charytatywną.
1: O bieżącej działalności stowarzyszenia przeczytacie na jego profilu facebookowym. Teraz będzie o dzielnicy Nowego Sącza, która powstała na przełomie XIX i XX wieku wraz z rozwojem kolei w mieście. Mowa o starej kolonii, która znajduje się blisko dworca kolejowego. O jej powstaniu i o zwyczajach mieszkańców opowiedzieli mi przewodnicy Nowosądeckiego Muzeum Bartosz Lorek i Jakub Antoniak.
2: Przede wszystkim wspominając, mówiąc tutaj o początkach dzielnicy kolejowej, należy wspomnieć o tym, iż no tutaj Nowy Sącz i jego dzieje stricte są związane z powstaniem zakładów naprawczych taborów kolejowych. Zanim jednak one powstały, Rada Miasta Nowego Sącza wyjechała do Wiednia, aby oczywiście przeprowadzić rozmowy w sprawie budowy odnogi tejże oto trasy kolejowej Tarnów-Leluchów. Przede wszystkim no tutaj budowa tej trasy kolejowej wiązała się z samymi, można tak powiedzieć, plusami.

0: Przede wszystkim no tutaj polepszył się szlak handlowy oraz no tutaj połączenie z okolicznymi wioskami, miastami, miasteczkami było lepsze, wskutek czego ludzie w łatwiejszy sposób mogli podróżować oraz migrować.
1: Powstał dworzec kolejowy. Dworzec kolejowy, który był oddalony no jakieś 2-3 kilometry od centrum Nowego Sącza, bo pamiętamy, że wtedy nie było zabudowań wzdłuż Alei Wolności i Batorego, ale wraz z powstaniem dworca i tego napływu kolejarzy do Nowego Sącza powstało również osiedle kolejowe, dzielnica.
0: Oczywiście jedno z najstarszych osiedli zabytkowych do dnia dzisiejszego istniejących, osiedle Stara Kolonia, osiedle robotnicze, które oczywiście jest jednym z nielicznych przykładów tego typu zabudowy istniejących oczywiście do dnia dzisiejszego. Pierwsze domy powstawały pod oczywiście koniec XIX wieku i na samym początku 32 domy czterorodzinne, z tego co wiemy, zostały oczywiście udostępnione do użytku. Do dnia dzisiejszego tak naprawdę kilka domów i ich wygląd zewnętrzny od czasu ich budowy kompletnie się nie zmienił. Za to budynki, domy przy ulicy Barlickiego oraz ulicy Zygmuntowskiej, to już jest oczywiście bardziej nowoczesna architektura.
1: Czym te domy się charakteryzowały?
2: Ten motyw architektoniczny też ma swoje odzwierciedlenie względem naszej bieżącej sytuacji. Często mówimy o sypialniach miast. Natomiast tutaj mamy dość prostą sprawę ze względów logistycznych. Nagle pojawia nam się w zasadzie 700 osób, które zyskuje pracę w warsztatach kolejowych. Jakby do tego doliczyć jeszcze rodziny, więc można powiedzieć, że nawet 2,5 tysiąca osób, które gdzieś trzeba ulokować. Na początku wiadomo, że byli lokowani w terenach wynajętych bliżej centrum miasta, natomiast powstanie tej dzielnicy zrobiło nam tutaj też dużo pod względem urbanistyki, bo nie ma co ukrywać, że lwia część kolejarzy też przemieszczała się z terenów wiejskich bądź mocno wiejskich. Więc żeby nie wywołać szoku urbanistycznego, też zabudowa właśnie bliźniacza, niewysokie ogrodzenia, uliczki niczym od ekierki, do tego też niewysokie płotki, więc niczym właśnie w amerykańskich filmach, którymi się Polacy bardzo chętnie poili w latach 80-tych, 90-tych. Mamy tutaj sytuację przestrzeni takiej bardziej sielskiej. Do tego też mamy tutaj sytuację związaną z posiadaniem drobnych ogródków warzywnych, czy tak samo komórek, które mogą służyć w formie i chlewików. Więc jeszcze nie zdziwiłbym się właśnie, sięgając wstecz właśnie do okresu czy to wielkanocnego, czy Bożego Narodzenia, że wręcz anegdotycznie przed takimi okresami w tej części można było dość często usłyszeć kwik świń, no bo naturalnym procesem było świniobicie. Teraz idąc do sklepu możemy sobie we własnym zakresie nabyć tak zwaną ekologiczną żywność, natomiast wtedy trzeba było sprawić świnie we własnym zakresie. Co też przy okazji zbliżało relacje sąsiedzkie, bo jednak jak trzeba było sobie pomóc, ludzie przy wspólnej pracy lepiej wchodzili we własne interakcje. Też nie ma co ukrywać, że w kontekście działalności przede wszystkim kolejarzy, wiadomo, że małżonki kolejarzy lubiły ładnie wyglądać. To akurat nam się nie zmieniło w perspektywie kolejnych wieków, więc ludzie od zarania dziejów lubią wydawać pieniądze, a wydawanie pieniędzy generuje nam zwiększenie koniunktury. No bo też nie ma co ukrywać, że perspektywa Galicji, Królestwa Galicji i Lodomerii, które złośliwie było określane mianem Galicji i Głodomerii, więc taki nagły wzrost statusu społecznego i możliwość wydawania większej ilości pieniędzy, posiadania więcej ilości rzeczy, też automatycznie odbijał się na tej lokalnej społeczności.
1: No dobra, ale pytanie, czy były takie miejsca, gdzie te panie mogły te pieniądze wydawać?
2: Oczywiście, więc tutaj perspektywa rozwoju infrastruktury sklepowej, co nie zmienia faktu, że i tak najczęściej damy, jak chciały błysnąć, no to przemieszczały się do głównego centrum miasta w perspektywy właśnie Nowego Sącza, do perspektywy rynku, do legendarnych sklepów bławatnych, które służyły im całym swoim asortymentem. No to wtedy panowała moda właśnie na koronki, moda też na takie motywy atłasowe, więc i oczywiście pełnego zasłonienia damskiego ciała, żeby promienie słoneczne tamże się nie docierały. Natomiast sama Stara Kolonia pod tym względem generuje nam właśnie też przestrzeń rekreacyjną, bo tu też mamy styczność.

0: z jednej strony przy centrum miasta mamy Wenecję Sądecką w tamtej rzeczywistości, ale z drugiej strony tutaj też park kolejowy, który na zdjęciach właśnie prezentuje się bardzo efektownie, który potem zresztą w perspektywie Nowego Sącza nabrał całkiem innego wymiaru, bo on najbardziej z perspektywy emocjonalnej kojarzony jest, no był 13 dzień marca, połowa lat 60., kiedy młodzi ludzie bawiąc się przy niedzieli właśnie na dzielnicy, znowu z drugiej strony miasta w przestrzeni Heleny, wygrzebują właśnie element dość metalowy, charakterystycznie wyglądający, który finalnie okazuje się być niewybuchem. Ku zgrozy z perspektywy czasu młodzieńcy wiozą go autobusem linii 0 przez w zasadzie całe miasto, dojeżdżając do właśnie dzielnicy kolejowej. I tam zaczynają majstrować właśnie przy tym sprzęcie. No niestety dochodzi do potężnej eksplozji, która okraszona z perspektywy jest właśnie śmiercią trzech młodych ludzi, więc w zasadzie park kolejowy, który w perspektywie galicyjskiej pełnił funkcję przede wszystkim rekreacyjną, odstresowującą, potem mimochodem przez tą wielką tragedię nabrał też wymiaru właśnie przestrzegającego nas przed wojną i skutkami tej wojny, bo też analogicznie do bieżącej sytuacji jeszcze pewnie dekadę czy dwie dekady teren Ukrainy będzie odminowywany, żeby można było normalnie tam funkcjonować.
1: Ale ja chciałbym wrócić jeszcze do starej kolonii, Bartek. To było takie, można powiedzieć, na początku miasto w mieście, bo miasto samowystarczalne, dzielnica samowystarczalna. Tam były sklepy, tam było kino, tam był dom kultury, tam był też kościół.
2: Oczywiście, no tutaj powiedzenie miasto w mieście adekwatnie pasuje oczywiście do dzielnicy starej kolonii. Tak jak wcześniej oczywiście zostało wspomniane, była to dzielnica zbudowana stricte dla panów, oczywiście kolejarzy i ich rodzin. Tak więc oczywiście różnego rodzaju sklepy znajdowały się na tym oto terenie. Oprócz sklepów powstał kościół pod wezwaniem świętej Elżbiety, kościół kolejowy, do którego tłumnie na msze przychodziły właśnie całe rodziny kolejarzy. Oprócz tego dom robotniczy, który był swego rodzaju tutaj domem kultury, w którym odbywały się różnego rodzaju wydarzenia, oczywiście kulturalne. Oprócz tego też powstały dwie szkoły zbudowane właśnie dla dzieci panów kolejarzy i jedna właśnie z szkół. Do dnia dzisiejszego słynna ósemka istnieje przy ulicy Alei Batorego.
1: A jak sprawa z architekturą? Czy my dzisiaj możemy jeszcze na starej kolonii zobaczyć tę dawną architekturę z początków budowy tej dzielnicy?
2: Oczywiście, cztery kamienice, które znajdują się zaraz obok nowego dworca MPK oraz długi blok robotniczy od strony ulicy właśnie Kolejowej, są to cztery budynki, których właśnie wygląd zewnętrzny od czasu ich budowy kompletnie się nie zmienił. Za to ulica Barlickiego oraz Zygmuntowska to już jest bardziej nowoczesna architektura. Oprócz tego też bardzo dużo ludzi, którzy w dzisiejszych czasach starają się o przebudowę lub niektóre zmiany w wyglądzie architektonicznym swoich domów, muszą starać się o specjalne pozwolenie konserwatora zabytków.
1: Czyli rozumiem, że ta dzielnica została wpisana do rejestru.
0: Ona ogólnie, nawet z perspektywy czasu, już generuje nam samopoczucie estetyki. Fakt faktem, że wiadomo, że z perspektywą czasu każdy chciał rozwijać technologicznie swój obiekt, więc nawet jak spojrzymy na zdjęcia lat 90., 2000., potem 2000, kolejnej dekady 2010, widzimy drobne zmiany, które w tej infrastrukturze funkcjonowały. Perspektywa dobudowywania łazienek, adaptowania poddaszy w celach mieszkalnych. Natomiast na szczęście nie jest to aż tak intensywny motyw, żeby zaburzał nam z perspektywy lotu ptaka estetykę całej starej kolonii. Zresztą stara kolonia też w międzyczasie powiewy historii w trakcie okupacji też zmieniała w jedną stronę swoje nazewnictwo ulic, potem po II wojnie światowej na nowo odzyskiwała właśnie polskie nazwy. Zresztą też analogia do starej kolonii to też kolejna nowa kolonia w Nowym Sączu, która powstawała już w dwudziestoleciu międzywojennym, nie była aż tak rozwinięta z perspektywy estetycznej.
1: Ale nawiązuje troszkę do tej starej kolonii.
0: Tak jest, też ten motyw kolejowy, zresztą

0: Mamy tutaj sytuację właśnie też trochę inną z perspektywy ekonomicznej, bo Austriacy też realizując starą kolonię, chwalili się nią bardzo. Zresztą mamy tutaj z perspektywy geografii w zasadzie jedno z pierwszych osiedli robotniczych na tak zaawansowanej strukturze w Europie Środkowo-Wschodniej, więc tu też skala inwestycji dwóch inwestorów, którzy podchodzili do szybkiego zrealizowania tego podmiotu, była dość wymowna. Fakt faktem, rzeczywistość kolejarska była rzeczywistością często samowystarczalną, stąd właśnie chociażby dom robotniczy powstaje z własnych składek, do tego też właśnie perspektywa kościoła kolejowego też nam generuje przestrzeń, która dość szybko musiała się rozbudowywać, bo można powiedzieć, że przy oddaniu kościół kolejowy już nie był wystarczający dla ludności lokalnej, więc teraz ten obiekt, który w roku 2023 obserwujemy obok dworca kolejowego, w zasadzie trzykrotnie jest większy od oryginalnego, do tego też już trzy wewnętrzne zmiany estetyki w perspektywie wnętrza tego kościołu i legendarne walaski, które funkcjonowały w tym kościele, do których wielu lokalsów ma potężny sentyment i chciałoby ich powrotu. Tak samo zresztą współpraca z panem Romanem Sobczykiem zamieszkałym przy ulicy Bema, który też mocno starał się pomagać w przypadku poprawiania estetyki tego obiektu. Zresztą tu się aż prosi o właśnie taką potężną wizualizację filmową, może i nawet w perspektywie fabularnej. Zresztą z perspektywy fabularnej też chociażby ostatnio perspektywa dworca kolejowego, który był używany do filmu o psie, który jeździł koleją, więc jest to bardzo wdzięczny obiekt. Sam dworzec jest bardzo zbliżony swoją estetyką do dworca w Tarnowie. Zresztą też lokalni administratorzy, politycy niemało się musieli nagimnastykować, żeby dzieła Edmunda Cieczkiewicza wróciły do wystroju tego obiektu. Stąd przy takiej anegdotycznej wręcz wizji przyjazdu do Nowego Miasta, kiedy zwiedzający turysta czy osoba, która tutaj po prostu będzie robić biznes, wysiada na nowosądeckim dworcu kolejowym, wychodzi, spogląda na arterie w formie Alei Batorego, które prowadzą na Mchen aż pod Widnokrąg, rozgląda się na lewo i prawo, może faktycznie poczuć ten galicyjski klimat.
1: To nie pozostaje nic innego, jak tylko odwiedzić dworzec kolejowy, a także też powiską dzielnicę Starą Kolonię. Dziękuję panowie bardzo za rozmowę.
0: Dziękujemy, zapraszamy do zwiedzania Nowego Sączu.
2: Dziękujemy, zapraszamy.
1: O Starej Kolonii w Nowym Sączu opowiadali przewodnicy Nowosądeckiego Muzeum Jakub Antoni i Bartosz Lorek. A my teraz w naszym magazynie lokalnym zmieniamy temat i opowiemy o jednej z

0: w stronę właściwie całej, nawet piątkowej, tak? Natomiast patrząc z takiego historycznego punktu widzenia, no to ta Lwowska nam się cały czas powiększała. Chciałbym, żebyśmy gdzieś tam dotarli do Gołąbkowic, czyli do wsi, która kiedyś zaczynała się w rejonie dzisiejszej galerii na ulicy Lwowskiej, a kończyła się gdzieś za cmentarzem, który zresztą nazywamy do dzisiaj Gołąbkowickim. I cóż, startując od rynku, na tym odcinku rynek Most na Lwowskiej. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo ciekawymi obiektami i związanymi z nimi historiami. No już sama Lwowska 1, właściwie to jest narożny, Lwowska przepraszam 2, to jest narożny budynek z Jagiellońską. Była to kiedyś apteka, jedna z dwóch i jedna z pierwszych aptek w ogóle na całej Sądecczyźnie. Kiedy będziemy przechodzić ulicą Lwowską w tym jej pierwszym etapie, możemy zauważyć na jej fasadzie takie ornamenty, płaskorzeźby odnoszące się właśnie do farmacji. Właścicielem tej apteki był między innymi Stanisław Nowakowski, prezydent Nowego Sącza, bardzo zasłużona postać, społecznik, działacz, prezes Czytelni Mieszczańskiej i wielu, wielu innych organizacji. I właściwie mało kto już dzisiaj w Nowym Sączu o tej historii pamięta. Za rogiem Sobieskiego mamy kamienicę, na której też uważny spacerowicz zobaczy odsłonięte fragmenty tynku. Na tym tynku napisane są słowa czekolada, cukierki i tak dalej.
1: Mówisz o tym budynku po drugiej stronie apteki.
0: Tak, po drugiej stronie apteki, a naprzeciwko muzeum Ruch Sobieskiego i Lwowskiej. I tam właśnie mieszkała rodzina Sieradzkich. To była żydowska rodzina, która przyjechała tutaj z Rosji i byli bardzo znani ze swoich wyrobów ciastkarskich, z słodyczy, które właśnie produkowali. I ta rodzina Sieradzkich wojnę przeżyła w części tylko, będąc w Rosji, natomiast reszta niestety została zamordowana. Jeżeli chodzi o dalszą część ulicy, no to idąc w stronę tutaj mostu na Lwowskiej mijamy nasz dom Jakuba, nasze centrum edukacyjno-muzealne, gdzie można znaleźć wiele świadectw poświęconych historii wielokulturowego Nowego Sącza. Ale oczywiście będąc tutaj musimy też spojrzeć na drugą stronę ulicy. Mamy Dom Gotycki, dzisiaj filię Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Najstarszy dom w naszym mieście, który właściwie nadaje się na osobną opowieść w czasie takiego spaceru. Ale dalej pod numerem 13 mamy dom Żarowe, rodziny, która jest starą rodziną sądecką. Z tym domem wiąże się też historia Jana Karskiego, który był kurierem państwa podziemnego, emisariuszem państwa podziemnego. No i Jan Karski to jest ten człowiek, który między innymi na zachód przewiózł informacje o Holokauście. Tutaj właśnie rodziny Żarofe na Lwowskiej 13 przebywał w czasie swojego pobytu w Nowym Sączu. Na tym budynku znajduje się też tablica upamiętniająca te wydarzenia. Wszyscy znamy tę brawurową akcję uratowania Jana Karskiego, kiedy właśnie rodzina Rysiów, między innymi zaangażowana w to wydarzenie, wykradła go Niemcom ze sądeckiego szpitala i Jan Karski do końca ten Nowy Sącz gdzieś tam w sercu miał. Dalej mamy most na Lwowskiej, dzielnicę Piekło, która jest w ogóle też jakby osobną historią, ale idąc wzdłuż tej ulicy na pewno warto się zatrzymać przy kolejnej aptece, która jest aktualnie najstarszą apteką istniejącą w Nowym Sączu, założona przez Feliksa Prus-Radomskiego, a w której między innymi pracował Albin Busch. To był człowiek, farmaceuta, który w czasie wojny udzielał pomocy między innymi Żydom, którzy tam mieszkali, ponieważ właśnie na Piekle i ta cała część ulicy Lwowskiej została włączona do tak zwanego getta otwartego. I ta rodzina właściwie prowadziła tę aptekę Albina Busza, dokąd państwo pozwalało, a po wojnie była nacjonalizacja i różne inne wydarzenia niekorzystne dla tego typu interesów.
1: Dlaczego ta dzielnica nazywana jest Piekłem?
0: No właśnie, ponieważ naprzeciwko, gdzie dzisiaj stoi nowa kamienica, znajdowała się karczma, która nazywała się Piekłem. nazwana była Piekło. Oprócz tego, no, mieszkańcy tej dzielnicy raczej nie byli

0: pokojowo nastawieni do życia i słynęli z takiego awanturniczego sposobu rozwiązywania konfliktów. No było tam jednym słowem bardzo niebezpiecznie. Ta nazwa właściwie przetrwała do dnia dzisiejszego, tak? Ale ta karczma tutaj już nieistniejąca, którą możemy sobie wyobrazić, tak samo jak kościół, który kiedyś tam istniał w tej części miasta, ale to jeszcze w dawniejszych czasach, to już są tylko jakieś tam wspomnienia.
1: Okej, to proponuję, żebyśmy przeszli kawałek dalej tą ulicą, bo tam również bardzo ciekawe budynki, bardzo ciekawe historie związane z mieszkańcami. Wiem, że tam była jedna z takich największych drukarni w Nowym Sączu na ulicy Lwowskiej.
0: Drukarnia braci Ende. Faktycznie to była drukarnia, która drukowała między innymi całą międzywojenną prasę w Nowym Sączu. Byli to bracia, którzy też swój zakład mieli na ulicy Zalewskiego na Piekle, czyli to jest taka odnoga od między Kraszewskiego na Rurach, to są te rejony. Ale dużo, dużo tam ciekawych rodzin mieszkało. Między innymi na Piekle znajdujemy też rodzinę muzyków, Goldbergów. To była też taka bardzo znana żydowska rodzina, która słynęła z tego, że grywała na żydowskich weselach, na sztukach. Byli też wojskowymi, służyli między innymi w Wojsku Polskim. Jeden z nich między innymi był w orkiestrze pierwszego pułku strzelców podhalańskich. No niestety nie przeżyli wojny. Jest taka historia, która mówi o tym, że przed kamienicą, gdzie mieszkali, to jest kamienica na rogu ulicy Żywieckiej i Lwowskiej, właśnie jeden z nich został zastrzelony. Generalnie ta Lwowska była też bardzo zielona, bo dzisiaj mamy tam mnóstwo nowych bloków. Gdyby przejść ulicą, no to zobaczymy, że mamy jakieś plomby i mieszkania pobudowane w czasach nam współczesnych, ale kiedyś to były sady, kiedyś to były drzewa. Ulica zupełnie inna do Poznania, której no nie tak łatwo gdybyśmy się cofnęli w czasie, nie tak łatwo byśmy ją poznali.
1: Mówimy o tym odcinku od mostu do galerii.
0: Od mostu do galerii, zgadza się. No bo to już była taka właściwie przedmieście, bo Gołąbkowice to już była typowa wieś. Tam, gdzie jest galeria, był folwark i stajnie, i stodoły plebańskie. To też ciekawa historia. Dalej były już pojedyncze domy osadników, między innymi niemieckich, którzy tutaj też byli lokowani. Ale to już jest historia Gołąbkowic zupełnie osobna.
1: Czyli gdzie

0: Niektóre z tych zwyczajów dziś mogą nas dziwić. Teraz w naszym magazynie sięgamy do historii regionu sądeckiego. Z nami w studio kolejny gość, Patryk Rutkowski, etnolog, który tym razem opowie o obrzędach związanych z narodzinami dzieci na dawnej sądeckiej wsi. Posłuchajmy.
1: Kobieta w dawnej wsi, która była w ciąży, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, była wykluczona, uważana była za nieczystą. Nie wolno było jej robić niektórych rzeczy, między innymi na przykład rozpalać ognia. Ale też taka kobieta nie mogła uczestniczyć w niektórych obrzędach i zwyczajach. Kobietę w ciąży nie zapraszano na bycie na przykład chrzestną, bo to mogło zniszczyć życie chrześniakowi, ale też temu dziecku, które miała w sobie. Ale też nie mogła być truchną na weselu i to w ogóle było tabu, bowiem truchna musiała być oczywiście panienką, a panienka musiałaby być nieskazitelna, więc to się wykluczało. Taka kobieta w stanie błogosławionym nie mogła też wykonywać prac niektórych, między innymi pieczenie chleba. Uważano, że się nie uda, że ona jest nieczysta i w tym momencie w ogóle jest wykluczona spoza pracy. No, łącząc to ze śmiercią, też nie mogła widzieć nieboszczyka, bowiem skóra dziecka byłaby taka blada i sina. Ona też mogła się wystraszyć, jakby przez przypadek zobaczyła futrzane małe zwierzątka, czyli na przykład myszki, szczury i jakieś podobne, i dotknęła się w niektóre miejsca, to mogła wskazać dziecku takie znamie, jakby spowodować takie znamie. To samo nie powinna patrzeć na ogień, bo mogły się pojawić takie płomienie. Jak dotknęłaby się na przykład przerażona za twarz, to dziecko mogłoby się urodzić znamie. Dokładnie też tak wyglądało w przypadku bocianów. To też jest takie znamie, które dzisiaj przezywamy małym bociankiem. I to też miało być pokłosie właśnie zachowania mamy. Ona musiała przestrzegać niektórych rzeczy, nie mogła przychodzić pod drabiną, dbała o to, żeby przez przypadek płód się nie obwinął w pępowinę, więc też nie mogła wszystkich rzeczy, które się wiązały, sznurkowatych, łańcuchowatych rzeczy dotykać, jakby tym się zajmować. No i potem przychodzi ten czas
0: narodzin.
1: Czas narodzin, ważne wydarzenie, nie tak jak dzisiaj myślimy, że szpital, bo żadnych szpitali nie było, natomiast wołano akuszerkę, babkę. Krajcbabkę, którą tutaj po lachosku tak nazywamy. To była kobieta, która przyjmowała dzieci, odbierała porody, przychodziła do domu, ale taka kobieta ciężarna powinna mieć już wszystko przygotowane. Czyli to powinna być taka zdrowa kobieta, która jeszcze do końca pracuje w polu, przerzuca siano albo jest na polu z borakami i kiedy przychodzi czas narodzin, to ona biegnie do domu, nastawia wodę, bo ta woda musi być ciepła, przygotowuje pieluchy, czy przygotowuje płótna, a właściwie ręczniki z płótna lnianego, które muszą być gotowe, jakby cała gotowa do tego, żeby przyjąć tą akuszerkę.
0: Czyli nie było tak jak teraz, że odpoczywam, że kobieta odpoczywa przed porodem, że nie podejmuje żadnych prac. Tam pracowała, w dawnej sądeckiej wsi pracowała do końca narodzin.
1: No po dzisiaj niektórzy mówią, że ciąża to nie choroba, ale to się bierze właśnie z dawnej tradycji, z tego, że kobieta musiała do końca wykonywać swoje obowiązki i często te obowiązki były bardzo trudne i bardzo ciężkie i nikt nie patrzył na to, że ona nie może tego wykonywać. No i już oczywiście będąc przygotowana w domu, kiedy zaczyna się czas narodzin, przychodzi akuszerka, ta krajcbabka, która myślelibyśmy, że powinna umyć dłonie, a ona te dłonie tylko i wyłącznie ociepla na piecu, żeby były cieplutkie, ale też przygotowuje tłuszcz, który jest niezwykle potrzebny do tego momentu. I w tym momencie też z izby zostają wyrzuceni mężczyźni, którzy nie mają prawa bycia, chyba że poród jest niezwykle ciężki, no to wtedy prosi się o pomoc oczywiście. Natomiast tu mężczyzna nie gra roli. Mało tego, wszystkie przeciągi, przewiewy muszą być zamknięte. To wiąże się przede wszystkim z tym, że przez każdy otwór może wejść niestety zła moc. Mhm. Ta zła moc może spowodować nieszczęście u dziecka i u matki i śmierć. Oczywiście śmiertelność na polskiej wsi, na wsi lachowskiej była niezwykle duża. Czyli to oznaczało, że taka kobieta tak naprawdę często traciła życie przy narodzinach. No a potem, jak już

0: szczęśliwy finał to chrzest, czyli przyjęcie takiego dziecka do grona społeczności.
1: Od razu po porodzie?
0: Tak, właściwie to się odbywało 2-3 dni później, żeby zabezpieczyć tą śmiertelność. Na chrzestnych wybierano osoby bliskie, osoby zamożne i osoby, które miały jakoś wskazać na życie tego dziecka. Do chrztu nie tak jak dzisiaj, że idziemy paradnie ze babki, mamy i choć kto się tam nawinie, idzie do chrztu. Szła tylko i wyłącznie chrzestna i chrzestny, czyli powiedzielibyśmy po lachosku kumi kuma. Oni zanosili dziecko do chrztu. Czasem w drodze do chrztu towarzyszyła im właśnie ta babka kuszerka. I tutaj ważne rzeczy. Dziecko przed chrztem nie wolno było dawać na pole. Nie mogło dziecko być na polu, na zewnątrz domu, bowiem mogło być przez przypadek podmienione przez mamuny, czyli porwane, zamienione na dziecko takiego stwora. I to dziecko z takiego stwora było niegrzeczne, najczęściej płakało. I dzisiaj się mówi, że jak dziecko jest takie wrzaskliwe, to się pytają mamy, a co, podmieniły cię mamuny? I już nikt tego nie wie, skąd to się wzięło, ale rzeczywiście...
1: A to się właśnie wzięło
0: stąd. Wzięło się stąd, że te... oni uważali, że może zostać podmienione. I tutaj już jest drastyczna historia, jak to dziecko odmienić. Najczęściej trzeba było to krzyczące dziecko wywalić na gnojowisko, wyłożyć na gnojowisko i mieć takim cienkim patykiem, spowodować wrzask i wtedy ta mamuna przychodziła z tym prawdziwym dzieckiem i mówiła, przecież ja twojego dziecka nie biłam. No i te kobiety, w cudzysłowie, się podmieniały tym dzieckiem. Historii jest bardzo dużo o tym, że to rzeczywiście na gnojowisko trzeba, że trzeba było wymienić, ale to są takie legendy, które ktoś opowiada, że gdzieś słyszał. Rzeczywistych prawd nie wiemy. Ale zabezpieczano dziecko i zabezpieczano dziecko też przed złymi urokami. Dzisiaj często widać przy wózkach czerwone wstążki, które się wiesza, czy tam w beciku, chociaż becików się już nie używa, ale te czerwone wstążki pojawiały się, miały zdolność apotropeiczną, czyli zdolność ochronną, odwracania wzroku, odwracania uroku, no bo takie dziecko uroczone, czy zauroczone przez kogoś, często przez jakieś starsze kobiety, no po prostu dostawało różnych chorób.
1: No właśnie słyszałem, że te starsze kobiety głównie rzucały te uroki, nawet niekiedy nieświadomie.
0: Tego nie wiem, czy nieświadomie, bo tutaj się pojawiają różne historie i różne tak naprawdę domysły, że albo świadomie, albo nieświadomie, ale rzeczywiście starsze kobiety miały taką moc rzucania uroków na dziecko, miały możliwość rzucania złych mocy, no i takie dziecko stawało się wtedy płaczliwe, bo albo były jakieś kolki, albo coś tam się deformowało, albo coś się działo, no i oczywiście obligatoryjnie należało te uroki odczynić w specjalny sposób, odczynić, czyli zrobić coś na opak, w taką konkretną stronę, żeby tych uroków nie było. To tak, nie będę zdradzał historii i szczegółów, ale jakieś poplucie oczu, przetarcie oczu, czy rzucanie węglików na wodę, no tych historii było bardzo dużo. Ale idziemy do chrztu, bo na tym skończyliśmy, idziemy do chrztu, chrzcimy dziecko i przynosimy to dzieciątko do chałupy, do domu. Zanim przychodzimy, no to kum obligatoryjnie musiał postawić gorzołeczkę kumie i to się zdarzało w karczmach. Często było aż nadto i to jest historia, którą ja powiem z własnego doświadczenia, ponieważ moja mama opowiadała, jak została pierwszy raz ona miastowa, została poproszona na wieś jako kuma i rzeczywiście szli na piechotę, bo to z piątkowej szli do fary naszego kościółka. Też podchodzono inaczej do dzieci. Bóg dał, Bóg zabrał, Bóg dał, to Bóg wychowa. Wierzono w tą opatrzność Bożą. No i śmiertelność była tak duża, że naprawdę się nie przejmowali, jeśli dziecko zmarło, bo było kolejne, następne, po prostu nie przetrwało tej drogi. Ale wracając do chrztu, wracamy do domu. Kiedy były problemy z utrzymaniem ciąży, wtedy odwracano zabieg wnoszenia dziecka przez drzwi. Czyli wnoszono dziecko albo podawano przez okno, albo czasem na łopacie chlebowej. No i wtedy wchodzono do domu, jeśli to był chłopak, to należało pokazać wszystkie obiekty gospodarcze, pokazać jak tym się należy zachowywać, a więc obnoszono to dziecko, a później oczywiście, jeśli dziewczyna, no to dawano jej nieraz łyżkę na becik, żeby była dobrą

0: gospodynią obnoszoną ją po kuchni, po piekarni, żeby ona spełniała te swoje role. No i taki ważny element, kiedy mówiono, że zabraliśmy poganina, przynosimy chrześcijanina, to był moment wtedy, kiedy to dziecko zostało przekazywane już jako chrześcijanin. Ciekawy zwyczaj we wschodniej części Sądecczyzny, podrzucanie dziecka. Czyli w momencie, kiedy mówimy, zabraliśmy poganina, przynosimy chrześcijanina, trzeba było to dziecko obniżyć praktycznie pod ziemię i podnieść w bardzo gwałtowny sposób na to, żeby ta wegetacja, żeby to rośnięcie, żeby dobro w niego weszło. Dzisiaj się o tym zapomniało, rzadko kto o tym pamięta, ale to było takie gwałtowne i wtedy dziecko było wystraszone, płakało najczęściej, co miało dodać mu tych źródeł witalnych, zdrowia i witalności na kolejne lata.
1: O dawnych zwyczajach mówił Patryk Rutkowski, etnolog z Nowego Sącza. Kolejne takie opowieści już niebawem. Ponad 6 tysięcy osób wzięło udział w bezpłatnych warsztatach kreatywnych, które organizuje FabLab w Wielogłowach koło Nowego Sącza. To głównie uczniowie sądeckich szkół, którzy próbowali swoich sił w programowaniu czy projektowaniu i druku 3D. Mówią Monika Młynarczyk i Justyna Dąbkowska z FabLabu.
2: Muszę przyznać, że ta liczba była dla nas sporym zaskoczeniem. Wiedzieliśmy, że to będzie projekt, który będzie cieszył się powodzeniem, zwłaszcza tutaj w naszym, w Małopolsce i tutaj w okolicach, ale ta liczba przerosła nasze oczekiwania. Już teraz możemy powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie warsztaty zaplanowane, mamy nasz grafik zapełniony i uczestnicy chętnie przebywają w naszych fablabowych przestrzeniach, chcą w nich być i ten projekt cieszy się ogromną popularnością, która przerosła oczekiwania, myślę, nie tylko twórców, osób, które tym FabLabem obecnie zarządzają, czy w którym pracują, mówię tutaj o trenerach, ale i samego właściciela i pomysłodawcę, czyli pana Andrzeja Wiśniewskiego.
1: Czym jest FabLab? Co to takiego w ogóle?
3: FabLab to przestrzeń technologiczna, przestrzeń, w której technologia spotyka się z możliwością praktycznego wykorzystania swoich pomysłów i przełożenia ich z miejsca, gdzie powstają, czyli głowy i wyobraźni, do konkretnych projektów, które dzieci, ale nie tylko dzieci, mają możliwość realizować w takiej przestrzeni. To przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze technologie, narzędzia, rozwiązania, takie jak drukarki 3D, plotery, lasery i wiele, wiele innych. To miejsce, w którym to, co pojawia się w naszej wyobraźni, przykładamy na realne prototypy, projekty, a w dalszym kierunku również innowacje, które zmieniają świat.
1: No jak mówiliśmy, 6 tysięcy uczestników już od początku działalności, czyli przez te pierwsze pół roku was odwiedziło. Powiedzmy, co to były za osoby? To były dzieci, to była młodzież, czy też osoby dorosłe?
2: Głównie odwiedzające nasze warsztaty to były dzieci. Powiedziałabym bardziej, że to są dzieci w wieku szkół podstawowych, ale też odwiedzają nas szkoły średnie. I zdarzają się też osoby dorosłe, które mają zaplanowane warsztaty w przestrzeniach FabLabu. FabLab to nie tylko 6 tysięcy uczestników, ale to więcej liczb, którymi mogę się podzielić, bo mamy 6 tysięcy uczestników, ale to jest blisko 900 godzin samych warsztatów, a ilość tych warsztatów pojedynczych to ponad 350 warsztatów przeprowadzonych i zrealizowanych w ostatnim pół roku przez FabLab.
1: Tutaj dodam, że to są warsztaty bezpłatne, które FabLab organizuje.
2: Tak, wszystkie warsztaty, które organizuje FabLab, są warsztatami bezpłatnymi.
1: A w jakich warsztatach można wziąć udział u was?
2: Obecnie nasza oferta jest dość bogata i w ostatnim okresie skupiamy się i komunikujemy nasze warsztaty poświęcone połączeniu technologii i biznesu. To są warsztaty z projektami.

0: można wziąć udział u Was?
1: Obecnie nasza oferta jest dość bogata i w ostatnim okresie skupiamy się i komunikujemy nasze warsztaty poświęcone połączeniu technologii i biznesu. To są warsztaty, sprojektujemy nasze warsztaty poświęcone połączeniu technologii i biznesu. To są warsztaty, sprojektujemy

0: realnie wykonywać go już w naszych przestrzeniach.
1: Tak jak powiedziała Monika, wszystko zaczyna się od pomysłu, dlatego zaczynamy od pracy z metodologią design thinking, a następnie uczymy dzieciaki programowania na warsztatach chociażby z robotyki, czy na warsztatach dotyczących operacji na laserze. To często pierwszy moment styku dzieci z takimi nowoczesnymi technologiami. Dzieciaki są absolutnie zachwycone, chcą do nas wracać i jak same mówią, takich warsztatów się nie zapomina.
2: I czy też używacie najnowszego sprzętu? Tego, którym dysponujecie, to jest taki, no, można powiedzieć kolokwialnie, wypasiony sprzęt, którego no, raczej w domu nie będziemy mieć.
1: Tak, oczywiście. To sprzęt, którego ani nie będziemy mieć w domu, ani, nie boję się tego powiedzieć, nie ma w wielu szkołach czy innych placówkach edukacyjnych. Korzystamy z najnowocześniejszych technologii, jakie oferuje rynek i to nasz znak rozpoznawczy, zarówno w przestrzeniach produkcyjnych firmy Wiśniowski, jak i w przestrzeniach edukacyjnych, które oddajemy w ręce dzieciaków i trenerów FabLabu, których zatrudniamy.
2: No właśnie, bo to poza tym, że dzieci to szkoły, to też ktoś musi ich nauczyć. To są trenerzy. Co to są za osoby? Jakie osoby z wami współpracują?
1: Współpracują z nami wyspecjalizowani trenerzy, którzy prowadzą zajęcia, czy to z robotyki, czy to z działań na laserze, czy to z metodologii design thinking. Są to osoby, których nazywam ludźmi renesansu, ponieważ liczba skończonych kierunków, ale też zainteresowań i obszarów specjalizacji naszych trenerów wydaje się nie mieć końca. Kiedy ostatnio rozmawiałam z Maciejem Denefeldem, jednym z nich, dowiedziałam się na przykład, że poza informatyką i programowaniem interesował się również fotografią i wieloma innymi obszarami, o których nie wiedziałam wcześniej. To ludzie, którzy mają w sobie bardzo dużą nutę interdyscyplinarności, ciekawości świata, szukania odpowiedzi na pytanie, jak można zrobić coś inaczej w sposób kreatywny. I właśnie takich ludzi szukamy, takich ludzi zatrudniamy w FabLabie po to, by w takiej idei i w takim kierunku prowadzić zajęcia z dzieciakami, by nie ograniczać się tylko do jednego obszaru, ale pokazywać dzieciakom, że świat jest ciekawy wtedy, kiedy patrzymy na niego z perspektywy różnych nauk, dziedzin i kierunków.
2: FabLab powstał z unijnej dotacji. W zajęciach mogą brać udział grupy zorganizowane i osoby indywidualne.
3: SK Małopolska News.
4: Ten budynek stoi w samym środku rynku i wydaje się tak oczywisty, że wiele osób przechodzi obok niego bez większej refleksji. A tymczasem ratusz w Nowym Sączu ma historię, która spokojnie wystarczyłaby na kilka filmów kostiumowych.
5: I to takich z pożarami, intrygami, królowymi, katem w podziemiach i zegarem, który potrafił uratować życie. A zaczyna się od parterowego murowanego domku obok kościoła świętej Małgorzaty.
4: Czyli pierwszy ratusz nie stał na środku rynku?
5: Nie, najstarszy ratusz znajdował się przy kościele świętej Małgorzaty. Był parterowy, murowany, z wysokim parterem i dachem krytym gątem. Jak na XV wiek to była naprawdę solidna siedziba władz. Ale w drugiej połowie tego stulecia kardynał Zbigniew Oleśnicki wykupił budynek od Rady Miasta za 150 grzywien i przeznaczył go na mieszkania dla wikarych. Miasto zostało bez ratusza.
4: Czyli drugi ratusz stanął już na rynku.
5: Dokładnie. Powstał na placu targowym po stronie północno-zachodniej, bo po środku stała studnia. To był klasyczny miejski ratusz w centrum życia handlowego i społecznego.
4: I to jego fundamenty odkryto w latach 60. XX wieku?
5: Tak, w czerwcu 1960

0: Specjalna funkcja. Trębacz Hejnałem oznajmiał świt, południe i wieczór. Wyznaczał moment zamykania bram miejskich i mieszkał w uprzywilejowanym domku trębaczowym. A zegarmistrz, zwany horologistą, w najobszerniejszej z bram, bramie węgierskiej.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Małopolska.
2: A jak wyglądało życie w samym ratuszu? Bo dziś kojarzy się głównie z salą obrad i urzędami, a wtedy to było trochę inne miejsce.
0: W XVII wieku ratusz był jednopiętrowym budynkiem z wieżyczką. Na piętrze była izba obrad Rady Miejskiej ze skarbcem i wejściem na wieżę, skąd dzwonkiem zwoływano mieszczan. A na dole, w dużej sali, sądził wójt i tak zwana surowa ławica. Obok było więzienie, a w podziemiach katownia.
2: Czyli ratusz był jednocześnie sądem, więzieniem i miejscem egzekucji.
0: Tak, rada miała prawo miecza, zatrudniała kata. Przed ratuszem stał pręgierz.

0: Połowy XV do końca XVIII wieku.
1: Czyli pod ratuszem kryje się nie tylko historia administracji, ale też infrastruktury miejskiej.
0: Obecny ratusz powstał w latach od 1895 do 1897 roku. Pomysł wyszedł od burmistrza Lucjana Lipińskiego. Projekt przygotował architekt miejski Jan Peroś, a budową kierował Karol Knaus z Krakowa.
1: W jakim stylu go zaplanowano? Bo patrząc na fasadę, trudno wskazać jeden konkretny.
0: To styl eklektyczny z przewagą neorenesansu i neobaroku. Ratusz jest jednopiętrowy z wysokim dachem i czterokondygnacyjną wieżą zegarową na osi budynku.
1: A ile kosztowała ta inwestycja? To musiał być ogromny wydatek jak na tamte czasy.
0: Przeznaczono 123 602 zł i 73 złotego reńskiego. Mechanizm zegara z Pragi czeskiej kosztował 1536 zł i 47 setnych i zainstalowano go w 1897 roku. Wieża ma hełm kopułkowy z masztem z godłem Polski, który pełni też funkcję wiatrowskazu, a ganek strażniczy służył do 1960 roku Straży Pożarnej.
1: A na frontonie wieży była kiedyś cała grupa rzeźb, prawda?
0: Tak, centralną postacią była królowa Jadwiga z berłem Akademii Krakowskiej i wieńcem laurowym, obok

0: 1956 roku sądeccy artyści odrestaurowali wszystkie cztery malowidła, a Stiuki odnowił rzeźbiarz Jan Waligura.
1: W sali obrad jest też cała galeria pieczęci miejskich i cechowych. A te cechowe?
0: Na ścianach widzimy malarskie wyobrażenia dawnych pieczęci. Po lewej stronie od wejścia jest najstarszy odcisk z 1323 roku, gdy miasto nazywano kamienicą ze świętą Małgorzatą ujarzmiającą smoka. We wnęce pod wieżą jest pieczęć cechuszewskiego z 1628 roku, a po prawej stronie pieczęć płócienników z 1710 roku.
1: I jeszcze ta wyjątkowa pieczęć Sądu Komisarskiego Prawa Magdeburskiego.
0: Na prawej ścianie od wnęki znajduje się pieczęć Sądu Komisarskiego, ustanowionego przez Kazimierza Wielkiego w 1365 roku. W jego skład wchodziło 6 miast Małopolski. Kraków, Nowy Sącz, Kazimierz, Bochnia, Wieliczka i Olkusz, a pieczęć była używana do 1643 roku.
1: W sali obrad jest też galeria burmistrzów z czasów autonomii galicyjskiej.
0: W 1911 roku powstały portrety burmistrzów, którzy kształtowali miasto w XIX i na początku XX wieku. Do 1940 roku wisiały w sali radnej, potem trafiły do muzeum, a do sali obrad wróciły dopiero w 1990 roku. Stoją tu także dwa zabytkowe piece z kaflami z czerwonymi tarczami i białym orłem, które przetrwały okupację pod warstwą tynku.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Małopolska.
1: Wspomniałaś o orle na iglicy wieży. On też ma swoją dramatyczną historię.
0: Od początku budowy ratusza, jeszcze w czasie zaborów, na wieży umieszczono polskiego orła. We wrześniu 1939 roku, po wejściu wojsk niemieckich do miasta, godło strącono. Po wojnie orzeł wrócił na wieżę jako dar sądeckiego rzemieślnika. Ma rozpiętość skrzydeł około 1 metra, wysokość ponad 1 metra i waży 48 kg. W 1947 roku, kiedy wyniesiono go na iglicę, nie otrzymał korony. Dopiero po odnowieniu ratusza w 1991 roku nad orłem znów pojawiła się królewska korona.
1: A teraz zegar. To najbardziej rozpoznawalny element wieży, ale mało kto wie, jak bardzo jest wymagający.
0: Mechanizm zegara wymaga codziennego, ręcznego nakręcania. Na wysokości 15 metrów trzeba podciągnąć 3 ciężarki, każdy o wadze 60 kg. Co pół roku konserwuje się dzwony, co miesiąc ustawia wskazówki, a do zegara prowadzi 81 stopni. Od 1901 roku uruchamianiem i konserwacją zegara zajmują się zegarmistrzowie z rodziny Dobrzańskich. Jan, Henryk i kolejny Jan. Już 3 pokolenia.
1: To ta opowieść o młodej Żydówce ukrytej w wieży?
0: W 1942 roku, gdy w getcie panowała ciągła groza, pracownik pracowni Henryka Dobrzańskiego, Stefan Mazur, wyprowadził z getta młodą Żydówkę i ukrył ją w wieży pod mechanizmem zegara. Przez 2 miesiące leżała tam niemal nieruchomo, pod tykającym i dzwoniącym mechanizmem, bliska załamania nerwowego. W męskim przebraniu wyprowadzono ją z ratusza. Udało się ją ocalić.
1: Niesamowite, jak w jednym budynku splatają się historie królewskie, miejskie i bardzo osobiste.
0: Ratusz był też miejscem dramatycznych decyzji w czasie wojny. 6 września 1939 roku gestapo zażądało od burmistrza Romana Sichrawy listy 10 zakładników. Burmistrz oddał listę, na której 10 razy widniało jego własne nazwisko.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Małopolska.

0: roku. W 2024 roku rozpoczął się remont ratusza, który trwał ponad 2 lata. Odnowione zostały elewacje, dach i fundamenty, a budynek został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To kolejny etap w długiej historii miejsca, które od wieków jest sercem Nowego Sącza.
1: Od parterowego domu przy kościele świętej Małgorzaty, przez renesansowy ratusz z katownią i pręgierzem, po eklektyczny gmach z neorenesansową salą obrad i zegarem, który wymaga codziennej opieki. 3 ratusze, 1 rynek i bardzo długa opowieść o mieście.
0: A każdy z tych etapów zostawił ślad. W murach, w piwnicach, w malowidłach, w archiwach i w pamięci. Wystarczy spojrzeć uważniej na wieże, herby i kamienice wokół rynku, żeby zobaczyć, jak wiele warstw ma ta przestrzeń.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest 8-latek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. Szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 3 dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała 8-letniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
2: A okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały m.in. nad Warszawą.
4: Wrażenia no ogromne, tylko że za krótko, to tak tylko mig i koniec.
5: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i przeleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
6: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
2: Ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
7: A nasza polska reprezentacja na tym mundialu do tej pory nie straciła ani jednej bramki. Słuchajcie, dobrze nam idzie. No jakoś nie czuć tej mundialowej atmosfery, prawda? Dlatego my w Radiu SK pomożemy Wam poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla Was SK Karniaki Cup. Jest z nami Sławek Peszko. Zgłoszenia i szczegóły na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale przyjemnie się zrobiło. Takie miłe brzdękanie w głośnikach. I nie trzeba się spieszyć z sobotnimi obowiązkami. W końcu jest weekend, odpoczywamy. One Tea Cool Tea z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tak bogatego człowieka w historii świata jeszcze nie było. Znany biznesmen Elon Musk, właściciel na przykład Tesli czy kosmicznej firmy SpaceX, właśnie stał się pierwszym bilionerem w historii, bo jego firma wczoraj weszła na giełdę i jego majątek wynosi ponad $1 bln. Bilion to jest 1 i 12 zer. Milion milionów. Słuchajcie, Elon Musk to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie boi się sobotniego wyjazdu z żoną do galerii handlowej.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym kanał

0: Ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Łap okazję.

Ej, tu Dagna, wiecie, że dzisiaj jest Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych? Ja życzę wszystkim udanego Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych.

0: Eminem i Rihanna w Radio SK. Gramy hity, które doskonale znacie i lubicie, ale podrzucamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się specjalizujemy w nowościach, znamy się na nowych hitach, wiemy, co wam wpadnie w ucho. I teraz jeden chyba z najpopularniejszych Francuzów i najbardziej utalentowanych, David Guetta. To jest prawdziwa maszyna do hitów. Jak on coś zrobi, to od razu staje się hitem. Nie wiem, jak on się tego nauczył, skąd on ma takie umiejętności, ale tak jest już od wielu lat. I teraz mamy kolejny hicior. To jeden z tych, który od razu po pierwszym odsłuchaniu wpada w ucho. David Guetta, a do niego dołączył Alok i Stick Figure. I mamy numer, który idealnie pasuje do sobotniej kawki. Pobudza i tam jest taki dobry, głęboki bas, że głośniki będą w samochodzie wołały o pomoc. Run, Run, River, już teraz w SC.

0: Eską można się rozluźnić w sobotni poranek. Za 20:60 Teddy Swims w Radiu Eska, gramy hity na czasie. No i słuchajcie, znowu dzieją się przepiękne rzeczy. Znowu Łatwo Gang pokazał swoje wielkie serce. Udało się spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która jest chora na raka, która jest teraz w szpitalu, ale teraz szeroko się uśmiecha. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem. No i udało się, słuchajcie, jest kawałek Wszystkie Marzenia.
1: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Oczywiście, że trzeba to zagrać wesele, trzeba spełnić marzenia i my ten numer zagraliśmy. Wczoraj Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem wpadli do Mai do szpitala. No i Mati zapytał, jak to jest nagrać numer z Łatwo Gangiem?
2: Luzik.
3: Arbuzik.
4: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
3: Poluszaki pomagały.
0: Maja jest mega pozytywną osobą. Ja wam polecam sprawdzić to, zobaczyć to wszystko. Mamy to nagrane, tę wizytę w szpitalu na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki, Wszystkie Marzenia trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Raz ten numer zagraliśmy, słuchajcie, ale to nie wszystko. Dzisiaj też to zagramy i jutro też, bo warto pokazać wielkie serce. Wam też polecam zobaczyć teledysk do tego numeru, łatwo go znajdziecie w internecie. Cała kasa idzie na pomoc dzieciom chorym na raka.
5: Radio SK. Reklama.
6: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, gospodarka odpadami, zarządzanie chemikaliami, zamówienia publiczne, audyt energetyczny budynków. Szczegóły na www.cj.pk.edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
9: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
10: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
12: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordiani i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
13: To będzie ostatnia reklama.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
13: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
14: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
15: I po reklamie.

0: przy takich numerach w sobotę wchodzimy prawą nogą. David Guetta i Bebe Rexha. Gramy hity na czasie, a jak sobota to...
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: SK jest razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. Dawajcie znać, jaka robota do zrobienia, jaka praca do wykonania, jaki bałagan może do posprzątania. Czekam na głosówki.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
10: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Jubiler Sezam w Bochni. Znajdziesz nas w Esmal Park, ulica Pileckiego, tuż obok szybu Kampi Bocheńskiej Kopalni Soli. Przyjdź i skorzystaj ze specjalnego rabatu otwarciowego -20% na wszystko. Jubiler Sezam w Esmal Park w Bochni. Zapraszamy!
11: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
12: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
13: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
14: Kalambury, przegrany robi obiad.
15: Mama pokazuje zimę?
16: Albo stoi przy lodówce.
14: Dobra, to jeszcze raz.
15: Dom?
16: Ciepło.
14: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
17: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy!
18: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB, spółka ZO. Nowy Targ, ulica Krakowska 3. Albo na jackpolska.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Zapraszamy do nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. U nas znajdziesz szeroki wybór armatury, nowoczesną ceramikę sanitarną, stylowe kabiny prysznicowe, wanny i funkcjonalne meble, a także płytki ceramiczne w bogatej gamie formatów, wzorów i kolorów. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Showroom łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
21: I po reklamie.
22: SK Małopolska. Na czasie.
23: Michał Rejduch, witajcie. Będzie można zobaczyć najlepszych młodych zawodników z Polski, a także z zagranicy. Dziś w hali Mosir odbywa się turniej judo. Impreza potrwa do wieczora. A o 18.30 w Nowym Sączu w sali reprezentacyjnej ratusza koncert zespołu Plato zatytułowany Projekt Grechuta. Z kolei jutro można wybrać się na wycieczkę pociągiem do Marcinkowic, bo właśnie jutro ruszają regularne

0: Kursy pociągów z Nowego Sącza do Marcinkowic. Może to być ciekawa opcja na spędzenie przedpołudnia.
1: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
2: No szok.
3: To będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy przez szpitalu.
1: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW. Alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie targi obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
4: Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
1: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa, a targi w Centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
0: I jak sobota to?
5: Jest robota do zrobienia!
0: No właśnie, i co? Babcia Iwona razem z nami.
6: A ja, słuchając radia, robię same pyszności, bo wnuczka będzie u babci na weekend.
0: Oj, Iwona, nie kuś, bo oprócz wnuczki będziesz miała też jej rodziców na głowie, skoro takie pyszności szykujesz. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Minuta po 10. No i oczywiście Eska robi wszystko, żebyście nie zwariowali przy tych wszystkich sobotnich obowiązkach. Rozluźniamy się. Spokojny The Weekend już teraz na antenie Eski.

0: No i może jest sporo pracy sobotniej do zrobienia, ale przynajmniej z Eski fajne hiciory lecą. B.O.B. i Hayley Williams z hitem Zawsze na czasie. Bardzo na czasie jest też ten tekst BDS-a.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co, jak to u was wygląda? Gosia nagrała głosówkę.
2: Z obowiązków na dzisiaj to wszystkie na P. Czyli poczekać, aż przestanie padać, poleżeć i pojeść czereśni. Pa!
0: Gosia, mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie na P, jak to w sobotę bywa w polskich domach, prawda? Trzeba po o męża, że nic nie robi.

0: zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: numerze. Cardinal Official i Akon w Radio SK. Z hitem zawsze na czasie. Dzieje się, słuchajcie, internet aż huczy od plotek w sprawie Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że Robert Lewandowski poleciał do Chicago. Tam ma spotkać się z przedstawicielami klubu Chicago Fire, więc słuchajcie, być może Lewemu szykuje się przeprowadzka za ocean. No, ale podobno Robert Lewandowski jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie klubu. No tak, no, najpierw są negocjacje z klubem, prawda? A potem te najważniejsze rozmowy z żoną Anią. To od nich wszystko zależy. Radio SK.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
11: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
12: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie.

0: Nowe materace Hilding Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Doktor Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
3: I po reklamie.

0: ale ten numer napędza. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to była nowość od Alefarbena. Gramy hity na czasie dla tych wszystkich, którzy są bardzo zapracowani w tę sobotę, jak Kuba na przykład.
1: No jak sobota, to przeprowadzka, włożenie kartonów.
0: Bądźcie z Eską, my tutaj mamy dużo muzycznych energetyków, żeby sił nie wystarczyło do końca dnia. Wy też dawajcie znać głosówkami na Esce Messengerze Radia Eska, jakie bojowe zadania przed wami, a może już teraz jesteście zapracowani i możecie chcecie dać znać wszystkim: hej Eska, ja właśnie pędzę na zakupy, bo mnie żona wysłała. To oczywiście możecie, Eskowy Messenger jest do waszej dyspozycji, czekam na głosówki i za chwilę najnowsze newsy w Esce.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Jubiler Sezam w Bochni. Znajdziesz nas w Esmal Park, ulica Pileckiego, tuż obok szybu Kampi Bocheńskiej Kopalni Soli. Przyjdź i skorzystaj ze specjalnego rabatu otwarciowego -20% na wszystko. Jubiler Sezam w Esmal Park w Bochni. Zapraszamy!
5: Twoja fura już nie hula.
6: W blachach jedna wielka dziura.
5: Auto złom, auto złom.
6: Olej puszcza, płyn gotuje.
5: Ty z zakółka rzucasz.
6: Auto złom, auto złom.
5: Gdy samochód twój nie może, auto złom tego Boże pomoże.
6: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
5: Transport gratis.
6: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
5: 18 444 93 01.
6: www.auto-zlom-tego-boże.pl.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. ₩1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu ₩7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz ₩0,99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Mało.

0: Polska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji.

0: 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
3: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
2: Mówił Dariusz Szacht ze straży, a okoliczności zdarzenia wyjaśnią mundurowi. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. 2 osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Skradziono m.in. piłki i buty.
4: I już punktualnie godzina 11, to jest sobota z hitami na czasie, sezon weselny w pełni, no i słuchajcie, wielka światowa gwiazda Taylor Swift szykuje się do swojego wesela i już wiadomo, ile to wszystko będzie kosztowało. Na bogato, krótko mówiąc, za chwilę więcej, a teraz numer, który opanował internet, David Guetta, Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Paulina daje znać, że słucha Eski, robiąc trening cardio na siłowni. To tutaj na końcu była chwila przerwy, żebyś się zadyszki nie złapała. A Taylor Swift, którą słyszeliście przed chwilą na antenie, Eski szykuje się do wesela. I słuchajcie, to będzie podobno wesele stulecia, impreza, jakiej dawno nie było. Bo Taylor Swift planuje zorganizować swoje wesele w Madison Square Garden w Nowym Jorku. To jest hala znana na całym świecie i to wesele potrwa 3 dni, co będzie kosztowało 3 miliony dolarów. Ale co ciekawe, słuchajcie, na weselu Taylor Swift pojawi się 1000 gości. Także pewnie zapraszanie tych wszystkich gości trwa długo, ale 1000 gości oznacza co najmniej 500 kopert. Ja myślę, że ta myśl dodaje Taylor Swift sił.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do

0: nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. I po reklamie.

0: Takie klasyki też wam gramy. Nieśmiertelny hicior od Coolio na antenie Radia SK. A wydajecie znać, jaka sobotnia praca przed wami, jakie bojowe zadanie. No i Mati miał się dzisiaj uczyć do obrony, ale coś mu nie wyszło.
1: W weekend dobrze byłoby pouczyć się troszkę do obrony pracy magisterskiej, ale trzeba było posprzątać, pojechać na zakupy, a jak pojechałem na zakupy, to okazuje się, że muszę auto przepalić, więc sobie jadę i słucham Radia SK.
0: Przepalanie auta to jest najlepszy ratunek dla faceta przed obowiązkami i jak się okazuje, można to robić nawet kiedy nie ma 20-stopniowych mrozów.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
15: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
16: Nowy salon Dako już otwarty. Przy Piłsudskiego 80.

0: Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: I po reklamie.

0: przy tym numerze można poczuć egzotyczne wakacje pod palmą. To Urzel, to są właśnie sobotnie hity na czasie. A teraz uwaga, uwaga, mamy bardzo ważny komunikat. Łączymy się z Dariuszem Szpakowskim. Halo Darku.
1: I teraz znowu będzie okazja.
0: Okazja, żeby poczuć piłkarskie emocje. To jest coś lepszego niż Mundial. Mundial to jest daleko za oceanem. U nas w Polsce na antenie Radia SK mamy SK Karniaki Cup. Wielka piłkarska rywalizacja. Już od poniedziałku będziecie musieli odgadnąć, co mówi legenda polskiej piłki Sławek Peszko. Uwaga, teraz pierwsza zagadka.
2: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i co zostało wygwizdane? Jeśli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam powalczycie o 10 000 zł. Zgłoszenia są za darmoche.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Jubiler Sezam w Bochni. Znajdziesz nas w Esmal Park, ulica Pileckiego, tuż obok szybu Kampi Bocheńskiej Kopalni Soli. Przyjdź i skorzystaj ze specjalnego rabatu otwarciowego -20% na wszystko. Jubiler Sezam w Esmal Park w Bochni. Zapraszamy!
7: Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół.
8: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
9: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
10: Kalambury, łatwe hasło.
11: Ostatnio też tak mówiłaś.
12: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
10: Dobra, pokazuję.
12: Słońce?
11: Dom?
12: Ciepło?
10: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Wykorzystaj

0: produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
5: I po reklamie.
6: SK Małopolska. Na czasie.
7: Michał Rejduch, witajcie. Dziesięciolecie w tym roku obchodzi konkurs Wędrówki przez Epoki, który organizuje Pałac Młodzieży z Nowego Sącza. No i z tej okazji w Galerii Pałacu możecie oglądać wystawy wybranych prac nagrodzonych i wyróżnionych w poprzednich edycjach.
8: Fantastyczne spojrzenie młodych artystów na wieki minione.
7: Mówiła Renata Kubiesza, koordynatorka konkursu. Wystawa czynna jest do 20 czerwca. A dwa dni później kolejny spektakl w ramach projektu Teatr Polska w NCK Sokół. Będzie można sobie przypomnieć, jak wyglądało dzieciństwo w latach 90.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Szczątki 32 płodów do tej pory znaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
10: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
9: Mówi Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt, poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
11: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
9: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne odbędą się w centrum Expo 21.
12: O, temu to dobrze. Zamiast sprzątać, zamiast żonie pomóc w domu na przykład, to wiecie, co on robi? On jest na rybach. Nasz słuchacz Gaz, pozdrawia z Wielkiej Brytanii, wysłał przed chwilą zdjęcie z nadjeziorka. Tak trzeba żyć w sobotę. Odpoczywamy razem, dokładamy do tego hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i można się kołysać z uśmiechem na twarzy. Natasza Bedingfield z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK, a nasza słuchaczka Paulina wpadła na szalony pomysł.
1: Cześć SK, wymarzyłam sobie malowanie pokoju, więc teraz trzeba ten pokój przygotować przed malowaniem. Pozdro dla wszystkich, którzy również mają remonty.
0: Znaczy to z malowaniem to jest tak, że zanim się pokój przygotuje do malowania, to trzeba faceta do tego psychicznie przygotować. I może do końca wakacji się uda.
2: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na

0: mediaexpert.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków

Miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków

0: Otomoto. To tu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Pink w Radiu SK na doładowanie akumulatorów w sobotę. A teraz udowodnię wam, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Największe hiciory swoją karierę zaczynają właśnie tutaj na antenie Radia SK. I teraz mam nowy numer, który w tym roku śmiało będziemy mogli zabierać ze sobą na plażę. Bo to nowy kawałek od duetu, który się specjalizuje w wakacyjnych hitach. To szwedzkie duo Żubel, który kiedyś śpiewał o tym, co się na plaży wydarzyło. Znacie ten

Jeremi Sikorski w Radiu SK, który już nie jest kawalerem. Wczoraj miał swoje własne wesele i zrobił bardzo romantyczną niespodziankę dla swojej żony, bo zaśpiewał ten hit.

0: Genialny sposób na to, jak zaoszczędzić na organizacji wesela. Zamiast brać zespół, można samemu zaśpiewać.
1: Radio SK. Reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
5: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
6: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu logistyka i transport drogowy oraz procedury celne i podatkowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy CAD i przetwarzanie obrazu. Szczegóły na www.cj.pk.edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
12: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Lynx CGM.
17: I po reklamie. SK.

0: grała dzisiaj w środku nocy na ceremonii otwarcia mundialu w USA. Katy Perry w Radiu SK. Nie wiem, nie oglądałem, bo to było o 3 w nocy.
1: Że jej się chciało wstawać o tej 3.
0: A ty żyjesz mundialem, czy nie bardzo?
2: Ja w ogóle nie żyję mundialem, nawet nie wiedziałem, że mundial trwa. Żartuję, wiem.
0: Ale to mam dla ciebie propozycję. Jeśli w ogóle nie żyjesz mundialem, aha, SK będzie miała. SK Karniaki Cup.
2: My mamy swoje.
0: My mamy swój mundial. Mamy mundial w domu, krótko mówiąc.
2: Ale taki fajny.
0: No bardzo fajny. Będziecie musieli odgadnąć, co Sławek Peszko mówi. Szczegóły i zgłoszenia darmowe na sk.pl. A teraz Mati Fuczyła przejmuje stery. Co tu będziesz grał fajnego?
2: Bella, fajne rzeczy.
0: Bella Ciao w twoim stylu.
2: Bella Ciao. Buongiorno, buongiorno, ragazzi. Radio
3: SK. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. SK. SK.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
6: Sławek, co mówiłeś?
5: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro.
9: Emocje rosną.
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
11: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Jubiler Sezam w Bochni. Znajdziesz nas w Esmal Park, ulica Pileckiego, tuż obok szybu Kampi Bocheńskiej Kopalni Soli. Przyjdź i skorzystaj ze specjalnego rabatu otwarciowego -20% na wszystko. Jubiler Sezam w Esmal Park w Bochni. Zapraszamy!
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
20: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Zapraszamy do nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. U nas znajdziesz szeroki wybór armatury, nowoczesną

0: Ceramikę sanitarną, stylowe kabiny prysznicowe, wanny i funkcjonalne meble, a także płytki ceramiczne w bogatej gamie formatów, wzorów i kolorów. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Showroom Łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
1: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV!

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
2: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznał Donald Tusk. Ocenił jednocześnie, że są, tu cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
4: Pogoda jest jaka jest, ale za to my wszyscy jesteśmy w dobrych humorach, prawda? No nawet jeżeli nie, to trzy razy powiedzmy sobie, że jest trochę inaczej. Może się uda. Mati Fuczyło, to są hity na czasie 3 minuty po 13. El Profesor, Bella Ciao.

0: Sugar Babes i Push the Button. 17 minut po 13, to jest Radio SK, ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć. I mam takie pytanie, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? Wiem, że tak, ale jedno mnie zastanawia. Czy przygotowywaliście się jakoś do zmiany harmonogramu snu? Bo po oglądaniu kilku meczów, to moim zdaniem, można się mocno nabawić czegoś w rodzaju jetlaga. Tak jak po długim, długim locie gdzieś na inny kontynent, nie wiadomo już, czy jest dzień, czy noc, czy o co chodzi i jaki w ogóle mamy dzień. Przykład, bardzo proszę. Dziś przed nami mecze, najwcześniejszy szykuje się o 21:00, to Katar i Szwajcaria, ale potem o północy Brazylia gra z Maroko, będzie też Haiti, Szkocja, to o 3:00 nad ranem, potem o 6:00 Australia i Turcja. No takie rzeczy się dzieją. Moje pytanie brzmi też, jak wy to łączycie? Praca plus oglądanie meczów? Ja na przykład nie łączę tego w ogóle, bo jakimś cudem nie widzę w harmonogramie spotkań z biało-czerwoną flagą. Nie wiem, może jakoś pominąłem, nie zauważyłem?
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

0: o dobrej wizyty tutaj u nas. Ciekawe, co to oznacza i ciekawe, czy faktycznie to oznacza, że Robert Lewandowski już bardzo niedługo wybiegnie znowu na boisko w trykocie, z tym, że już nie takim z Barcelony, a właśnie takim z Chicago. Trzymamy kciuki za to, aby był zadowolony i aby wszystko poszło tak, jak ma pójść, a jeżeli wy macie ochotę pójść do klubu na przykład, ale z drugiej strony wychodzić, jak jest tak nieprzyjemnie na zewnątrz, bo wiem, że bywa w wielu miejscach bardzo nieprzyjemnie, to da się to zorganizować z apką Radia SK. Co prawda w piątek, w każdy piątek po godzinie 20 gramy SK Live Remix. To nasza kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają swoje miksy, grają swoje sety, ale jeżeli to dla was za mało, to nawet dziś, nawet teraz, nawet jutro i kiedy tylko chcecie, możecie pobrać darmową aplikację Radia SK i tam cały czas czeka na was specjalne radio SK Live Remix. 24 godziny na dobę cały czas możecie słuchać, no i bawić się jak w klubie, tylko że w domu albo gdzie chcecie. Radio SK. Co jeśli Carla Fernandez, to już za moment.
1: Reklama. Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne

Momo, Hearts Keeps a Beat, Oli Moore's Rizzle Kicks w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14, a my czytamy o rzeczach, które mogą się wydarzyć. Mogą, bo jeszcze się oficjalnie nie wydarzyły, choć istnieje na to szansa. Robert Lewandowski może wylądować już niedługo jako oficjalnie zaprzysiężony zawodnik klubu z Chicago. Wylądował już na miejscu w Chicago, to prawda. Nawet są banery w mieście, gdzie jest napisane Enjoy your visit, Robert Lewandowski. A więc

0: okna, drzwi, rolety i bramy. Tako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz, Magazynowa 7.
4: Twoja fura już nie hula.
5: W blachach jedna wielka dziura.
4: Autozłom, autozłom.
5: Olej puszcza, płyn gotuje.
4: Ty z za kółka rzucasz.
5: Autozłom. Autozłom!
4: Gdy samochód twój nie może, Autozłom tęgo Boże pomoże!
5: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
4: Transport gratis!
5: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
4: 18 444 93 01.
5: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
6: I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idees. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idees.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
9: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
10: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: I po reklamie.
12: Esko.

A teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie ten hit gdzieś na plaży, w słońcu. Jazzy, Candy Night, 7 minut przed 14. Byłoby jeszcze przyjemniej, prawda? No, jeżeli tak, to w tym wyobrażeniu możemy w takim razie zostać, bo raczej pogoda się szybko nie zmieni. Tym bardziej, że dzisiaj plażowanie to można urządzić sobie chyba wyłącznie pod warstwą kurtki, koca może, prawda? No chyba, że mamy tutaj takich odważnych, którzy trochę inaczej podchodzą do tematu. Możecie dać znać na eskowym Messengerze, a jeżeli komuś zimno, no to ogrzać można się tym, co zrobił Piotr.

0: Rek, Łatwogang i Maja. Oni połączyli siły, nagrali hit, który nazywa się Wszystkie Marzenia i który topi serduszka, moje też. Wczoraj miałem okazję odwiedzić Maję. Możecie to zresztą zobaczyć na naszym Instagramie Radia SK. Bo jeżeli możemy pomóc i spełnić marzenie o tym, żeby zagrać hit Mai w SC, no to jasne, że tak. Więc słuchajcie Eski, bo on jeszcze dziś czy jutro na pewno się pojawi.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Twoja fura już nie hula.
12: W blachach jedna wielka dziura.
11: Auto złom, auto złom.
12: Olej puszcza, płyn gotuje.
11: Ty z za kółka rzucasz.
12: Auto złom, auto złom.
11: Gdy samochód twój nie może, auto złom tego Boże pomoże.
12: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
11: Transport gratis.
12: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
11: 18 444 93 01.
12: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
13: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
14: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
15: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Jubiler Sezam w Bochni. Znajdziesz nas w Esmal Park, ulica Pileckiego, tuż obok szybu Kampi Bocheńskiej Kopalni Soli. Przyjdź i skorzystaj ze specjalnego rabatu otwarciowego -20% na wszystko. Jubiler Sezam w Esmal Park w Bochni. Zapraszamy!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla

0: osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
1: I po reklamie.
2: SK Małopolska. Na czasie.
3: Michał Rejduchy, witajcie. Przed nami Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Zaplanowano go w Nowym Sączu. Do akcji włącza się Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz MCK Soku. W planie jest koncert dla dzieci i rodzin w miasteczku galicyjskim oraz różne ciekawe warsztaty na terenie skansenu. Będzie można poznać dawne zabawy, w jakie bawiły się dzieci 100 lat temu. Impreza potrwa jutro od 14 do 17. A w przyszły weekend na Pustyni Błędowskiej Małopolska Tour 2026. Czekają na Was dwa dni rowerowych emocji, a całą imprezę poprowadzą Kasia Węsierska i Michał Hanczak.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala.
5: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
4: Powiedział Krzysztof Ciechan z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
6: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
4: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji. Targi odbywają się w Centrum Expo 21.
7: Robert Lewandowski, przylatując do Chicago, spotkał banery, które go witały. Ja kiedyś spotkałem reklamę pizzerii i też myślałem, że to coś specjalnie dla mnie. Ale specjalnie dla Was. Gram Mati Fuczyło. To jest SK, minutę po 14. A to jest nasz sezon. A raczej Dawida. Dawid Podsiadło już teraz.

0: Wiktor, Waligura i Dry School 4, pory roku Westa, 16 minut po 14. Kojarzycie to uczucie, gdy zmieniacie jakiś sprzęt, którego najchętniej byście wcale nie wymieniali, na przykład telefon, a potem trzeba wpisywać te wszystkie hasła. A potem okazuje się, że nikt tych haseł nie pamięta, a już na pewno nie wy je pamiętacie. Znacie to uczucie? A moim zdaniem każdy je zna. I wtedy też przypomina się ta jedna rada, którą każdy już kiedyś słyszał. Zapisz sobie to hasło gdzieś, albo zapamiętaj to hasło. No i wtedy też okazuje się, że nawet jeżeli to zrobiliście, zapisaliście sobie gdzieś to hasło, to potem nie pamiętacie, gdzie to zapisaliście, gdzie jest ta karteczka. Wiem jak jest. Wszyscy jesteśmy tą samą osobą, prawda? Dostałem wiadomość na eskowym Messengerze od Magdy, która dziś walczy właśnie z tym, z wymianą telefonu. Magda, to musisz wiedzieć, że nie jesteś w tym sama. Radio. Ale musisz też wiedzieć, że jak już znajdziesz te hasła, to zapisz sobie je gdzieś.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji.

0: skarbowych zamienię na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: i znaleźli tam ślady. Prawdopodobnie bardzo starych konstrukcji obronnych, tak napisali, takich z VII czy VIII wieku. W każdym razie są bardzo, bardzo, bardzo stare. I to nie jest koniec, bo będą też dalsze badania, zobaczymy co odkryją. Ale jedno mnie zastanawia, oni znajdują takie rzeczy sprzed tylu, tylu, tylu setek lat, a ja chciałbym znaleźć ładowarkę, którą tydzień temu gdzieś zostawiłem. I prawdopodobnie też potrzebuję archeologów. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL 6. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
12: Kalambury, przegrany robi obiad.
13: Mama pokazuje zimę?
14: Albo stoi przy lodówce.
12: Dobra, to jeszcze raz.
13: Dom?
14: Ciepło.
12: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
15: Kochanie, dokąd jedziesz?
16: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
15: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
16: A Lilka?
15: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
16: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
20: I po reklamie.
21: SK.

Jamali, Policeman, Pratujeska, 24 minuty już przed 15, to teraz idziemy na wykopki, to znaczy na wykopaliska. To są trochę dwie różne rzeczy, wiem, ale na wykopaliskach nigdy nie byłem, a na wykopkach kiedyś tak, więc może łatwiej będzie się odnaleźć. W każdym razie, słuchajcie, w Biskupinie, może znacie to miejsce, tam jest taki gród i tak dalej, i teraz trwają tam badania. Archeolodzy otworzyli tak zwany wykop badawczy.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. To Marisa i Odkochaj. My wes kochamy. Hity na czasie. I gramy dla was również nowości. Słuchajcie, będę miał ich dla was naprawdę sporo. A dziś będzie też inna nowość, która ukazała się wczoraj. I mam tutaj na myśli kawałek o wszystkich marzeniach. Słuchajcie, Eski, zaraz kolejne hity na czasie. PZ będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Masz furę, rozbiłeś furę. Z Acelin 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla

0: całej rodziny.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2020.

pracujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2020.

0: w super cenach na każdą okazję.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
2: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordian i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD.

0: Pogank znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łotwogangiem, no i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie marzenia, w której padają takie słowa.
1: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łotwogangiem odwiedziłem też Maję w szpitalu i zapytałem, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
2: Luzik.
3: Arbuzik.
0: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
3: Poluszaki pomagały. A-a. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
4: Ja też się super bawiłem.
5: Ja się dobrze bawiłam.
3: Tymi nagrywkami, dobrze. Wideo.
0: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
3: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
0: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
3: Tak.
0: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
3: Tak, bardzo.
0: Jesteś za?
3: Tak, żeby wszyscy słuchali.
0: A jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, bo na pewno jeszcze dziś ten numer zagramy. Dzisiaj zabieramy was też na Warsaw Music Festival. Ta impreza startuje na Stadionie Legii w Warszawie. Pierwszy dzień to święto muzyki elektronicznej. Na scenie pojawi się m.in. Artbat, Bene Benassi czy Steve Angello. Jeżeli nie możecie tam być, obserwujcie Eskę na Instagramie. Tam pokażemy, co się dzieje, bo będę tam też na miejscu ja. W środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy zagram m.in. ekipa Black Eyed Peas. Na żywo usłyszymy takie hity jak Where's the Love czy I Got a Feeling. A teraz usłyszymy nieco inne hity, ale wszystkie są bardzo, bardzo, bardzo dobre. PZ ma taka zbałagane Plan B. A tak zaczynamy. Będzie też Thomas Gray i Rumors i będzie męskie granie orkiestra z 2018. A ja akurat trochę starszy. Mati Fuczyło, cześć.

0: This is the life, Amy MacDonald. Wester, 16 minut po 15, a macie swoich faworytów na tegorocznym mundialu? Bo zastanawiam się, czy gdy biało-czerwonych nie ma na miejscu, to wy wybraliście sobie opcję numer 2. I drużynę, która w sercu zastąpi wam chociaż troszeczkę naszą ekipę, żeby było potem komu śpiewać. Nic się nie stało i tak dalej. Trzeba będzie tylko zmienić hasło Polacy w tym nic się nie stało. Kolejne mecze Mistrzostw Świata dziś wieczorem, dziś w nocy także. A to wszystko dzieje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, w których jest też teraz podobno Robert Lewandowski. I podobno rozmawia o bardzo poważnej ofercie gry w piłkę. Chicago, podobno nawet za 20 milionów euro rocznie. Ale teraz ofertę dla was mam ja. No akurat takich milionów to nie mam przy sobie. Zostawiłem w sejfie, sorki. Ale mam zestaw eskowych gadżetów. Potrzebuję tylko odpowiedzi na pytanie, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Na przykład, ja nie wstaję przed 12. Czekam na głosówki na Messengerze. Wysyłajcie do Radia SK, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Radio SK. No i mam nadzieję, że już padło dziś.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy.
8: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje.

0: co mogę zrobić?
1: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
2: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Kuba Mizaja i Kioto w Radiu SK, 26 minut już do godziny 16. Dzisiaj sprawdzam, jakie jest obowiązkowe zdanie na sobotę. Dostałem naprawdę sporo propozycji. Asia nagrała jedną z nich na SK-owym Messengerze.
1: Pytacie o obowiązkowe zdanie w każdą sobotę. Nie moje, lecz mojego chłopaka. Jego ulubionym zdaniem w sobotę jest to, że ja muszę jechać umyć samochód.
0: Bo Asiu, z myciem samochodu to chodzi nie tylko o mycie samochodu, to tak naprawdę jest coś większego. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, możecie dać znać, ale to jest też coś w rodzaju takiego momentu na to, aby przemyśleć swoje życie, aby troszkę się uspokoić, aby pobyć ze swoim ulubionym czymś, czyli z samochodem. No, generalnie ma to całkiem sporo dodatkowych funkcji. Dajcie znać, czy u was też to jest. Czy tylko ja tak mam, że raz w tygodniu myję samochód, aby pomyśleć?
2: Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttt.eu. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB, spółka ZO. Nowy Targ, ulica Krakowska 3. Albo na jackpolska.pl.
10: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Zapraszamy do nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. U nas znajdziesz szeroki wybór armatury, nowoczesną ceramikę sanitarną, stylowe kabiny prysznicowe, wanny i funkcjonalne meble, a także płytki ceramiczne w bogatej gamie formatów, wzorów i kolorów. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Showroom łazienek Biegonice Składy.

0: Wysącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
1: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
2: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
3: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: I po reklamie.

0: pojawić się w każdą sobotę, obowiązkowo. I dostałem już naprawdę sporo propozycji, ale jedna od Patryka bardzo mnie zaskoczyła.
1: Takim obowiązkowym zdaniem jeszcze na sobotę jest przynieść pranie z pokoju. Mhm. Albo idź wyrzuć śmieci, posprzątaj królikom.
0: Słuchaj, Patryk, o króliku to ja jeszcze nie słyszałem w żadną sobotę. Ale proszę pogłaskać twoje króliki o deski.

to już prawie jak na imprezie, prawda? Mamy imprezę w domu. Albo wesce. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. I 6 minut do 16. Ja dzisiaj szukam obowiązkowych zdań, które muszą

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Twoja fura już nie hula.
12: W blachach jedna wielka dziura.
11: Autozłom, autozłom.
12: Olej puszcza, płyn gotuje.
11: Ty z zakułka rzucasz.
12: Autozłom, autozłom.
11: Gdy samochód twój nie może, autozłom tęgo Boże pomoże.
12: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
11: Transport gratis.
12: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
11: 18 444 93 01.
12: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
13: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
14: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
13: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
17: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
16: Zaraz wszystko wyjaśnię.
18: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
19: Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że

0: cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
1: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
2: Michał Rejduch, witajcie. Dziś i jutro warto pojawić się na Placu Niepodległości w Zakopanem, dlatego że tutaj trwa festiwal biegowo-wspinaczkowy Tatra Fest. Atrakcji nie brakuje.
3: Ściana wspinaczkowa to 15-metrowej wysokości panel. Po dwóch torach wspinają się, a w zasadzie biegną zawodnicy. Jest to niezwykle widowiskowe.
2: Mówił Jakub Brzosko, jeden z organizatorów. A jutro warto pojawić się na parkingu przy markecie budowlanym na ulicy Węgierskiej, bo tam o godzinie 14 rusza wielki zlot motoryzacyjny. Królować będą Fordy.
4: Muzyką się żyje.
5: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. Jak przyznała po obejrzeniu Toy Story 5, zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Premiera Toy Story 5 już w najbliższą środę, a kawałek Taylor Swift mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, to odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Escobar Up 20 tymczasem jest już gotowa na lato. Numerem 1 na ostatniego notowania zostało California Love, czyli bardzo wakacyjny hit od White'a 2115. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To Nieodpowiedzialne na drugim miejscu, a także Gipsy Kukon z numerem Ty Masz na miejscu trzecim. W Rap 20 pojawiło się też kilka nowości, m.in. od Fukaja i Liwki, Mikisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O Co Chodzi, Yankee Gimi, Ewą Farną. Cała lista czeka na sk.pl, tam głos Głosujecie na Wasze ulubione rapowe hity i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. Ale zapraszam też do słuchania Eski teraz, bo po co czekać do poniedziałku, skoro można robić to już dzisiaj, w sobotę, minuty po 16. Zaczynamy z hitami na czasie, mam ich dla Was sporo, będzie Sanach, będzie Justin Bieber, będzie Bruno Mars i jestem ja, Mati Fuczyło, cześć. Stawiłem się dwa razy, a co?

0: Hi-Fi Superstar, Wet Fingers w Radiu SK, 18 minut po 16. A dziś o 21 kolejne mecze tegorocznego mundialu. Ale Mistrzostwa Świata w tym roku daleko i bez Polaków, więc my urządziliśmy coś dla Was. U nas z dobrą zabawą i z atmosferą. Przed nami SK Karniaki Cup. Chcielibyście pograć może w piłkę ze Sławkiem Peszko? A potem zasiąść z nim w loży VIP Stadionu Narodowego. On zadba o atmosferę, wy musicie dorównać mu w karniakach. Szukamy naszej eskowej jedenastki, no i będziemy Was powoływali. Do zgarnięcia jest finał na PGE Narodowym, 1000 zł kieszonkowego i nocleg w Warszawie, a w finale nawet tych 1010. Co trzeba zrobić? Zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl za darmo, a potem słuchajcie eski, bo trzeba będzie odszyfrować albo raczej strzelić, co chciał powiedzieć Sławek Peszko.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert
3: dalej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Odkryj

0: Letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kot.

0: i właśnie tak zaczarowała. To Dua Lipa i Houdini. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A w ostatnich dniach nowości jest naprawdę sporo. Jedną z nich jest hit od duetu Łatwo Gang Majko. O, ten dokładnie.

Wczoraj byłem u Mai, spełniliśmy też jej marzenie o zagraniu w Esce, potańczyliśmy przy okazji, na Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a spełnić marzenie Mai, no to był zaszczyt, naprawdę. Słuchajcie Eski, bo ten hit od Mai i Łatwoganga jeszcze dzisiaj na pewno w Esce usłyszycie. Maja, my tymczasem ciebie najmocniej przytulamy, ale w tym momencie w ramach nowości coś dla nas przygotował też Sony Fodera. Jego hit nazywa się Feel Again. No to co, może poczujemy go razem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A pamiętacie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość, gdy byliście jeszcze młodsi niż jesteście teraz? Czy w waszych wyobrażeniach samochody latały, albo chociaż my lataliśmy w specjalnych plecakach? No to teraz będzie trochę mniej spektakularnie, ale słuchajcie, przyszłość jest teraz. W Chinach udało się zrobić coś, co brzmi jak z filmu science fiction. Naukowcy zaczęli tam przesyłać prąd do lecącego drona bezprzewodowo. I ten dron mógł tak sobie latać i latać i latać i prąd był wysyłany do niego bezprzewodowo. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Dron dostaje prąd z powietrza, a ja dostaję rachunki z kosmosu. I coś mi mówi, że nie tylko ja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night, pełna moc. W walce wieczoru legenda.

0: Dla polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordiani i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Box Ignite.
1: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja tańczę w miejscu. Bo to Ale Farben i Rene Miller i Body Talk w Radiu SK. 4 minuty już prawie do 17. Ja dzisiaj szukam zdań, które mówicie w każdą sobotę. Każdą. I Magda napisała przed chwilką z dopiskiem: to jest zdanie słyszane co weekend i zawsze okazuje się nieprawdą. Uwaga! W końcu weekend, można odpocząć. Radio SK. A wy odpoczywacie? My pomożemy. To w końcu SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak.
9: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.

0: Konta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Links CGM.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: To będą 3 dni koncertów wielkich gwiazd. Już dzisiaj rusza Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Benny Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
11: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
10: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music

0: Festiwal 17 czerwca, czyli najbliższa środa, to już legendarna grupa Black Eyed Peas. Kolejny festiwalowy dzień to 20 czerwca. Tutaj legenda muzyki klubowej.
1: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie. I na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Będziemy się tam bawić razem z wami. Dziś też szukajcie nas tam z mikrofonem. Będę. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów. Będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Bime. Wstęp jest darmowy, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Czy sobota to u was też jeszcze więcej obowiązków niż między poniedziałkiem a piątkiem? A miało być odwrotnie, prawda? Wiem jak jest. No to ja trzymam za was kciuki bardzo mocno i mówię tak, jesteśmy w tym razem. Mati Fuczyło to ja, męskie granie to oni i nareszcie to też to. Ja się

0: dokładnie tak brzmi SK, 19 minut po 17. Another 54 Ultra Talk to You. A chcielibyście czasem przenieść się może do dzieciństwa? Możemy wam to bez problemu załatwić, bo już w środę premiera filmu Toy Story 5. Czy wy też wychowaliście się na którejś z części tej animacji? O, przed nami już piąta edycja, ale już teraz można się pozytywnie nakręcać. Ruszyło SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które pokazuje, co dzieje się w pokoju dziecięcym, gdy nie ma w nim ludzi.
1: SK Toy Story Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak.
6: Nie no, przecież to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
7: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A więc słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK za darmo. Radio SK. A i sprawdźcie, czy jesteście w stanie rozpoznać między innymi nasze głosy.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro.
12: Emocje rosną.
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Disney Plus.
17: To jest mój czas.
16: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
18: Mam propozycję.
19: To nie jest jakaś wkrętka?
16: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
21: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
22: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
24: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
27: I po reklamie.

0: i noc to Sylwia Grzeszczak i Pożyczony w Radiu SK, 24 minuty przed 18. A ja dzisiaj szukam odpowiedzi na pytanie, jakie jest zdanie, które musi koniecznie paść w każdą sobotę, no bo są takie rzeczy, w których wydaje się nam, że tylko my tak robimy, a potem ktoś o tym opowiada i okazuje się, że jednak ktoś inny ma dokładnie tak samo. Kamil się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: A w sobotę będzie bomba.
0: Podoba mi się, że nastawienie jest tak pozytywne. No tak ma być, w takim razie jestem fanem. Piotrek też nagrał się na Messengerze.
2: Obowiązkowe zdanie w sobotę? Jak gdy mama pyta, posprzątałeś już pokój?
0: Aha, posprzątałeś już pokój. Już dawno tego nie słyszałem, a szkoda, bo wtedy przynajmniej miałbym dodatkową motywację. Radio SK. Tame Impala, Jenny i Dracula to już za chwilę. Wezmę.
3: Reklama. Kochanie, dokąd jedziesz?
4: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
3: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
4: A Lilka?
3: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
4: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl.
5: Twoja fura już nie hula.
6: W blachach jedna wielka dziura.
5: Auto złom, auto złom.
6: Olej puszcza, płyn gotuje.
5: Ty zza kółka rzucasz.
6: Auto złom, auto złom.
5: Gdy samochód twój nie może, auto złom tego Boże pomoże.
6: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
5: Transport gratis.
6: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
5: 18 444 93 01.
6: www.auto-złom-tego-boże.pl.
7: Masz katalizator lub filtr DPF?

0: Smart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
1: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
3: Kalambury? Łatwe hasło.
4: Ostatnio też tak mówiłaś.
5: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
3: Dobra, pokazuję.
5: Słońce?
4: Dom?
5: Ciepło?
3: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Zapraszamy do nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. U nas znajdziesz szeroki wybór armatury, nowoczesną ceramikę sanitarną, stylowe kabiny prysznicowe, wanny i funkcjonalne meble, a także płytki ceramiczne w bogatej gamie formatów, wzorów i kolorów. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Showroom łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
9: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
10: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
11: I po reklamie.

To Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. 7 minut już zostało do 18. A na SK-owym Messengerze pojawiła się przed chwilką wiadomość. Hej SK, czy zagracie piosenkę Łatwogang Majko? Wszystkie marzenia. To ja odpowiadam. Wczoraj udało się odwiedzić Maję i spełnić marzenie, grając jej hit w SC, ale dziś też wam go zagramy, bo to jest murowany hit. Słuchajcie, imprezki Kinga Berga przejmuje mikrofon i obiecała mi, że wszyscy fani Mai będą na pewno zadowoleni. A ja jestem największym.

0: Reklama.
1: Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół. Links.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
4: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB, spółka ZO. Nowy Targ, ulica Krakowska 3. Albo na jackpolska.pl.
5: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
8: I po reklamie.
9: SK Małopolska. Na czasie.
10: Michał Rejduch, witajcie. Dziesięciolecie w tym roku obchodzi konkurs Wędrówki przez Epoki, który organizuje Pałac Młodzieży z Nowego Sącza. No i z tej okazji w Galerii Pałacu możecie oglądać wystawy wybranych prac nagrodzonych i wyróżnionych w poprzednich edycjach.
11: Fantastyczne spojrzenie młodych artystów na wieki minione.
10: Mówiła Renata Kubiesza, koordynatorka konkursu. Wystawa czynna jest do 20 czerwca. A dwa dni później kolejny spektakl w ramach projektu Teatr Polska w MCK Sokół. Będzie można sobie przypomnieć, jak wyglądało dzieciństwo w latach 90.
12: Muzyką się żyje.
13: Cztery znane influencerki w jedynym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadła Fausti, Lexi i Chaplin, Asia Mar-

0: Marcinik i Julia Sanczenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę jak męskie granie dla młodych ludzi.
1: Porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
2: Co tam się będzie działo?
1: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
0: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. Na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. Już dzisiaj drugi przystanek trasy koncertowej Dawida Podsiadły. Obrotowy tour zatrzyma się na Enea Stadionie w Poznaniu. W ramach trasy Dawid gra koncerty na scenie w formie 360 stopni, która stoi na środku stadionu. Podczas koncertu w zeszły weekend Podsiadło ogłosił nowy muzyczny projekt. Zapowiedział wspólny album z Sobelem,

0: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
1: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. Na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych podsiadły. Obrotowy tur zatrzyma się na Enea Stadionie w Poznaniu. W ramach trasy Dawid gra koncerty na scenie w formie 360 stopni, która stoi na środku stadionu. Podczas koncertu w zeszły weekend podsiadło ogłosił nowy muzyczny projekt. Zapowiedział wspólny album z Sobelem.

Gdańsku i Katowicach. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad 2 dekad. Krążek ukaże się już 3 lipca. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Jak już udało Wam się wszystko ogarnąć, posprzątać, wrócić z pracy, to jest ten moment, żeby sobie odpocząć. Albo poimprezować, a z Radiem SK to jest możliwe. To są Hity na Czasie, ja nazywam się Kinga Baryga i zapraszam Was na wspólny wieczór.

Gips i Stan, tak wam gramy 9,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK i to są oczywiście hity na czasie. A dzisiaj święto dobrych rad. 13 dzień czerwca to święto dobrych rad, dlatego ja przychodzę do was z pytaniem. Gdybyście mieli dać jakąś jedną radę, jedną dobrą radę, którą mogliby usłyszeć tutaj wszyscy słuchacze, to co by to było? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, a ja oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. To co? Wy nagrywacie głosówki, a ja gram dalej. Już teraz Mozzyman i Underneath.

0: Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando. Można już poczuć klimat wakacji, przyznajcie sami, ale do wakacji jeszcze trochę czasu nam zostało, a dzisiaj 13 dzień czerwca, Święto Dobrych Rad, obchodzimy. I ja pytałam was, gdybyście mieli dać jakąś jedną dobrą radę, którą mają usłyszeć wszyscy słuchacze, to co by to było? No i Adrian się odezwał. Halo Adrianie, jaką ty masz radę dla naszych słuchaczy?
1: Ja dla wszystkich słuchaczy mam tylko jedną radę. Nieważne, dobrze, źle, włączcie eskę i wigilujcie. Pozdro.
0: Tak jest i to jest plan idealny do 22:00 gramy tutaj, bo jak imprezka, to tylko z Radiem SK.

0: James Hype, tak wam gramy 27 minut po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj święto dobrych rad, więc Bartosz, słuchacz Bartosz, przychodzi z radą dla wszystkich słuchaczy. Bartku, jesteś? Halo, halo?
1: Dobra rada, zawsze gdy idziesz do publicznej toalety, sprawdź najpierw, czy jest papier toaletowy.
0: Ewentualnie zabierz ze sobą osobę towarzyszącą, która ci go przyniesie. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka, my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Sezon. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełni...

0: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordian i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Etap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
4: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo

To jest ten głos, który wy bardzo lubicie. Bledka i Tańcz. Tak wam gramy w Radiu SK 40, no w sumie to nie, 19 minut przed godziną 19. Tak się składa, że dzisiaj obchodzimy święto dobrych rad. I ja cały czas was pytam o porady i pojawiła się też porada od Zuzi, która napisała do nas tak: nigdy nie mów nigdy. No i to jest prawda, nigdy nie mówcie nigdy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może się okazać, że na tę imprezę sobotnią to ja dzisiaj nie pójdę, ale jednak później tak się wszystko zmienia, tak się modyfikują plany, że jednak na tej imprezie wylądujecie. Jak na razie, jeśli szykujecie się, właśnie macie swoje bifory, to towarzyszy wam Radio SK i imprezka w Radio SK. Teraz gramy dalej. Już teraz Sony Fodera, a później Maneskin.

Katy Perry, 6 minut przed godziną 19, to jest imprezka w Radiu SK. A swoją drogą dzisiaj święto dobrych rad i ja pytałam was, jakie macie rady. No i Kuba tutaj do nas przychodzi z pewną propozycją.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 19, to jest imprezka w Radiu SK. A swoją drogą dzisiaj święto dobrych rad i ja pytałam was, jakie macie rady. No i Kuba tutaj do nas przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo, Kuba, jesteś?
1: Słuchając waszego radia, chciałbym przekazać wszystkim,

W nas dużo jest odwagi i po godzinie 19 wracamy do Was z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego będą też najnowsze informacje ze świata muzyki. Warto zostać z nami, bo będzie też m.in. Igo i Bruce.

0: Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
1: Twoja fura już nie hula.
2: W blachach jedna wielka dziura.
1: Autozłom, autozłom.
2: Olej puszcza, płyn gotuje.
1: Ty z zakułka rzucasz.
2: Autozłom, autozłom.
1: Gdy samochód twój nie może, autozłom tego Boże pomoże.
2: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
1: Transport gratis.
2: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
1: 18 444 93 01.
2: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Woltary!
3: Kto?
4: Woltary!
5: Woltary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: To nie będzie zwykła impreza. To międzynarodowy festiwal.

0: stadionie Legii Warszawa wystartował Warsaw Music Festival. Dzisiaj pierwszy dzień, który zdominuje projekt Upper Ground. Na czym on polega? No to już posłuchajcie.
1: Tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
0: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do wyjścia na tę imprezę? No, to też posłuchajcie.
1: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
0: Drugi dzień Warsaw Music Festivalu to środa. Wtedy na scenie legendarny zespół Black Eyed Peas, a w sobotę zagra ikona muzyki klubowej Armin van Buuren. Armina van Buurena mamy też co tydzień w Radio SK. Ten producent przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od godziny 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie. A po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Potem na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w wyskowej aplikacji na smartfony. Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w Stanach. Podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykonają razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy na SK.pl. A tak się składa, że w Radiu SK mamy hity na czasie, które gramy wam właśnie w imprezce. 2 minuty po godzinie 19. To co, zaczynamy? Jesteście gotowi? Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Bruce, a później m.in. David Guetta.

Sylwia Grzeszczak i Och i Ach, tak wam gramy 11 minut po godzinie 19. To jest Radio SK, to jest imprezka. Jeśli macie jakieś plany szczególne na dzisiejszy wieczór, to dajcie znać. Pochwalcie się na Messengerze Radio SK. Czekam na wasze wiadomości. Chętnie sobie tutaj na te tematy z wami porozmawiam, ale w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać wiadomości, to ja gram wam dalej. Alex Warren już teraz, a za chwilę Swedish House Mafia. To wszystko to, co lubicie najbardziej.

mi porozmawiam, ale w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać wiadomości, to ja gram wam dalej. Alex Warren już teraz, a za chwilę Swedish House Mafia. To wszystko to, co lubicie najbardziej.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja mam nadzieję, że wy letniego smutku nie czujecie. Bo, moi drodzy, 12 dni. Tyle dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia wakacji. I cieszą się dzieci, cieszą się nauczyciele, ale myślę, że cieszą się też rodzice, bo wiadomo, to jest sezon urlopowy. I na Messengerze Radia SK, kiedy zapytałam się, co robicie, Kasia nam napisała, że ona właśnie planuje swój urlop. I ja się tak wczytałam, poszukałam i znalazłam. Otóż okazuje się, że eksperci i badacze mówią, że oczekiwanie na urlop może poprawić samopoczucie, motywację i zdrowie. Bo jak oglądamy zdjęcia miejsca, które odwiedzimy, planujemy taki wyjazd, no to to poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie spada nam poziom stresu. No a wiadomo, że przed tym dniem na literkę P, jak ten stres nam tak odpowiednio spada,

A produktywność wzrośnie, to nawet szef będzie zadowolony i kto wie, może jakąś podwyżkę dostaniemy. Radio SK. No trzymam za to kciuki, a teraz gram kolejne hity na czasie. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Ale zostańmy przy tym lecie.

0: Jazzy, 31 minut po godzinie 19. Swoją drogą ja tutaj mówię o tych, którzy imprezują, odpoczywają, pracują, ale są tacy, którzy gotują i pichcą w kuchni, tak jak Łukasz, słuchacz Łukasz, który do nas na Messengerze Radio SK napisał: my z moją kochaną żonką robimy właśnie gołąbki. Wysłał zdjęcie, więc dowód jest. Widać też tam, moi drodzy, młodą kapustę, mięso mielone się szykuje, ale dopisał też, że co do wakacji odliczamy dni i 1 lipca jedziemy na biwak pod namiot do gąsek. Dzieci są zachwycone, oby tylko pogoda dopisała. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz i Martunia. No to również pozdrawiamy Was. Jak tam możecie, to podeślijcie chociaż jednego gołąbka do redakcji. Przyda się. Na pewno ktoś zje. Radio SK. I oczywiście życzymy Wam, żeby pogoda dopisała. Przez całe wakacje dla wszystkich.
1: Reklama. Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy!
2: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
3: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.com.

0: Festiwal Praga poleca Radio SK.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych.

0: 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajn. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: I po reklamie.

Adam Lambert w Radiu SK. W imprezce w Radiu SK. 15-14 minut przed godziną 20. Swoją drogą okazuje się, że nie wszyscy imprezują, nie wszyscy pracują, nie wszyscy odpoczywają, bo bardzo dużo osób spędza czas w kuchni. Magda napisała do nas: ja tak jak Łukasz i Marta robię gołąbki z dwóch młodych kapust. Wczoraj pół miasta objeździłam za wielkim garem. Pozdrawiam z deszczowej Łomży. Magda, pozdrawiamy. O, już wysłała też zdjęcie, jak te gołąbki wyglądają. No, możemy Magdzie śmiało zazdrościć, ale to nie jedyna wiadomość, jeśli chodzi o gotowanie, bo wy się chyba w taki sposób najlepiej relaksujecie. Dostaliśmy też wiadomość od Ewy i Tomasza. Wysłała Ewa zdjęcie razem z Tomaszem. Pyszne drożdżóweczki z brzoskwinią robimy razem z mężem. Pozdrawiamy. Naprawdę ślinka cieknie. Czy wy musicie tak dokuczać mocno? Ja wam dokuczać całe szczęście nie będę, a będę wam te pobyty w kuchni, te wspólne gotowania umilać czas. Najlepszymi hitami na czasie. Już za chwilę Miles Smith, ale będzie też Lady Gaga. Radio SK. No i oczywiście Bonnie M i Rasputin.

To jedna z tych nut, która wchodzi idealnie. Gips, kukon, ty masz. Tak wam gramy chwilę przed godziną 20. Po 20 najnowsze informacje ze świata muzyki, a także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce. Babylon MMA i K1 już 19 czerwca w Amfiteatrze w Nowym Sączu. W walce wieczoru miejscowy bohater Rafał Dudek stanie do obrony pasa Babylon K1. Ponadto na gali wystąpią Brotoń Olszowy, Basta Szczerba i Michalik. Bilet na eventim.pl. Babylon MMA i K1. 19 czerwca Nowy Sącz. Na galę zaprasza promotor Tomasz Babiloński.
1: Twoja fura już nie hula.
2: W blachach jedna wielka dziura.
1: Autozłom, autozłom.
2: Olej puszcza, płyn gotuje.
1: Ty za kółka rzucasz.
2: Autozłom, autozłom.
1: Gdy samochód twój nie może, autozłom tego Boże pomoże.
2: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
1: Transport gratis.
2: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
1: 18 444 93 01.
2: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
6: To będzie ostatnia reklama.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13,

0: 13-14 czerwca, Park Grabe. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: I Borlamie. SK Małopolska. Na czasie.
3: Michał Rejduchy, witajcie. Przed nami Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Zaplanowano go w Nowym Sączu. Do akcji włącza się Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz MCK Soku. W planie jest koncert dla dzieci i rodzin w miasteczku galicyjskim oraz różne ciekawe warsztaty na terenie skansenu. Będzie można poznać dawne zabawy, w jakie bawiły się dzieci 100 lat temu. Impreza potrwa jutro od 14 do 17. A w przyszły weekend na Pustyni Błędowskiej Małopolska Tour 2026. Czekają na Was dwa dni rowerowych emocji, a całą imprezę poprowadzą Kasia Węsierska i Michał Hanczak.
4: Muzyką się żyje.
5: Łatwogang znów pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwogangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa. Posłuchajcie. Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było dla Mai stresujące.
6: Luzik.
7: Arbuzik.
6: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
7: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
8: Ja też się super bawiłem.
9: Ja się dobrze bawiłam.
7: Tymi nagrywkami, wideo.
6: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
7: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
6: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
7: Tak.
6: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
7: Tak, bardzo.
6: Jesteś za?
7: Tak, żeby wszyscy słuchali.
5: Jak wyglądała wizyta u Mai, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Usłyszeliście tylko fragment, ale słuchajcie uważnie Eski, bo w tej godzinie, dosłownie za chwilę, po raz kolejny zagramy numer Łatwoganga i Majko. Wszystkie marzenia. A Dawid Podsiadło, numerem jeden wśród słuchaczy Radia SK. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać na jesieni. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dziś zagra na Enea Stadionie w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społeczne. To Just The Way You Are, czyli hit zespołu Milki sprzed ponad 20 lat w remiksie Davida Getty. Na miejsce trzecie listy hitów Radia SK spadł hymn męskiego grania. Głosujcie na wasze ulubione kawałki na sk.pl i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
5: Trzy minuty, 3,5 minuty po godzinie 20. Przygotowałam dla Was kolejne hity na czasie, które umilą Wam czas, gotowanie na przykład, bo wielu z Was gotuje w kuchni, imprezowanie także, przygotowywanie się do imprez, więc zapraszam, Kinga Baryga, hej! A na dobry początek Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Esce!
1: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to tego numeru nie mogliśmy pominąć. Łatwo Gang po raz kolejny pokazał, że ma wielkie serce i pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia i bardzo chciała, żebyśmy zagrali ją w Esce. No to my, moi drodzy, te marzenia spełniamy i gramy. Gramy wam właśnie numer Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej. Wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i przypomnę, że cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. No to co? Gramy Wszystkie Marzenia.

0: Jeden z tych numerów, który nigdy się nie znudzi. Naughty Boy i Sam Smith. La la la. Wiecie, że sprawdziłam i jestem w szoku, ale ten numer ma 13 lat, a za każdym razem, na każdej imprezie wchodzi idealnie. I można przy nim tańczyć, można przy nim śpiewać. Tekst jest całkiem łatwy, szczególnie jeśli chodzi o refren. Ale, moi drodzy, jak się okazuje, sobota u was to nie tylko impreza, ale to także dobre jedzenie. Piotr, nasz słuchacz, się odezwał. Halo Piotrze, co ty porabiasz?
1: A ja zaraz będę robił pierożki. Oczywiście ruskie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Piotr nie jest jedyną osobą, bo odezwał się także Kamil. Witam serdecznie. Razem z partnerką robimy knedle z truskawkami w deszczowe popołudnie. Pozdrawiamy Kamil i Magda. Oczywiście, dopisał jeszcze Kamil, słuchamy przy tym Radia SK. To bardzo dobrze się składa, bo ja przygotowałam takie hity na czasie, które umilą wam to gotowanie. Choć ja wiem, że samo w sobie gotowanie jest przyjemne, a testowanie tych posiłków jeszcze lepsze.

0: 28 minut dzieli nas od godziny 21, ale także 28 minut dzieli nas od kolejnego mundialowego meczu. Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Ja wiem, nasza reprezentacja udziału w mundialu nie bierze. Wielu tutaj wiernych fanów, kibiców się poobrażało, ale spokojnie, bo Radio SK przychodzi do Was z pewną propozycją. Mianowicie z nami możecie się pobawić. SK Karniaki Cup to taka akcja, która rusza u nas już jutro, ale Wy już dzisiaj możecie się, znaczy już w poniedziałek, pierwsze rozstrzygnięcie naszej zabawy, ale Wy już dzisiaj możecie się do tej naszej zabawy zgłaszać. Wystarczy, że wejdziecie na sk.pl, tam znajdziecie taką zakładkę SK Karniaki Cup. Chodzi o to, że tutaj razem z ambasadorem tej całej akcji SK Karniaki Cup, Sławomirem Peszko, będziecie musieli się trochę pobawić, a bardziej pozgadywać. Jest jedno pewne wygwizdane słowo. Ja Wam zaraz tutaj puszczę ten fragment i Wy to słowo musicie odgadnąć. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to zgarniacie całkiem niezłe nagrody. Najpierw oczywiście musicie wypełnić formularz na sk.pl, ale posłuchajcie już teraz, jakie z tej zagadki może przyjdzie Wam do głowy, jakie słowo jest tutaj wygwizdane. Uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi, żeby tego posłuchać? Myślę, że tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jeszcze raz.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jakie słowo jest wygwizdane? No to już musicie wiedzieć Wy. Zaglądajcie na sk.pl, tam wypełniajcie formularz i bawcie się razem z nami. SK Karniaki Cup. A o 21.00 przypominam, mecz Katar kontra Szwajcaria. Radio SK. I oczywiście hity na czasie, które wracają już za chwilę, będzie m.in. Dawid Podsiadło i Tazosy.
2: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy

0: Sąd Magazynowa 7.
1: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM. Babylon MMA i K1 już 19 czerwca w amfiteatrze w Nowym Sączu. W walce wieczoru miejscowy bohater Rafał Dudek stanie do obrony pasa Babylon K1. Ponadto na gali wystąpią Brotoń Olszowy, Basta Szczerba i Michalik. Bilet na eventim.pl. Babylon MMA i K1. 19 czerwca, Nowy Sącz. Na galę zaprasza promotor Tomasz Babiloński.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Już 20.

Kungs i Galaxy, tak wam gramy w Radio SK 12, 11 już minut przed godziną 21, ale lecimy dalej, tak żebyście mogli się porządnie przed waszymi imprezami rozgrzać już teraz. Jason Derulo, a później będzie także Benson Boone.

Marisa i Odkocha i tak wam gramy w Radio SK 3 minuty przed godziną 21. Po 21 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje ze świata muzyki.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Links CGM.
5: Babylon MMA i K1 już 19 czerwca w Amfiteatrze w Nowym Sączu. W walce wieczoru miejscowy bohater Rafał Dudek stanie do obrony pasa Babylon K1. Ponadto na gali wystąpią Brotoń, Olszowy, Basta, Szczerba i Michalik. Bilety na eventim.pl. Babylon MMA i K1. 19 czerwca, Nowy Sącz. Na galę zaprasza promotor Tomasz Babiloński.
6: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: I po reklamie.
10: SK Małopolska. Na czasie.
11: Michał Rejduch, witam.

0: Dajcie, dwa dni rowerowych atrakcji, wyścigów, testów sprzętu i rodzinnej atmosfery czekają już w przyszły weekend na Pustyni Błędowskiej w Małopolsce. 20 i 21 czerwca rusza druga edycja naszej wielkiej zabawy Małopolska Tour. Będzie tam też ekipa Radia SK, Kasia Węsierska i Michał Hanczak i na miejscu zaparkuje nasz eskobus ze strefą relaksu. Bądźcie tam razem z nami. A pod koniec czerwca odbędzie się kolejna edycja Brzesko Festival. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie Margaret, a imprezę poprowadzi Kamil Nosel.
1: Muzyką się żyje.
2: Minuta po godzinie 21 wystartował Warsaw Music Festival. To trzydniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Stadion Legii Warszawa przejmuje m.in. Artbat, Benny Banassi czy Steve Angelo z ekipy Swedish House Mafia. W środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu. Zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład

0: powiedzieć, posłuchajcie sami.
1: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
0: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
1: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: Na Warsaw Music Festivalu, na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Ja już widziałam na instagramowym profilu, że zajrzał tam Mati Fuczyło. Zobaczcie koniecznie naszą relację Instagram Radia SK, bo my będziemy bawić się tam razem z wami. A teraz bawimy się na Dniach Czeladzi. Trwa kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś i jutro sporo koncertów polskich wykonawców. Na scenie pojawi się m.in. Beata Kazidrak z zespołem Baim. Wstęp darmowy, a imprezę prowadzi Kasia Węsierska. Za tydzień SK Music Tour będzie w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmie Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp jest darmowy. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Jeremi Sikorski wczoraj wziął ślub, jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy mamy dla was na sk.pl. Imprezka. Imprezka. Jeremi i Ada świętowali wczoraj swoje wesele. Dzisiaj możliwe, że poprawiny, a u nas imprezka w Radiu SK. Niezmiennie 4 minuty po godzinie 21. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę bardzo przez was lubiany Teddy Swims.

0: Margaret, tak wam gramy w Radiu SK. 13 minut po godzinie 21, a teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to wracamy do Crystal. Crystal i The One, ten. No właśnie. Czy ten numer wam się spodoba? To się okaże, bo już za chwilę, już za moment gramy wam go w Radiu SK. A Crystal, jakby ktoś się nie kojarzył, to brytyjska piosenkarka. Jest też autorką tekstów i producentką muzyczną. Ma już wiele znanych hitów na swoim koncie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość, która mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja nie mogę przestać jej słuchać. No to co? Gramy Crystal i The One już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé. Hello. Słuchajcie, swoją drogą chciałabym powiedzieć, że odezwał się do nas Adam. I Adam chyba chce powiedzieć: halo, halo, sąsiedzie. To jest specjalna wiadomość do sąsiada. No ewidentnie chłopy ze Śląska. Posłuchajcie.
1: Takie szybkie przesłanie do sąsiada. Sąsiad, jeszcze 45 minut mamy, co by imprezować z Radiem SK. A ty nie krzycz tam, ścisz, tato. Jeno bier szkło i dowej do nas. Pozdrawiamy.
0: Nic dodać, nic ująć. Ja tylko wspomnę, że hity na czasie grają dalej. I gramy tak, że będzie można nóżką potuptoć. Więc już teraz Sombera, później Ariana Grande i Z.

0: A ten numer dedykujemy wszystkim Swifties. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, tak wam gramy w Radio SK, 33,5 minuty po godzinie 21. Spokojnie, hity na czasie grają dalej, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną miejsce trzecie ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Tak, nareszcie będziemy to mogli usłyszeć już za chwilę. Radio
1: SK. Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM. Babylon MMA i K1 już 19 czerwca w amfiteatrze w Nowym Sączu. W walce wieczoru miejscowy bohater Rafał Dudek stanie do obrony pasa Babylon K1. Ponadto na gali wystąpią Brotoń Olszowy, Basta Szczerba i Michalik. Bilet na eventim.pl. Babylon MMA i K1. 19 czerwca, Nowy Sącz. Na galę zaprasza promotor Tomasz Babiloński.
2: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl.

Shawn Mendes. Tak wam gramy w Radiu SK 12 minut przed godziną 22. To jest imprezka. Swoją drogą, uwaga, uwaga, wzrost hormonu szczęścia, pobudzenie, redukcja stresu i dobra energia. To wszystko wywołuje taniec i śpiewanie, więc moi drodzy, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy warto zrobić głośniej Radio SK, czy warto posłuchać, czy warto potańczyć, to ja odpowiadam, warto. Już teraz Sanach i etc. na disco.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy, chwilę przed godziną 22. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia. Przypominam, że hity na czasie grają aż do białego rana.

0: Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM. Babylon MMA i K1 już 19 czerwca w amfiteatrze w Nowym Sączu. W walce wieczoru miejscowy bohater Rafał Dudek stanie do obrony pasa Babylon K1. Ponadto na gali wystąpią Brotoń, Olszowy, Basta, Szczerba i Michalik. Bilety na eventim.pl. Babylon MMA i K1. 19 czerwca, Nowy Sącz. Na galę zaprasza promotor Tomasz Babiloński.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13,

0: Ema i K1. 19 czerwca Nowy Sącz. Na galę zaprasza promotor Tomasz Babiloński.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13,

0: Rejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Babylon MMA i K1 już 19 czerwca w amfiteatrze w Nowym Sączu. W walce wieczoru miejscowy bohater Rafał Dudek stanie do obrony pasa Babylon K1. Ponadto na gali wystąpią Brotoń Olszowy, Basta Szczerba i Michalik. Bilety na eventim.pl. Babylon MMA i K1. 19 czerwca, Nowy Sącz. Na galę zaprasza promotor Tomasz Babiloński.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Babylon MMA i K1 już 19 czerwca w Amfiteatrze w Nowym Sączu. W walce wieczoru miejscowy bohater Rafał Dudek stanie do obrony pasa Babylon K1. Ponadto na gali wystąpią Brotoń Olszowy, Basta Szczerba i Michalik. Bilety na eventim.pl. Babylon MMA i K1. 19 czerwca, Nowy Sącz. Na galę zaprasza promotor Tomasz Babiloński.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Toto promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś? Autopro.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Radio SK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócisz wtedy do

Nigdy im nie pozwoliłem na pośladane imię, nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy, a jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę, kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.